0: Pracodawcy pod kątem zwolnień grupowych zgłosili nam ponad 2000-2050 osób przewidzianych do zwolnienia. Przewidzianych, to jest bardzo ważne słowo w tym całym zbitku, dlatego że to nie są osoby, które na pewno stracą pracę. To są osoby, które być może stracą zatrudnienie. I jak popatrzymy sobie pod kątem zeszłego roku, to jest trochę optymistyczny sygnał, bo mimo tego, że tych zwolnień nie jest zapowiedzianych mało, to w zeszłym roku o tej porze mieliśmy ponad 3200 miejsc zagrożonych utratą pracy. W związku z tym ten trend delikatnie wyhamowuje. Oczywiście musimy popatrzeć na to w perspektywie całego roku, więc to drugie półrocze pokaże nam tak naprawdę pewnie, w którym miejscu jesteśmy. Natomiast wydaje mi się, że Kraków jest na tyle zróżnicowany, oferuje tak wiele miejsc pracy w różnych branżach, w różnych sektorach, że to, że mówimy o zmianie w jednym sektorze gospodarki, to nie oznacza załamanie całego krakowskiego rynku.
1: Jakie to branże teraz objęte są tymi zwolnieniami grupowymi?
0: No tutaj Ameryki nie odkryjemy. Najbardziej taką branżą, która najwięcej zgłasza w Krakowie, jest branża nowoczesnych usług dla biznesu. To jest taki numer jeden już od jakiegoś czasu. Ale mamy też branżę produkcyjną, mamy rachunkowość i księgowość, czasami nawet edukację.
1: No i dodam jeszcze, że na szczęście jest tak, że tych zwolnień grupowych zgłoszonych mamy około 2000 miejsc pracy, ale tak realnie w pierwszym półroczu 2026 roku tych osób, które straciły pracę tutaj w Krakowie, było około 1600.
2: No to jest ważne rozróżnienie, prawda?
1: Tak.
2: Coś jest na papierze i coś jest realnie. A komu teraz tak realnie trudniej znaleźć pracę? Tym młodym osobom, powiedzmy do 25 roku życia, czy może doświadczonym pracownikom właśnie 50+, po 50?
1: No tutaj według urzędników trzeba trochę uspokoić nastroje, bo tak jak mówiłeś, dużo się mówi o tym, że młodzi pracownicy narzekają, że nie mogą zdobyć pierwszego doświadczenia, a ci starsi, że są dyskryminowani ze względu na wiek. Według urzędników obie te grupy są w dość specyficznej sytuacji, no i zmagają się ze swoimi problemami na rynku pracy. I chodzi tutaj o odmienne oczekiwania, tak tłumaczy Jacek Solarz z Greckiego Urzędu Pracy.
3: 50-latek, który troszeczkę wyrósł w zupełnie innej rzeczywistości, on ma trochę inne oczekiwania wobec pracy. Bym powiedział, nawet te oczekiwania są dużo niższe niż stawiają ludzie młodzi. Oni już są wychowywani w takiej i żyją w takiej terminologii godzenia życia rodzinnego z zawodowym i zwracają również uwagę na to, czy to życie prywatne również będzie zaopiekowane poprzez tą pracę, więc to jest też inny system podejścia do na przykład nie tyle samego szukania, to też kierowania takimi ludźmi. Oni mają zupełnie inne podejście, natomiast jednym i drugim nie jest łatwo, bo mają różne oczekiwania i powiedziałbym może w ten sposób, że tym młodszym jest trudniej z tych oczekiwań zejść. Tym bardziej, że wielu z nich jeszcze ma takie zaplecze w postaci na przykład rodziców, którzy ich tam niekoniecznie zawsze cisną do tego, że idź już na swoje, idź do pracy, zacznij zarabiać. No w przypadku 50-latków, to z kolei oni mają ten atut, że są bardziej dyspozycyjni, choćby z tego względu, bo tam już jest ta część rodziny taka najmłodsza, bym powiedział, w jakiś sposób, jeśli jest zaopiekowana, i to też jest taka różnica. Także nie da się tego tak idealnie porównać, że tym jest łatwiej i tym jest trudniej.
1: No a ja dzisiaj jestem właśnie w takim dużym zagłębiu korporacyjnym w Krakowie. No i tutaj będę pytał, jak to wygląda z perspektywy pracowników, waszej perspektywy, perspektywy słuchaczy.
2: No właśnie, ciekawe, czy młodzi będą mówili, nie ma jak u mamy.
1: Dokładnie tak. Będę to wszystko sprawdzał, ale też zapraszam was do dyskusji, bo czekamy na wasz głos. Możecie pisać maile na adres radio@rmf24.pl albo na przykład SMS-a pod numer 3322.
2: Tak, czekamy. A sprzed biurowców przy Lublańskiej w Krakowie mówił Maciej Sołtys. Bardzo ci dziękuję, Maćku.
4: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Kinga Wójcik. Wywierzysko. Czyta Kamil Kula. Tomkowi za cierpliwość i wsparcie. Prolog. Mrok zapadł szybko. Na mokrej jezdni odbijało się słabe światło latarni, a gęsta mgła otulała niczym koc pogrążoną w letargu ulicę. Okna domów rozświetlała poświata telewizorów. Ciszę przerywało skwierczenie dopalanego papierosa. Tasiemka dymu ulatywała ku górze, by po chwili rozpłynąć się w mroku. Starszy mężczyzna stał na schodach kamienicy. Prawą ręką przytrzymywał się barierki. Nauk, który towarzyszył mu od przeszło pół wieku, był silniejszy niż ból w stawach. Żona nie pozwalała mu palić w domu. I słusznie pomyślał, bo nikotynowy dym wsiąkał we włosy, w ubrania i ściany. Trudno się go pozbyć. Nachylił się, by wrzucić niedopałek do stojącego przy drzwiach słoika z pożółkłą wodą. Z westchnieniem wyprostował plecy i omiótł wzrokiem ulicę. Zanieczyszczone smogiem powietrze zakłuło go w płuca. Mgła osiadała na twarzy wilgotną powłoką. Dostrzegł ruch za firanką. Żona zaczynała się denerwować. Czas wracać, pomyślał, ale się nie poruszył. Wziął kilka głębokich wdechów, starając się odgonić niepokój. Podskórny strach krążył w żyłach, wywołując dreszcz na plecach. Zamknął powieki, a kiedy je otworzył, obraz był rozmazany. Przetarł dłonią oczy. Nie miał pojęcia, skąd wzięło się to niepokojące uczucie. Intuicja mówiła mu, że ta noc będzie inna. Wiele lat temu Henryk Kraszewski również miał przeczucie. A potem stało się coś złego. Rozdział pierwszy. 1 listopada 2023. Krople deszczu spływały z płaszczy. Dwie kobiety trzymały się pod rękę i dreptały z pochylonymi głowami w dół rzeźniczej. Uważnie stąpały po śliskim bruku i osłaniały twarze od podmuchów listopadowego wiatru. Z zimna szczękały zębami i przywierały do siebie. Przystanęły, by spojrzeć na niski budynek z osypującym się tynkiem i okratowanymi oknami, gdzie jeszcze niedawno mieścił się bar ze smażonymi kurczakami na wynos. Dziś wypadało święto zmarłych, ale w rozmowie telefonicznej detektyw Aleksander Zamoyski zapewnił, że będzie w biurze. Nie miał jednak pewności, czy trafiły pod właściwy adres, bo nad drzwiami brakowało szyldu. W miejscu, gdzie powinien wisieć, elewacja miała nieco jaśniejszy kolor. Młodsza z kobiet pociągnęła drugą za sobą. Gdy pchnęła ciężkie metalowe drzwi, z holu dotarła do nich wyraźna woń tłuszczu i smażonego mięsa. Zapach wżarł się w ściany. Żaden remont czy malowanie nie byłoby w stanie go usunąć.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

0: niewielkim pomieszczeniu na wprost drzwi znajdował się pusty kontuar, a pod ścianą stały dwa fotele i niski stolik. Zaczekaj tutaj, mamo, powiedziała młodsza kobieta. Pomogła towarzyszce wyswobodzić się z płaszcza. Położyła go na fotelu, a potem zdjęła własne okrycie. Ruszyła na korytarz, skąd dobiegały podniesione męskie głosy. Po obu stronach znajdowały się drzwi, ale te po prawej były uchylone. Podeszła do nich, zapukała, a wtedy głosy umilkły. Po kilku sekundach ktoś szarpnął za klamkę i otworzył drzwi na oścież. Zrobił to z taką werwą, że kobieta cofnęła się o krok. W progu stanął mężczyzna o wyglądzie ulicznego opryszka w wojskowych spodniach i bluzie khaki. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Kubik, przedstawiła się. Moja mama, Krystyna Trochowska, była umówiona z detektywem Zamojskim. Aha. Mężczyzna nie wyglądał na zainteresowanego. Na dzisiaj? Przytaknęła. Stojący przed nią facet nie był Aleksandrem Zamojskim. Agnieszka znała detektywa z telewizji. Jakiś czas temu regularnie pojawiał się w różnych programach. Wiedziała też, że rozwiązał kilka medialnych spraw. Mówiło się, że jest dobry w swoim fachu, dlatego zdecydowały się poprosić go o pomoc. Osiłek sapnął i po chwili odsunął się od drzwi. Za jego plecami stał detektyw Aleksander Zamojski. Miał na sobie białą koszulę i garniturową kamizelkę. Na przystojnej, lecz naznaczonej zmarszczkami twarzy, malował się życzliwy uśmiech. Dzień dobry, uścisnął jej dłoń, a potem wskazał mężczyznę obok. To mój współpracownik, Jędrzej Litwin. Facet skinął głową po żołniersku. Dasz nam chwilę? Zapytał detektyw. Litwin zawahał się, a potem niechętnie odszedł i zniknął za drzwiami naprzeciwko. Gdzie mama? Czeka w holu. Proszę panią pójść i porozmawiamy. Gdy wróciły, czekał w drzwiach. Przywitał się z Krystyną Trochowską i gestem zaprosił, aby usiadły przy biurku. Poczekał, aż zajmą miejsca, a potem sam usiadł na obrotowym krześle. Przepraszam za bałagan, usprawiedliwił się. Jeszcze się urządzamy. Niedawno zmieniliśmy siedzibę. Agnieszka omiotła wzrokiem pomieszczenie. Pod oknem leżały kuwety z wałkami do malowania i kubły po farbie, a po przeciwnej stronie stanęły dwa przykryte folią malarską skórzane fotele i staroświecki barek w kształcie globusa. Przepraszamy, że zawracamy panu głowę w święto zmarłych, powiedziała Agnieszka Kubik. Splotła dłonie na kolanach i zerknęła na swoją towarzyszkę. Mamie bardzo zależało na spotkaniu, a ja chciałam wybrać się z nią, bo za kilka dni wyjeżdżam w podróż służbową i... Córka uważa, że skoro przekroczyłam 80, sama nie dałabym sobie rady, wtrąciła Krystyna Trochowska, zaczesując kosmyk siwych włosów za ucho. Spojrzała na Zamojskiego. Mimo wieku jej oczy wciąż pozostawały czujne. To oczywiście nieprawda, ale gdybym nie zabrała jej ze sobą, suszyłaby mi głowę. Kubik się uśmiechnęła.
1: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona, piękna, omijam ludzi sznur.

0: chciałam, żebyś była sama, odparła. Poza tym to nieprawda. Wcale nie uważam, że nie dałabyś sobie rady. Trochowska zbyła to zapewnienie machnięciem ręki. Nie ma problemu, powiedział Aleksander. Pracuję prawie codziennie, więc dla mnie nie ma znaczenia, czy dzisiaj jest święto. I tak byłbym w biurze. Czyli ma pan mnóstwo pracy? Zapytała 80-latka, a na jej twarzy pojawił się niepokój. Wbrew pozorom, prywatni detektywi mają co robić. Trochowska westchnęła przeciągle i lekko zmarszczyła brwi. Milczała przez chwilę, jakby zastanawiała się, w jaki sposób rozpocząć tę rozmowę. Wie pan, kim jesteśmy? Zapytała. Tak. Czyli wie pan też, z jaką sprawą przychodzimy? Domyślam się. To dobrze, oszczędzimy sobie czasu. Zamoyski położył dłonie na blacie biurka. Czekał. 1 listopada 2008 roku zaginęła nasza rodzina, odezwała się Trochowska. Moja młodsza córka Iwona Hazel, jej mąż Daniel i troje moich wnucząt. 15-letni Maciej, 12-letnia Eryka i 3-letni Mikołaj. Poprzedniego dnia byli w domu, a kiedy nazajutrz się u nich zjawiłam, zniknęli. Nie zabrali ze sobą żadnych rzeczy osobistych. Zostawili komórki, zabawki, albumy ze zdjęciami, ubrania i komputery. Dom sprawiał wrażenie, jakby opuścili go tylko na chwilę. W zlewie zostały brudne naczynia. Na ławie w salonie znalazłam rozłożone zeszyty z pracami domowymi dzieciaków. Wyglądało, jak gdyby rozpłynęli się w powietrzu. Aleksander pokiwał głową. Oczywiście, że znał tę sprawę. Mówiły o niej media w całej Polsce. Zaginięcia ludzi zdarzały się codziennie, ale zniknięcie 5-osobowej rodziny było nietypowe. Do dziś żaden z jej członków nie został odnaleziony. Dziennikarze prześcigali się w doniesieniach i domniemaniach. Pojawiło się mnóstwo hipotez, lecz żadna nie została uznana za oficjalną. Policjanci prowadzący śledztwo rozkładali ręce. Minęło 15 lat, a nadal nie wiadomo, co wydarzyło się tamtej nocy w domu Hazelów. Krystyna Trochowska spuściła wzrok, by powstrzymać łzy. Wspomnienia zaginionej córki i wnucząt wciąż były żywe. Zacisnęła palce na torebce, którą trzymała na kolanach. 15 lat temu miałam 1 listopada jechać z Iwonką na cmentarz, powiedziała. Umówiłyśmy się około 9. Nasze domy dzieliły raptem 3 minuty drogi piechotą, ale miałam sporo zniczy i kwiatów, więc córka zaproponowała, że podjedzie samochodem i wszystko zapakujemy. Najstarszy wnuczek planował wybrać się z nami, ale poprzedniego wieczoru Iwona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że pojedziemy jednak we dwie. Mówiła, że coś zaczęło go rozkładać, bo jego siostra Eryka była wtedy przeziębiona. Pogoda była paskudna jak dzisiaj i Iwona nie chciała, żeby złapało go jakieś choróbsko. O której rozmawiała pani z córką? 31 października około 20. Zadzwoniła, żeby powiedzieć o Maćku i potwierdzić, że przyjedzie o 9. Rozmawiałyśmy chwilę, chyba kilka minut, a potem życzyłam im dobrej nocy i zadrżała. To był ostatni raz, kiedy słyszałam głos mojej córki.
1: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.

0: RMF FM, pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywierzysko.
1: Agnieszka uważnie jej się przyglądała. W ostatnich miesiącach matka podupadła na zdrowiu. Coraz częstsze były dni, kiedy czuła się słaba. Miała kłopoty z sercem i narzekała na brak sił. Rozdrapywanie starych ran mogło źle się dla niej skończyć. Była jednak uparta i Agnieszka niewiele mogła zrobić, by odwieść ją od pomysłu wizyty u detektywa. Skoro Krystyna tak bardzo chciała odnaleźć zaginioną rodzinę, Agnieszka wolała mieć sytuację pod kontrolą i czuwać, by nic się matce nie stało. Rana sprzed 15 lat nigdy się nie zabliźniła i wciąż wywoływała duże emocje. Trochowska odchrząknęła. Mąż nie przepadał za tłumami na cmentarzu i zdecydował, że na groby wybierze się w zaduszki, ciągnęła. Natomiast Daniel musiał zostać z 3-letnim Mikołajem, więc miałyśmy jechać z Iwonką tylko we dwie. Tamtego dnia wstałam wcześniej niż zwykle. Bałam się, że zaśpię, a córka będzie musiała na mnie czekać. Zrobiłam mężowi śniadanie i wyszykowałam się na cmentarz, a potem czekałam przy oknie, żeby wyjść, kiedy zobaczę samochód. Czekałam i czekałam, ale Iwony nie było. Zaczęłam się denerwować, ale mąż uważał, że niepotrzebnie panikuje. Powtarzał, że pewnie Mikołaj płacze i nie chce wypuścić matki z domu. Ale kiedy minęło 20 minut, postanowiłam do niej zadzwonić. Nie odebrała. Iwona rzadko się spóźniała i... Trudno mi to opisać, ale po prostu czułam, że coś się stało. Koło 9:30 poszłam do nich. Drzwi były zamknięte na klucz, ale na szczęście miałam własny. Dali mi go któregoś roku, gdy jechali na wakacje i poprosili o opiekę nad roślinami i domem. Aleksander zastanawiał się, co musiała czuć siedząca przed nim kobieta. Matka i babcia, która z dnia na dzień straciła najbliższą rodzinę. Śmierć jest prostsza niż zaginięcie. Człowiek ma wówczas pewność, że bliscy nie wrócą. Ostatnich 15 lat Krystyna Trochowska spędziła na czekaniu i podtrzymywaniu nadziei, że dożyje dnia, gdy jej córka wraz z wnukami wrócą do domu. Co została pani w środku? Zapytał. Pomyślałam, że wyszli z domu, ale nie wiedziałam, dlaczego Iwona nie uprzedziła mnie o zmianie planów. Na kanapie zobaczyłam zmięty koc, jakby niedawno ktoś pod nim leżał. W zlewie stały brudne garnki, a na stole był talerz z niedojedzoną kanapką. Zadzwoniłam do córki, ale odezwał się podłączony do ładowarki telefon w kuchni. Pomyślałam, że to dziwne, bo Iwona wszędzie zabierała ze sobą komórkę. Sprawdziłam pokoje dzieciaków, ale nikogo nie było, więc wróciłam do domu i opowiedziałam o wszystkim mężowi. On uznał, że może z Eryką się pogorszyło i pojechali do szpitala. Ale dlaczego całą rodziną? Rozważałam różne możliwości. Wydawało mi się, że gdyby Eryka źle się czuła i jechaliby na pogotowie, poprosiliby mnie o pomoc i nie ciągnęliby ze sobą Mikołajka. Czułam, że coś się stało, chociaż mąż mnie przekonywał, że wszystko się wyjaśni. Mama zadzwoniła do mnie, odezwała się Kubik. Pytała, czy rozmawiałam z Iwoną albo Danielem, ale nic takiego nie miało miejsca. Szybko wsiadłam w samochód i przyjechałam do rodziców. Przyznałam rację ojcu. Wydawało mi się, że Iwona z dzieciakami zaraz wrócą i mama nie powinna się tak denerwować. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Zbliżamy się do godziny trzeciej, a to oznacza nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Genetyka pomogła odkryć prawdę. 8 ofiarom zamordowanym w czasie zbrodni wołyńskiej w Późnikach przywrócono tożsamość. Estonia przygotowuje się na przypadkowe uderzenia dronów. W szkołach okna oklejane są specjalną folią. Gigantyczna inwestycja na polskim wybrzeżu. W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania. Osiem ofiar zbrodni wołyńskiej zidentyfikowanych po raz pierwszy dzięki badaniom genetycznym. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego rodzinom zamordowanych w Późnikach na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy przekazano wczoraj noty identyfikacyjne.
1: O tym mordzie dowiedziałem się od swojej mamy i taty oraz od stryjenki, która ocalała razem z swoją córką. I wiedziałem dokładnie jako dziecko, że te ciała zostały pochowane w zbiorowej potężnej skrzyni drewnianej na terenie cmentarza w Późnikach.
2: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
3: To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby, bo mogiła, którą znaleziono, liczyła 43 ofiary rzucone po prostu do rogu byle gdzie i byle jak. Ci ludzie zostali już zidentyfikowani. Mają imię, nazwisko, mają tożsamość, mają grób.
0: Mówili potomkowie ofiar zbrodni w Późnikach Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Pod koniec lata w Późnikach będą kontynuowane poszukiwania drugiego masowego grobu. Władze estońskiego Tartu zabezpieczają okna w szkołach specjalną folią ochronną. Ma ona chronić uczniów i pracowników przed odłamkami szkła w przypadku eksplozji, na przykład po ataku drona. Prace rozpoczęły się podczas wakacji, mają objąć wszystkie miejskie placówki oświatowe do końca roku. Władze podkreślają, że część szkół i budynków publicznych może w razie zagrożenia pełnić funkcję schronów. W regionie Tartu, położonego w południowo-wschodniej Estonii, w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów turmowych, które prawdopodobnie zostały zepchnięte z kursu przez rosyjskie środki wałki elektronicznej.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Od przyszłego poniedziałku zmiany w programie Czyste Powietrze. Wzrośnie wysokość dofinansowania na termomodernizację domów. Wydłużony zostanie czas na rozliczenie zaliczek. Z programu będą mogli skorzystać także nowi właściciele nieruchomości. Zniesione zostaną przepisy ich wykluczające. Co dokładnie się zmieni, to wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki.
6: Mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny. Dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności.
5: Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda dodaje, że zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczanie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180. W górę pójdzie wsparcie na termomodernizację. Próg będzie wyższy o dodatkowe 10%.
0: W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania. Terminal kontenerowy to największa inwestycja portowa w historii Polski. Dzięki tej inwestycji nasz kraj powiększy się o 186 hektarów nowego lądu, uzyskanego bezpośrednio z morza. Wczoraj przekazano plac budowy, towarzyszył temu protest mieszkańców prawobrzeżnej części Świnoujścia.
7: Nie ma na to naszej zgody!
8: My nie jesteśmy przeciwni temu, żeby w ogóle tutaj powstał port. Jeżeli jest taka konieczność, rozumiemy, że kraj musi się rozwijać, że port jest potrzebny. Natomiast nie kosztem mieszkańców. Totalne zapchanie infrastruktury kolejowej, drogowej, zniszczenie przyrody, ograniczenie lub praktycznie całkowite zabranie dostępu do plaży dla mieszkańców prawobrzeża.
9: Panie prezesie, wstyd jest, że są naprawdę potężne inwestycje za miliardy złotych. Mówimy pięknie o bezpieczeństwie. Tak. Zadbajmy o mieszkańców, dobrze? Ja bardzo pana
10: o to
9: proszę.
10: Ale konkretnie co znaczy zadbajmy o mieszkańców?
9: Rozwiązywać nasze problemy.
11: My mieszkamy w tej chwili w przysłowiowym getcie. Zostaliśmy od północy odcięci od miejsc rekreacji, wypoczynku. Od strony południowej jesteśmy ogromnym węzłem komunikacyjnym w związku z rozbudową S3.
0: Jak przekazał podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, dzięki tej inwestycji polskie porty mają stać się bramą transportową dla całej Europy Środkowej.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Niemal 7 lat po słynnej burzy w Tatrach, podczas której Kościuszkowej pod Giewontem zginęły 4 osoby, a ponad 150 zostało rannych. Nadal trwają badania tego wypadku. W prestiżowym wydawnictwie naukowym Communications Medicine ukazała się właśnie pionierska praca polskich lekarzy i badaczy, poświęcony wpływowi porażenia piorunem na uszkodzenia serca w wypadku masowym. Z jednym z autorów publikacji, doktorem habilitowanym Sylwariuszem Kosińskim, naczelnym lekarzem TOPR, rozmawiał Maciej Pałachicki.
12: To są badania, które przeprowadziliście po słynnej burzy na Giewoncie. Czego one dotyczyły?
13: Tak, to jest efekt 6-letniej pracy i zbierania danych mozolnie od samego początku, począwszy od danych szpitalnych, a skończywszy na osobistych kontaktach z uczestnikami zdarzenia i rozmów z nimi.
12: To było ponad 130 osób.
13: Do szpitala zgłosiło się 126-127. Okazało się, że jedna z tych osób nie uczestniczyła bezpośrednio w tym zdarzeniu na Giewoncie, ale ucierpiała podczas burzy, plus 4 osoby, które w wyniku tego zdarzenia zginęły.
12: Badania dotyczyły uszkodzenia serca.
13: To ostatnie, które niedawno opublikowano, tak. Skupiliśmy się tutaj na uszkodzeniach serca, na efektach kardiologicznych, bo to jest najbardziej istotne z punktu widzenia patofizjologii i rokowania w takich sytuacjach, no bo najczęściej przyczyną śmierci po porażeniu przez piorun jest zatrzymanie krążenia.
12: No i jakie wnioski się pojawiły? Bo to chyba unikalna okazja do tego, żeby tak dużo ludzi przepadać w jednym czasie.
13: Tak, bo takich wypadków na świecie praktycznie nie było do tej pory. Dwa, które znaleźliśmy w literaturze, to były opisy, ale bardzo lakoniczne, podobnego zdarzenia z Japonii i drugiego w Alpach. No ale liczba osób, które brały w tamtych zdarzeniach, była dużo mniejsza. Tutaj mieliśmy bardzo dużo danych, bo od samego początku wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Udało się uzyskać z radarów meteorologicznych dokładne, precyzyjne dane odnośnie energii, którą niósł ten piorun i to już od samego początku wiedzieliśmy, że mamy sytuację unikalną, bo ten piorun miał ponad 150 tysięcy amperów, więc jak na nasze warunki było to wyjątkowo mocne wyładowanie.
12: Takie wyładowanie, takie pioruny nie zdarzają się w czasie każdej czy normalnej burzy.
13: No jest to wyjątkowa sytuacja w skali naszego kraju, ale również Europy i świata. No podobnej mocy wyładowania zdarzają się w Stanach Zjednoczonych i były opisywane również w Republice Południowej Afryki.
12: Skala tego badania i wnioski są interesujące dla całego świata.
13: Tak, no my skupiliśmy się na wnioskach praktycznych, bo chodzi nam o to, żeby zmienić i dostosować te procedury postępowania w wypadkach masowych, ale również w tych spowodowanych przez piorun. Tak, żeby jeżeli, nie daj Boże, zdarzy się w przyszłości taki wypadek, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co robić. Więc chodziło o to, żeby uzupełnić taką lukę w wiedzy, która jest na świecie w tego typu zdarzeniach i ustalić, w jaki sposób mają działać i służby ratownicze, i później szpitale, do których ci pacjenci trafiają. Z naszych obserwacji wynika, że największym zagrożeniem są dwa rodzaje porażenia spośród 5 w tej chwili opisywanych, czyli porażenie bezpośrednie oraz porażenie tak zwane boczne, czyli coś, co zawsze podkreślamy w materiałach szkoleniowych i profilaktyce, żeby unikać wysokich elementów krajobrazu, architektury, bo ten główne wyładowanie, które uderza w tym momencie ten najwyższy obiekt, może się, mówiąc kolokwialnie, odbić i część tej energii uderzyć w człowieka. Ale co ciekawe, okazało się, że również taki rodzaj porażenia, które wydawało się bezpieczne, jeżeli chodzi o przepływ prądu przez serce, czyli to porażenie krokowe, z angielska ground current, również może być niebezpieczne, bo również u tych ludzi stwierdziliśmy, że ten poziom enzymów sercowych, markerów uszkodzenia serca, jest również bardzo wysoki.
12: Czy wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, miały jakieś uszkodzenia właśnie w obrębie serca?
13: Nie, bo no, na początku pracując w szpitalu nie znaliśmy pełnej skali tego zdarzenia, więc to są oznaczenia, które się wykonuje w laboratorium i które są, no, nie zawsze są po prostu dostępne. Więc spodziewając się dużej liczby pacjentów, musieliśmy od samego początku zrobić taką selekcję. Więc oznaczaliśmy te markery uszkodzenia tylko u tych osób, u których widoczne były zewnętrzne objawy porażenia, czyli na przykład potargane ubranie, spalone elementy garderoby, ludzie, którzy przychodzili na bosaka, bo ich buty eksplodowały, osoby, które były ciężko poparzone, ogłuszone, a również tak z moich własnych obserwacji, osoby, które były bezpośrednio porażone albo w sposób taki znaczący, to mieli, tak kolokwialnie mówiąc, czarne oczy. bo mieli tak rozszerzone źrenice, że niezależnie od koloru tęczówki, te oczy wydawały się ciemne. To jest efekt wyrzutu strasznej ilości adrenaliny, która ma miejsce właśnie przy okazji porażenia. Praktycznie u wszystkich tych osób, u których były oznaczone troponiny, ten poziom był podwyższony.
12: Czyli to znaczy, że serce uległo uszkodzeniu?
13: Tak, ale w tym badaniu wzięliśmy również pod uwagę nie same poziomy, ale również efekty, które mogły nastąpić później, no bo najgroźniejszym takim następstwem jest zatrzymanie krążenia, a jeżeli do tego nie dochodzi, to później w późniejszym okresie w wyniku tego uszkodzenia, no mówiąc kolokwialnie, jeżeli prąd przechodzi przez serce, dochodzi do uszkodzenia układu bodźca przewodzącego, a czasami samego mięśnia serca. Więc mogą być konsekwencje w postaci zaburzeń rytmu, a u niektórych osób, na szczęście nie podczas tego wypadku, ale na świecie, opisywano wręcz objawy, które były jednoznaczne z zawałem serca. Rozmawiając z tymi ofiarami, prowadząc taki follow-up po kilku latach, zawsze pytaliśmy, czy były jakieś długotrwałe następstwa i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że nie. Praktycznie u nikogo te następstwa nie wystąpiły. Natomiast samo to, że te markery uszkodzenia były podwyższone, no świadczy o tym, że na tych ludzi w takich sytuacjach, jak opisałem, no musimy zachować szczególną uwagę i te osoby powinny być poddane obserwacji później w warunkach szpitalnych przez no co najmniej kilkadziesiąt godzin.
12: No właśnie, jakie wnioski z tych badań płyną na przyszłość? Jak się powinni medycy zachowywać w przypadku tego typu zdarzeń?
13: Te badania dają nam istotne informacje odnośnie tej wstępnej segregacji, czyli triażu. W przypadku zdarzeń takich mnogich, masowych, ratownicy na miejscu zdarzenia muszą podjąć błyskawiczną decyzję, kto ma priorytet, czyli kogo należy ewakuować w pierwszej kolejności, czyli kto potencjalnie może mieć jakieś konsekwencje z tytułu porażenia, nawet jeżeli w chwili spotkania, w chwili badania jest wszystko w porządku i wydaje się, że ten pacjent jest absolutnie zdrowy. No tutaj ten system, który zastosowaliśmy tak intuicyjnie zupełnie, no bo wcześniej nie było żadnych takich wskazówek w tym kierunku, czyli musimy szukać tych takich zewnętrznych, widocznych objawów porażenia. Co ciekawe, część z tych osób, które były ewidentnie porażone, nie pamiętało tego, bo stracili przytomność. Więc przy pierwszym kontakcie z ratownikami oni twierdzili, że wszystko jest w porządku, oni nic nie pamiętają i nic nie wiedzą. Oni po prostu chcą się ewakuować, bo tu jest niebezpiecznie. I pamiętam jednego mężczyznę, któremu oznaczyliśmy te markery uszkodzenia, ale w związku z tym, że jego stan nie budził żadnych wątpliwości, a akurat wtedy była taka fala nowych ofiar, które przybyły, miał pobraną krew i po badaniu został wypuszczony do domu, ale na szczęście mieliśmy do niego numer kontaktowy, bo po pół godzinie przyszły wyniki badań i okazało się, że są bardzo wysokie. Więc zadzwoniliśmy do niego i ściągnęliśmy z powrotem. On był poddany później 24-godzinnej obserwacji, leżał przez chwileczkę w oddziale ratunkowym. Na szczęście kolejne badania pokazały, że ten poziom się obniża, czyli nie doszło do uszkodzenia takiego strukturalnego i mogliśmy pana bezpiecznie już wtedy wypisać.
0: Dzięki tej publikacji medycy na całym świecie przy ratowaniu porażonych piorunem będą bazowali na polskich doświadczeniach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Karol, chodź na kawę.
0: No, bardzo chętnie, jak zapraszasz.
14: Pierwsza kawa z RMF FM. Zapraszam wszystkich, którzy przed radiem. Ale Karol, szukaj też newsów jakichś, bo trzeba tutaj ludziom, którzy jadą już na czwartą do pracy, no, naszykować jakiś skrót
0: informacji.
14: Dobrze,
0: są utrudnienia.
14: Będziemy je sprawdzać, a póki co najlepsza muzyka. Sia. Tej siły nie zatrzymacie. Maciek Rybak. Cześć, witajcie.

Jak fajnie wstać o 3.20. Właśnie z taką energią nic nie szkodzi. Naprawimy ją w trakcie pierwszej kawy z RMF FM, ale zanim rozpoczniemy na dobre, to czas jeszcze na...

0: droższy niż jeszcze bardziej jakościowy nocleg w tychże północnych Włoszech. Oczywiście można znaleźć różne schematy, można pojechać samochodem do nadpolskie morze, no ale jakby nie wszyscy chcą i nie wszyscy mogą. I trochę się zastanawiam nad tym, na ile jest w ten sposób, że jest tak dobrze w polskiej branży turystycznej, że jest tak drogo, jest tak dobrze, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę i to, ile Polacy są gotowi wydać na wypoczynek i że chcą wydawać te pieniądze w Polsce, a może my jesteśmy na szczycie bańki taki w sektorze turystycznym. Jak pan to ocenia? Jak pan to rozumie, tą sytuację, w której jesteśmy teraz?
1: Myślę, że sytuacja bardzo się zmienia. W ogóle zachowanie turystów się bardzo zmienia. Od kilku lat widzimy, że Polacy dzielą swój wypoczynek trochę za granicą, trochę w Polsce. I często te w Polsce, ale również za granicą, są tak zwane city breaki, są dłuższe wypady weekendowe. No i rzeczywiście często słyszymy, że wypad nad polskie morze jest dużo droższy niż zagwarantowana pogoda za granicą. Mimo wszystko jednak wspieramy Polskę. Lubimy jeździć w polskie tereny.
0: Lubimy coraz bardziej jeździć w Polskę?
1: Myślę, że sytuacja aktualna pokazała, że właśnie Polska będzie w tym roku hitem. To znaczy... Oczywiście w latach poprzednich też to miało taką tendencję wzrostową, ale w tym roku szczególnie.
0: W związku
1: Polska
0: z sytuacją
1: będzie.
0: Międzynarodową, tak?
1: Tak, w związku z sytuacją międzynarodową Polacy wybierają te kierunki, nie mówię tylko o Polsce, ale Polska oczywiście jest numer jeden, ale wybierają te kierunki, z których na wszelki wypadek będzie można wrócić samochodem lub pociągiem. Nawet jeżeli lecimy z biurem podróży, to jednak tam z tyłu w głowy mamy możliwość powrotu.
0: Czyli raczej Europa i to raczej Europa taka relatywnie bliska, tak? Czyli może nie...
1: Nawet z wypami greckimi, ale jednak z możliwością bezpiecznego powrotu do Polski.
0: Znaczy, to jest tak, że teraz to wybieramy, ale to już była tendencja, która była widoczna w poprzednich latach, która przyspieszyła z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, z powodu napięć międzynarodowych?
1: Raczej Polacy wybierali sobie właśnie dalekie kraje, bo były bardzo dobre połączenia. Proszę zobaczyć, że Doha i Dubaj, no te dwa huby są pod dużym znakiem zapytania. Mimo że sytuacja się normalizuje i rzeczywiście sprzedaż wróciła, to jednak Polacy wybierają takie bezpieczniejsze, pewniejsze miejsca do spędzenia wakacji.
0: A jeżeli chodzi o to, jakby, czego szukamy, jeżeli chodzi o te wakacje, to jak... Wie pan, lubię obserwować, do kogo są adresowane różne kampanie marketingowe, jak to się zmienia. I dostosowuje się to do zmieniającej się sytuacji demograficznej w Polsce. To znaczy, my mamy coraz więcej osób, które są starsze, ale które są aktywne zawodowo, albo które są majętne w takim sensie, że może nie chodzi o bogactwo, ale o to, że mogą sobie pozwolić na jakiś wydatek. To znaczy, wypad gdzieś nie jest czymś poza zasięgiem pary młodych emerytów i w związku z tym widzimy, że jakby te oferty są coraz bardziej do osób starszych, które by chciały gdzieś pojechać. Jest takie określenie na to, srebrna gospodarka, no ale czyli ta od szarych, srebrnych włosów, ale tak się dzieje.
1: Turystyka senioralna, tak, widzimy akurat wzrost turystyki senioralnej, ale niekoniecznie w samym sezonie. Turystyka senioralna króluje przez cały rok tak naprawdę, a najwięcej ofert ma poza sezonem.
0: A jest coś takiego jak sezon?
1: Mówię o takich okresie wakacji.
0: Okay.
1: To znaczy seniorzy mieli swój czas z małymi dziećmi, więc teraz cenią sobie ten czas, kiedy może nie do końca muszą spędzać wakacje w gronie głośnych dzieciaków.
2: Podsumowywał sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki pan Paweł Radoliński, a był on gościem Marka Teichmana w najnowszym odcinku Gospodarczego Tygodnia.

0: Pierwsza kawa z RMF FM.
1: Basta.
0: To nowy program dla was, ludzie. Nocna zmiana, żeby szybciej i fajniej spędzić ostatnie godziny w pracy. U was pierwsza od końca kawa. No i dla wszystkich, co już wstają i lecą w ten wtorek. Dziś 14 lipca i już jesteście po drugiej stronie. Słuchacie RMF-u i co?
2: Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Pozdrawiam serdecznie.
0: No Hakuna Matata, myślę, że to jest niezłe hasło na dziś.
3: Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi.
0: Myślę, że śmiało Timona i Pumbę z Króla Lwa możemy dołączyć do ekipy RMF FM, która już z wami o tak wczesnej porze. Maciek Rybak, cześć ponownie, a za chwilę wpadnie tu Karol Płaczkiewicz z najnowszymi informacjami z polskich dróg.

0: Wiecie, co tu śpiewają na końcu tej piosenki? Na zakupy. No może o 3:41 to jeszcze nie jest dobry pomysł. Pierwsza kawa z RMF FM, pobudzające kawałki i przydatne informacje, te przydadzą się kierowcom.
1: Zwłaszcza jadącym trasą S3 między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ, to w województwie dolnośląskim. Tam w tunelach prowadzone są prace serwisowe, przez co jezdnia jest całkowicie zablokowana.
0: No ale chyba są jakieś utrudnienia, prawda, Karol?
1: Zgadza się. Wprowadzono
0: objazdy, znaczy.
1: Tak, tak zwaną starą piątką przez miejscowość Marciszów. Utrudnienia dziś w nocy i również jutro. Ale dostajemy też sygnały od was na gorącą linię. Krajowa 92 na Mazowszu.
0: Co tam się stało?
1: W miejscowości Nowe Iganie w okolicy Siedlec osobówka zderzyła się z ciężarówką. Służby w tej chwili dojeżdżają na miejsce. Mogą występować utrudnienia. Śledzimy to dla was na bieżąco i oczywiście informujemy.
0: Najnowsze fakty o 4:00. Ciągle zbyt posępną.

Nie die with a smile, tylko wake up with a smile. Panie Bruno i Lady Gaga, proszę tu od świtu ładnie śpiewać dla słuchaczy RMF FM. W drodze do pracy lub na wakacje, chwilę przed czwartą podrzucam info z kalendarza. Kamil, Marcel, Stella, to im składamy imieninowe życzenia. I dziś mamy też Dzień Rekina. No to nad Bałtykiem bym uważał, naprawdę. Dzień łapania za pupę. Oraz Światowy Dzień Szympansa. Jak to połączycie, to już zadanie dla was. Mamy cały wtorek, żeby to jakoś ogarnąć. A z tym rekinem to bym uważał, bo jeszcze podadzą na talerzu zamiast tego szczupaka czy innego dorsza. Wiemy, jak tam lubią robić oszustwa. Za 7.4.

0: Patrycja Markowska w RMF FM tuż przed czwartą. Ten sygnał oznacza wydanie faktów RMF FM o pełnej. W studiu z najważniejszymi informacjami Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Osobówka zderzyła się z ciężarówką na DK92 w Mazowieckiem. Na początek faktów ważne wieści dla kierowców. Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Kraków szykuje się do budowy metra. Urzędnicy jeszcze w tym roku chcą rozpocząć badania geologiczne. Nad ranem utrudnienia na Krajowej 92 na Mazowszu w miejscowości Nowe Iganie w okolicy Siedlec osobówka zderzyła się z ciężarówką. Informację, którą otrzymaliśmy od Was na gorącą linię, potwierdził nam dyżurny oddziału GDD KIA w Warszawie. Służby są już na miejscu, a na drodze tworzy się korek. Jedźcie ostrożnie. Samorządowcy apelują do rządu o pilne przedstawienie projektów reform w ochronie zdrowia. Chodzi o zapowiedziane zmiany mające wyeliminować nadużycia w szpitalach, między innymi rekordowe wynagrodzenia i przyjmowanie pacjentów poza kolejką. Do szczegółów przygotowanego w tej sprawie stanowiska samorządów dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Samorządowcy skarżą się, że znamy tylko ogólne kierunki reform, a wciąż nie ma konkretnych przepisów. To podkreśla Marcin Wojdat z Unii Metropolii Polskich.
3: Kluczowe jest to, jak będzie wyglądał przepis w kontekście potrzeb mieszkańców i tych, którzy tych szpitali korzystają, pacjentów.
2: Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich obawia się, że planowany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, będzie wyzwaniem zwłaszcza dla lecznic powiatowych z mniejszym budżetem.
4: Pewne rozwiązania zagrożą małym szpitalom, ale jeżeli mówimy na przykład o limicie górnym zarobków godzinowych, to spowoduje, że właściwie we wszystkich szpitalach pojawi się górny limit.
2: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu. W czwartek właśnie tych reform dotyczyć ma posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
1: Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieżę poznańskiego ratusza. Budynek ma prawie 70 metrów. Jak wyjaśnia rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Paweł Oses, wykonawca prac, który prowadzi remont elewacji ratusza, nie zdążył go zabezpieczyć.
5: W dniu, kiedy te rusztowania zostały postawione, nie było jeszcze założonych alarmów i oni właśnie tej nocy na te rusztowania weszli.
6: My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
1: Dodaje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. A w faktach teraz Kraków. Jeszcze w tym roku krakowscy urzędnicy chcą rozpocząć badania geologiczne potrzebne do budowy metra. Ten etap przygotowań do inwestycji będzie najtrudniejszy, mówi Marek Grochowicz, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta.
7: Musimy wejść realnie w teren, na różne działki prywatne, przede wszystkim publiczne, a ten proces może po prostu dłużej trwać, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić ten przetarg i już w tym miesiącu, miejmy nadzieję, otworzymy oferty i jeszcze w tym roku te badania by się rozpoczęły w terenie, tak żeby w przyszłym roku mieć już dokładne wyniki dla całej trasy linii metra, tak żeby można było już potwierdzać trasę na poziomie studium wykonalności.
1: Do tej pory na przygotowanie do budowy metra Kraków wydał około 1,5 miliona złotych.
8: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Zagęszcza się skandal polityczny między Argentyną a Wielką Brytanią, a już w środę reprezentacja Anglii i Argentyny zawalczą o miejsce w finale Mistrzostw Świata. Jak zauważa londyński korespondent RMF FM Bogdan Morgan, futbol okazał się w tym przypadku punktem zapalnym.
9: Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, argentyńscy piłkarze śpiewają piosenkę, w której obrażają Anglików i wspominają o Malwinach. Tak Argentyńczycy nazywają wyspy na południowym Atlantyku, o które stoczyli z Brytyjczykami wojnę. Oliwy do ognia dolał argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno, który w politycznym eseju nazwał obecność Brytyjczyków na Falklandach okupacją, a ich samych implantami. Wszystko wskazuje na to, że środowy mecz będzie wywoływał emocje nie tylko na stadionie i przed telewizorami. Dawne animozje ożywają z nową siłą.
1: Środowy mecz, którego stawką będzie finał mundialu o 21:00 czasu polskiego. O tej samej godzinie dziś Hiszpania zmierzy się z Francją. A my pozostajemy w temacie mundialu, bo zostali już tylko najlepsi. Jak wspominałem przed chwilą, pierwszy półfinał dziś o 21:00 w Arlington w Teksasie. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę w Atlancie Anglia z broniącą tytułu Argentyną. Kogo w roli faworytów widzi były reprezentant Polski Artur Wichniarek? Zapytał go o to Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
10: Panie Arturze, zacznijmy więc może od Hiszpanii, w której jeszcze się nie rozkręcił Lamine Yamal. Czy on zdąży dojechać na ten turniej?
11: No, niby się nie rozkręcił Lamine Yamal, ale Hiszpania w półfinale. To świadczy o tym, jak mocny jest to zespół, prawda? Pedri również, czyli ten motor napędowy drugiej linii, oprócz Lamine Yamala, też jeden z młodszych zawodników, też jeszcze nie gra najlepszego turnieju, dlatego De La Fuente posadził go w ostatnim meczu na ławce rezerwowych, ale to świadczy o tym, jak mocna jest Hiszpania, bo bez swoich dwóch gwiazd w dalszym ciągu jest bardzo mocna. Oczywiście mam wrażenie, że w meczu z Francją nie jest faworytem, bo Francja z tych czterech zespołów, które dotarły do półfinału, gra najrówniej i gra chyba ten swój futbol, jaki oczekiwaliśmy.
10: To jest taki pierwszy naprawdę poważny sprawdzian dla Francuzów. Ja wiem, że oni już mieli w zasadzie same świetne mecze na tym turnieju, no, a jednak Hiszpania może postawić poprzeczkę zdecydowanie wyżej i to, o czym pan mówi, kilka asów w rękawie jeszcze. Niekoniecznie w najwyższej formie, może oni dopiero teraz odpalą, może Ferran.
11: Na pewno muszą odpalić na ten mecz, bo jest to najwyższy czas do tego, żeby być w finale. To są mistrzowie Europy. Jeżeli weźmiemy chociażby historię dwóch ostatnich spotkań tych reprezentacji, to jednak Hiszpania zwycięska. To jest Hiszpania z Mistrzostw Europy, Hiszpania z Ligi Narodów, tak więc tutaj mają pewien handicap w stosunku do Francuzów, ale patrząc na to, jak Francuzi w tym turnieju się prezentują, jak dobrze wygląda ich ofensywa, bo tam jednak każdy dojechał. Lamine Yamal na razie nie, a we Francji Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola, Doué, no moglibyśmy jeszcze wymieniać, prawda? No i druga linia z Rabiot, z Konzą, czy być może z Tchouaménim, tak więc jest kim wybierać i jest Didier Deschamps, który patrząc na mecz i pierwszą połowę z Senegalem, otwarcie Mistrzostw Świata dla Francji, zobaczył, że to nie funkcjonuje i zrobił szachmat, czyli przesunął Olise do środka, Dembélé na skrzydło i nagle zaczęło fajnie funkcjonować. Tak więc będzie to piękny mecz. Naprawdę reprezentacji, które mogą zachwycić. Francuzi już zachwycają. Hiszpanie muszą zachwycić w tym spotkaniu. Muszą zagrać na 100% umiejętności, możliwości każdy z tych piłkarzy, żeby móc wygrać z Francją i dotrzeć do finału. Tak więc zapowiada się piękne widowisko.
10: Czy Francja w ogóle ma jakieś słabe strony widoczne teraz, które mogą się dopiero ujawnić w jakiejś tam większej skali, pod większym naporem?
11: Myślę, że na razie Mike Maignan jest bramkarzem, który ma ogromne umiejętności, ale nie był do końca sprawdzony, a jak już był sprawdzany, to delikatne błędy już popełniał. Myślę, że lewa strona defensywy to jest Dean, zawodnik Aston Villa, w której gra świetnie, wygrał przecież Ligę Europy, ale jednak to jest chyba ta pięta Achillesowa i tutaj trafiamy na Lamine Yamala. Także jeżeli nie w tym meczu, to kiedy? Tak więc tutaj będzie naprawdę taki pojedynek duetów. Kukureja, przecież, który gra świetny turniej, tam będzie się musiał jednak spoglądać na plecy, bo tam jest Dembélé, tak, wspomagany chociażby Olise. No więc jest jeszcze Kylian Mbappé, który z Upamecano.
10: Właśnie Kylian dojrzał do tego miana szefa boiskowego, takiego, za którym skoczą w ogień koledzy.
11: Ja myślę, że jest niesamowita nić porozumienia między Didier Deschampsem a Kylianem Mbappé i takiego trenera chciałby Florentino Perez, który patrzy na ten turniej, jak jego zawodnicy wielkiego Realu funkcjonują w tych reprezentacjach, a nie funkcjonują u niego w Madrycie, no to myślę, że po trzecim takim meczu Mistrzostw Świata wyłączył odbiornik, już ich nie ogląda. Ale wracajmy do półfinału. To będzie świetny mecz i tak samo jak ten drugi, czyli Anglia-Argentyna.
10: I płynnie przechodzimy właśnie.
11: A właśnie, jeżeli spojrzymy sobie na to, że Argentyna jest pierwszym zespołem w historii Mistrzostw Świata, który dociera do półfinału i nie musiał grać z żadnym zespołem z top 10 rankingu FIFA, No to jednak ta teoria spiskowa Leo Messiego, Infantino, że musi być w finale, być może ma i jest coś na rzeczy. Ale...
10: Słyszał pan określenie Wargentyna.
11: Tak, Wargentyna, też słyszałem oczywiście ta pierwsza interwencja, czy brak interwencji VAR-u w meczu, ja sędziował wtedy Szymon Marciniak i ten faul Leo Messiego, za który nie dostał nawet żółtej kartki, to myślę jest takie pokłosie tego, co się teraz dzieje, ale Argentyna jest świetna, Leo Messi jest rewelacyjny, wspaniały, jest w formie życiowej, mając lat 30 prawie 9, to jest coś nieprawdopodobnego i do meczu ćwierćfinałowego to on ciągnął tą Argentynę, ale w tym meczu ćwierćfinałowym pojawili się tacy zawodnicy jak Enzo Fernandez, który strzelił już bramkę wcześniej, ale McAllister, jest i Lautaro Martinez i inni, tak więc Argentyna jest mocna i trafia na bardzo mocną Anglię z bardzo mocnym Bellinghamem i Harry Kane'em.
10: To dwa najpoważniejsze oczywiście argumenty naprzeciw tej wielkiej Argentyny, ale Anglia ma też dużo takiej, mam wrażenie, świeżości, dużo młodości. Tam naprawdę głębia składu może nie jest taka jak u Francuzów, gdzie mówimy o już wielkich gwiazdach, ale takich gościach, którzy za chwilę mogą być już na tym poziomie.
11: Ja bym powiedział tak, Thomas Tuchel, czyli niemiecki trener reprezentacji Anglii, który jest w półfinale, który był delikatnie podważany w Anglii, dzisiaj osiągnął już dobry wynik. Nie jest to wynik rewelacyjny, bo Southgate, czyli jego poprzednik, też był przecież w półfinale Mistrzostw Świata. Tak więc tutaj jest mieszanka ogromnego doświadczenia. Harry Kane, zawodnik, który mam wrażenie jeszcze dojrzał, przechodząc do Bayernu Monachium, w końcu zaczął wygrywać trofea klubowe. To jest zawodnik, który emanuje pewnością siebie w każdym kolejnym spotkaniu na tych mistrzostwach. Mamy Juda Bellinghama, który wrócił do tej dyspozycji, którą zaprezentował w swoim pierwszym sezonie w Realu Madryt, kiedy strzelił 23 bramki we wszystkich rozgrywkach i był rewelacyjny. Tu również jest tym liderem drugiej linii. Mamy Andersona, nieoczywistego zawodnika, który przechodzi za 130 milionów do Manchesteru City. Mamy Declana Rice'a. Jest problem oczywiście moim zdaniem delikatnie w defensywie, bo tutaj prawa obrona nie funkcjonuje, bo kontuzje, trzy czerwone kartki. No i tu mamy kolejny skandal w wykonaniu FIFA, prawda? Balogun, zawodnik, napastnik Amerykanów, jest odwieszony z tej czerwonej kartki. Może grać w meczu ćwierćfinałowym, a już na przykład Kwansa, który też dostał czerwoną kartkę, czyli prawy obrońca reprezentacji Anglii, jest zawieszony na dwa spotkania, więc Anglia już musiała radzić sobie bez niego, będzie musiała sobie radzić bez niego w półfinale. Jeżeli będzie mecz o trzecie miejsce, czy o finał, czy o wielki finał, o pierwsze miejsce, to będzie ten zawodnik do dyspozycji. Tak więc nie tylko piłkarsko przeżywa mamy ten mundial, ale również decyzje, które chyba nie do końca są decyzjami czysto piłkarskimi.
1: Z Arturem Wichniarkiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Okolice Tarnowa o 4.12 z burzą i ulewą. Uważajcie zwłaszcza na autostradzie A4. Tu RMF, tu Maciek Rybak. Kręcimy kolejne kilometry z wami, albo dopiero się rozciągamy. Dzień dobry. Backstreet Boys. Everybody wake up. To jakoś tak.

0: od dawna to wiem.
1: Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Nareszcie na 23 minuty po godzinie 4. No nareszcie ten wtorek, niektórzy mogą powiedzieć, inni, że nareszcie końcówka nocnej zmiany. Tu RMF, pierwsza kawa i samotny pies, który przemierzył Tatry. O tym rozpisuje się internet w ostatnich godzinach. Pies został złapany przez słowackich ratowników, a podobno po polskiej stronie Tatr jest jeszcze jeden pies i jego brat. Trwają poszukiwania. No i już macie o czym rozmawiać przy pierwszej kawie z RMF-em. Kiedyś był taki, co jeździł koleją, teraz jest dwóch, co chodzi po Tatra.

Wow, wow, wow, jeszcze 29 minut i będzie godzina piąta. Dzień dobry, tu RMF. Burzowo i deszczowo o poranku w południowo-wschodniej Polsce, zwłaszcza na styku województw świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jaka pogoda czeka nas w ten wtorek? W ciągu dnia burzowo na południu kraju. Wspominałem kilka chwil temu o Tatrach. Tam właśnie dziś niekorzystne warunki przez burzę, ale też na południu kraju najcieplej, do 28 stopni w Krakowie czy w Katowicach. 25 na Kujawach, 21 nad morzem. No tam cały czas taka pogoda stabilna, bałtycka. Z aspektem letnim, czyli trochę słońca będzie, do tego morska bryza. Warto wziąć bluzę na plażę.

0: To jest muzyka, która potrafi pobudzić o tej porze, a kto jedzie na piątą do pracy, ten potrzebuje energii z muzyki najlepszej pod słońcem. Tu RMF i nasza ekipa z wami. Za 18 minut piąta mamy dla was informacje pogodowe.
1: Synoptycy przewidują dziś intensywne opady deszczu i burze. Możliwe są też podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb.
0: A gdzie konkretnie, Karol?
1: Osoby przebywające na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem oraz w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego otrzymały alerty RCB o takiej właśnie treści.
0: Tam uważajcie szczególnie.
1: Tak, no i ostrzeżenia drugiego stopnia dla tych terenów wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
0: No ja widzę, słuchaj, na radarze, że już teraz grzmi w okolicach Tarnowa, mocno też pada.
1: Zgadza się, duże ilości deszczu przewidywane, ale też silne porywy wiatru oraz opady gradu to największe zagrożenie w ciągu dnia.
0: Fakty RMF FM punktualnie o 5:00, wtedy najświeższe informacje. Bądźcie z nami.

Co już za kółkiem dłuższą chwilę z towarem cateringiem? To może jakaś przerwa i kawa z RMF-em? Umówmy się, punkt piąta. Zwłaszcza, że dziennikarze RMF-u nie śpią, pilnują wydarzeń. Donald Trump znów zamyka cieśninę Ormus, a Iran znów strzela do tankowców. Najnowsze doniesienia za 7 minut w faktach RMF o 5:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Teraz na zegarach godzina 5:00. W RMF FM czas na fakty. Przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
5: Jestem, witam, zapraszam. 4 osoby są ranne po wypadku na Krajowej 92 w Mazowieckiem. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia. Eskaluje konflikt na Bliskim Wschodzie. Iran ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormus. 3 oddziały w 1. Rewolucja w szpitalu powiatowym w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. W faktach pytanie, jak wpłynie to na pacjentów? Uwaga kierowcy, o poranku zablokowana jest Krajowa 92 między Kałuszynem a Siedlcami w miejscowości Nowe Iganie na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, na tym odcinku osobówka zderzyła się z ciężarówką. W wypadku ranne zostały 4 osoby. Utrudnienia mogą potrwać tam jeszcze co najmniej godzinę. 2 tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormus. Zginęła 1 osoba, a 8 zostało rannych, poinformowało Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ofiara i część rannych to obywatele Indii, 2 poszkodowanych to Ukraińcy. Na zaatakowanych statkach wybuchły pożary, które udało się opanować. Iran twierdzi, że jednostki zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na niebezpieczny szlak żeglugowy. Stany Zjednoczone prowadzą kolejną falę ataków na Iran, a Donald Trump zapowiedział powrót blokady morskiej tego kraju. Rosja przeprowadziła w nocy atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary, m.in. w rejonie Hołosiiwskim, gdzie trafione zostały 2 magazyny. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Darnsija spadły odłamki, a ogień objął także samochody. W mieście działała obrona przeciwlotnicza.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
5: Z początkiem sierpnia 3 oddziały szpitala powiatowego w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim połączą się w jeden. Powód? Zadłużenie i braki kadrowe. No jakie oddziały chodzi i jak to wpłynie na pacjentów, to wyjaśni reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
6: No, konsolidacja obejmie oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób płuc i oddział nefrologiczny. Niestety łącznie będzie o 10 łóżek mniej, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych na inne oddziały. Dalej będzie natomiast funkcjonować stacja dializ. Dyrekcja szpitala podkreśla, że to konsekwencja problemów, które nawarstwiały się przez wiele lat. Zadłużenie sięga już ponad 90 milionów. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, szpital ma zaledwie 2 nefrologów, a to za mało do funkcjonowania oddziału. Mała liczba specjalistów sprawia też, że niektórzy lekarze zarabiają nawet około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Według władz szpitala bez takich stawek nie dałoby się utrzymać funkcjonowania niektórych oddziałów.
5: Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji zgłosiło się ponad 21 tysięcy kandydatów. Opłacono łącznie prawie 38 tysięcy zgłoszeń na różne kierunki.
7: Psychologia w tym roku, jeżeli chodzi o bezwzględną liczbę kandydatów, którzy zgłosili się, to znów jest czołówka i pierwsze miejsce, 2,5 tysiąca. Jednak jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, psychologię wyprzedził nowo otwarty kierunek lekarski w Pile. I to jest ponad 22 osoby na miejsce, a tutaj mamy 21 osób na miejsce na psychologii.
5: Mówi Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu. Początek lipca pod Tatrami nie był udany ani dla turystów, którym przeszkadzały najpierw upały, a potem chłód, ani dla przedsiębiorców, którzy liczyli na większą liczbę gości. Pierwsze 2 tygodnie wakacji nigdy nie były rewelacyjne, mówi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przyznają to także sprzedawcy na Krupówkach.
8: My już od bardzo dawna wiemy, że ten początek lipca nie jest najlepszy dla nas. W tej chwili praktycznie dopiero będziemy obserwować, jak to się będzie rozkręcało. Kulminację oczywiście, jak zawsze, przewidujemy na połowę sierpnia.
9: Rozkręca się troszeczkę, wiadomo, pogoda nie pomaga, ale zaś te Krupówki, jak się tak zerknie z boku, to się już troszeczkę uzupełniają. Troszkę widać, że mniej ludzi ze wschodu, czyli Dubaj i Arabia, troszkę mniej, ale ogółem Litwa, Łotwa się pojawia, nie jest źle. Mówią, że po 15 ma być no lepiej, więc tego się trzymamy.
5: Rzeczywiście, w drugiej połowie lipca pogoda ma się poprawić i powinno pojawić się więcej turystów. I tu kończymy to wydanie. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 6:00. To, co najważniejsze o poranku, przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
0: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
4: Jak się ubracie w ten wtorek? Rześko o poranku na północy. Na razie u was bluza, ale później możecie zaryzykować krótki rękawek, jednak u was najchłodniej. Maksymalnie 21-22 stopnie. Koszalin, Gdańsk. Będzie za to sporo słońca. Inaczej w centrum, tu już więcej chmur, z których może przelotnie padać, za to cieplej, nawet 28 Warszawa, Łódź. Tak samo południe kraju, ale tu do tego dojdą jeszcze burze. 5 minut po piątej, pierwsza kawa z RMF FM. Maciek Rybak, dzień dobry. Jesteśmy od samego rana z wami, z najlepszą muzyką, tak na pobudzenie, a także przydatnymi informacjami nie tylko w faktach, ale również u nas w programie. Za chwilę Karol Płaczkiewicz pojawi się z kolejną dawką przydatnych info. A teraz jeszcze można ziewać, tak, jeszcze można być zaspanym człowiekiem o tej 5:05. Nelly Furtado wyciągnie was z łóżka, pokroi ogórka na kanapkę. Oj, takie tam rzeczy o 5:00 się robi, no.

Daj, daj, po polsku daj piątaka. Shakira. Kierowcy, wyjeżdżacie w trasę, weźcie wodę i kanapki. Taka przyjazna przypominajka w RMF-ie na kwadrans po piątej. To jest pierwsza kawa z RMF FM, nowy program od 3 do 6. No to kto już wstał z najlepszą muzyką? 12,2 miliony, dzwońcie i mówcie, jak zaczynacie ten wtorek. 14 dzień lipca.

0: Pierwsza kawa z RMF FM. Wstajecie z muzyką najlepszą pod słońcem w głośnikach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marcin z tej strony. Właściwie się obudziłem, zrobiłem przedziałek na prawo i hej ho, hej ho. Do pracy by się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho.

0: Wy tak wcześnie nie śpicie, my też, tylko ekipa RMF FM jest z wami o tej porze na żywo, 27 minut po piątej. Mniej niż zero takiego wyniku nie będzie na mundialu.
1: Na pewno nie będzie.
0: Po przerwie wracają mundialowe emocje, cztery najlepsze drużyny.
2: Zgadza się, dziś o 21:00 Hiszpania, Francja, a jutro o tej samej godzinie Argentyna, Anglia.
0: Ale co jutro, to jutro porozmawiajmy o dzisiaj.
2: Dobra. Wczoraj Lamine Yamal,
0: dzisiaj, wczoraj,
2: gwiazda Hiszpanów, obchodził 19 urodziny.
0: Czyli wczoraj się bawili, tak?
2: Tak, tak.
0: Impreza, tort, te sprawy?
2: Oczywiście, nawet dwa torty, słuchaj, bo oprócz Lamina 23 lata skończył też Victor Muñoz.
0: No mam nadzieję, że świętowanie się jednak nie przedłużyło, bo jakby nie patrzeć stawką dzisiejszej rywalizacji, to finał mundialu.
2: No i rywal oczywiście niełatwy, Francja, Mbappé, no będzie się działo, to z pewnością, ale co do tego wyniku, no to musimy poczekać do wieczoru.

0: mam nadzieję, że to świętowanie się nie przedłużyło.
1: Słyszałem też, że za oceanem jeszcze jedno ważne wydarzenie ze świata piłki nożnej z polskim akcentem.
0: Bardzo dobrze słyszałeś. Robert Lewandowski zostanie dziś zaprezentowany oficjalnie jako piłkarz występującego w MLS Chicago Fire i o tym oczywiście będziemy mówić dzisiaj w Faktach.
1: Karol Płaszkiewicz, dzięki. Dobrego dnia. A tu łapcie nowość od Sombra w RMF FM.

0: od samego rana na nogach. Dla was, słuchacze RMF, zawsze z wami za 24 minuty będzie godzina 6, a z nami dostawcy pieczywa, pielęgniarki na końcówce zmiany. Kto jeszcze dzwonił do RMF-u? Urlopowicze wracające z Chorwacji i Honorata z Bieszczad.
1: Cześć, dzień dobry, jestem już za wkrótce. Moja pierwsza kawa była o godzinie 4:10, a teraz już jadę i biorę swoich pasażerów. Także pozdrawiam wszystkich kierowców zawodowych i mistrzów kierownicy.
0: No i pojechali w ten wtorek, nic ich nie zatrzyma.

0: Audi A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: Nie, to jest taki rzecz.
8: A ty?
9: Tak, ty.
5: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Po reklamie.
0: Dzień dobry, trwa lato z RMF FM.

0: tego, co jak się wcześnie wstaje,
1: no,
0: to się budzi ludzi.
1: Dokładnie.
0: Dzień dobry.
1: Nawet od trzeciej wyobraź
0: sobie. Wszyscy już się obudzili, czy, bo skoro tak, pierwsza kawa już zaliczona z kolegą Rybakiem.
1: Zaliczona, oczywiście, że
0: no
1: tak.
0: No to kolejny program powinien się nazywać Druga Kawa.
1: Druga Kawa.
0: Ale to zróbmy
1: możemy
0: takie...
1: zmienić nazwę.
0: Wstawaj, szkoda lata, Druga Kawa. Gramy Teddy'ego Swimsa.
1: To
0: ja idę po kawę.
1: Jakieś ciacho by się przydało do tej drugiej kawy.
0: Nie spakowałem, ale mam śledzie.
1: O, to jest dobre do drugiej kawy.
0: Idealnie.
1: W dzień rekina. W sam raz.
0: No,
1: sam raz.
0: Mamy to.

0: No i mamy godzinę 6:00. Czas poznać fakty. Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
1: Dzień dobry, zapraszamy. A zaczynam od ważnych informacji z drogi krajowej 92 na Mazowszu.
2: 4 osoby zostały ranne po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym.
1: Potomkowie ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów spóźnik odebrali noty identyfikacyjne.
2: To efekt pierwszych w historii genetycznych badań porównawczych.
1: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania.
2: Sąd odrzucił wniosek w tej sprawie.
1: O poranku ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa 92 w miejscowości Nowe Iganie na Mazowszu na odcinku Kałuszyn-Siedlce.
2: Jak informowaliśmy w faktach, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, 4 osoby zostały ranne. 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej przywrócono imiona i nazwiska.
1: To dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym.
2: Wczoraj w Ministerstwie Kultury potomkowie zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Późnikach odebrali noty identyfikacyjne.
3: Mam tutaj akurat te noty dotyczące mojego zamordowanego stryja Mikołaja i jego dwóch córek.
4: Była u pana w rodzinie żywa historia? Często mówiło się o Późnikach?
3: Tak, w gronie rodzinnym tak i to samo też. Te wszystkie dane przekazywałem jeszcze żyjącym, młodszym ode mnie, członkom rodziny Szafrańskich.
4: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
5: To rzeczywiście dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
2: Mówili Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter Jakub Rybski.
1: Dzisiaj mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
2: Tam podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
1: Nie będzie też nakazu zatrzymania go na terytorium Wielkiej Brytanii.
2: Takie decyzje wobec polityka podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości podjął Warszawski Sąd Okręgowy, rozpatrując wniosek prokuratury. O szczegółach Krzysztof Zasada.
6: Sąd uznał, że nie ma podstaw wystawienia nakazów aresztowania polityka PiS, bo nie przebywa on ani na obszarze Unii Europejskiej, ani Wielkiej Brytanii. Jak podkreśliła sędzia Anna Ptaszek, i prokuratura i obrońcy Ziobry potwierdzili, że były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych.
7: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
6: Ta decyzja jest ostateczna, nie można jej zaskarżyć. Jeśli zmienią się warunki, na przykład będzie potwierdzenie lub podejrzenie, że Zbigniew Ziobro jest na terenie Unii, wtedy prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek o ENA.
1: W Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej.
2: No i będzie to pierwszy taki ośrodek poza gronem państw założycielskich agencji. Wiadomo już, że jej zadaniem nie będą wyłącznie badania kosmosu.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, to czym dokładnie będzie zajmować się Centrum Agencji w Polsce?
8: Poza badaniami na rzecz eksploracji kosmosu, co oczywiste, zadania centrum mają skupić się na rozwoju technologii podwójnego zastosowania, tak by inwestycje w przemysł kosmiczny szły w parze z inwestycjami w bezpieczeństwo. Kosmos i obronność są bardzo blisko siebie. Bez przemysłu kosmicznego nie ma obecnie obronności. Bez rozwoju obronności nie ma eksploracji kosmosu. Idą ramię w ramię. Ocenia dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher. Centrum powstanie w Warszawie. Dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Stolica ma być łącznikiem całej sieci polskich miast zaangażowanych w rozwój przemysłu kosmicznego. Różne projekty i zadania będą mogły być realizowane w wielu polskich miastach.
2: Czy Hiszpania znajdzie słaby punkt w reprezentacji Francji, która no na razie na mundialu zachwyca najbardziej?
1: Wieczorem pierwszy z półfinałów mundialu, w którym zdaniem byłego reprezentanta Polski Artura Wichniarka faworytem są trójkolorowi, mając rewelacyjnego współlidera klasyfikacji strzelców w turnieju Kyliana Mbappé.
9: Tutaj będzie naprawdę taki pojedynek duetów. Kukureja przecież, który gra świetny turniej. Tam będzie się musiał jednak spoglądać na plecy, bo tam jest Dembele.
10: Dojrzał do tego miana szefa boiskowego, takiego, za którym skoczą w ogień koledzy.
9: Ja myślę, że jest niesamowita nić porozumienia między Didier Deschampsem a Kylianem Mbappé. To będzie świetny mecz i tak samo jak ten drugi, czyli Anglia-Argentyna.
2: Przed półfinałami z Arturem Wichniarkiem rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Anglicy zagrają z Argentyną jutro w Atlancie, a w Arlington w Teksasie Francuzi z Hiszpanią dzisiaj o 21:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Ty już masz wprawę, jeśli chodzi o pogodę na ten dzień.
13: Jasne, że tak.
0: To gdzie teraz będzie padać?
13: Teraz pada na przykład w Małopolsce, co więcej grzmi. Może tak się zdarzyć, że poranna burza spotka was też w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. I w ogóle burze dzisiaj w ciągu dnia, głównie na południu kraju, a na południowym wschodzie to nawet ostrzeżenia są, tam trzeba uważać.
0: A na północy będzie słońce?
13: Będzie słońce.
0: O, nad morzem dzisiaj piękne słońce,
13: ale
0: super.
13: Tam najchłodniej, tylko 21 stopni.
0: Ale będzie słońce.
13: Będzie.
0: A jak jest słońce, to jest ciepło.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Właśnie przyszła. Zaraz będzie ochrzan, że ją z pogody chce wygryźć. Magic.
0: Już jest?
13: Już jest. Dobrze.
0: Najważniejsze, żeby nie wiało dzisiaj, bo wiecie, jak jest wiatr, to jest zimno, nawet jak jest ciepło. 6 minut po 6. Wstawaj, szkoda lata, mówimy wam. Dzień dobry, bez względu na to, gdzie jesteście, czy jesteście w pracy, czy jesteście na jednej z dzikich plaż. Nie ma znaczenia. Jacek Tomkowicz.
13: Maciek Rybak.
0: Dzień dobry.

0: Ty jesteś specjalistą od SMS-ów. Co tam piszą?
1: No właśnie ktoś napisał pod 3322, że śledzie nie pasują do kawy. Podobno.
0: A próbowaliście?
1: No, spróbujcie i wtedy mówcie.
0: Dokładnie. O maczy też na początku wszyscy mówili ble, ble, ble. A teraz proszę.
1: Spróbujcie. Smacznego.

0: Pieprz i sól, Kasia Kowalska na 19 minut po 6. To budzi o poranku. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Co się dzieje?
1: Zmieńmy klimat. Bo już wiadomo, dlaczego Mandaryna i Michał Wiśniewski
2: wrócili
1: do siebie. Piszą w internecie, że to przez retrogradację Merkurego. Więc jak wam się na przykład śnili byli i były teraz, to właśnie przez to.
0: A jak planujecie jakiegoś dłuższego grilla połączonego ze spożywaniem napojów?
1: Napojów, tak.
0: To wykasujcie sobie wcześniej numery telefonów swoich ex.
3: Wstawaj, szkoda lata. RMF FM.
1: Wiadomo, to nie jest wasza wina, to jest...
2: Retrogradacja.
1: Retrogradacja.
2: Retrogradacja.
1: Nie o tej porze.

0: muzyka najlepsza pod słońcem. Za chwilę fakty o 6.30. Wstawaj, szkoda lata trwa. Jacek Tomkowicz z wami zostaje. Jest też Madzia Karpak.
1: No, jestem.
0: Maciek Rybak, ja uciekam, bo słuchajcie, głupia sprawa. Jutro na 3 nad ranem do pracy. Reklama.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedne 3900.

0: wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjenta.

0: pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
4: Na początek Paryż. Po spotkaniu państw koalicji chętnych w stolicy Francji pojawił się m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: Polskę reprezentował premier Donald Tusk, byli też przedstawiciele unijnych władz Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Do kolejnych rozmów dojść ma na w Ukrainie. Daty na razie nie podano.
4: W deklaracji końcowej spotkania potwierdzono dalsze wsparcie Ukrainy, pomoc zbrojeniową i finansową oraz zwiększenie presji na Rosję. Jak zaznaczono, sprawiedliwy pokój może być zawarty tylko za zgodą Ukrainy.
5: Oszuści wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych, ostrzega CERT Polska zajmujący się bezpieczeństwem sieci.
4: Jak podkreślają eksperci, wiadomości zawierają link, który przekierowuje na stronę podszywającą się pod e-Urząd Skarbowy.
5: Bądźmy czujni, jeżeli dostajemy na przykład maila informującego o niespodziewanym zwrocie pieniędzy albo nagrodzie. Tak czytamy w komunikacie CERT Polska.
4: Dziś w Polsce po raz pierwszy wystąpi Bad Bunny, zwany królem latynoskiego trapu.
5: Artysta, który udowadnia, że można osiągnąć globalny sukces, nie śpiewając po angielsku.
4: Otwarcie krytykuje politykę imigracyjną Donalda Trumpa.
5: No, zapisał się też w historii jako pierwsza latynoska gwiazda koncertu organizowanego w przerwie Super Bowl, czyli finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim.
4: Muzyka i polityka idą w parze.
5: A czy to samo można powiedzieć o wykształceniu i wysokości zarobków?
4: O tym już w faktach za pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Robert Lewandowski oficjalnie zostanie strażakiem.
4: Wieczorem prezentacja lewego w Chicago Fire, o czym więcej w faktach sportowych. Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Harmonogram na wieczór dość napięty. O 17:30 lewy odbędzie pierwszy trening z nową drużyną. O 20:30 weźmie udział w powitalnej konferencji z trenerem i dyrektorem sportowym Fire, Gregiem Bartalerem. Pierwszy message od pana Roberta dla amerykańskich fanów jednak już jest.
8: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
9: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
7: Zapowiedział na spotkaniu w ambasadzie USA w Polsce Robert Lewandowski, który w nowych barwach oczywiście zagra z numerem 9. Jeśli konferencja pójdzie sprawnie, to kapitan biało-czerwonych wyrobi się na pierwszy gwizdek w półfinale Mistrzostw Świata. O 21:00 w Arlington w Teksasie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Były reprezentant Polski Artur Wichniarek stawia na trójkolorowych.
10: Jak dobrze wygląda ich ofensywa, bo tam jednak każdy dojechał. Lamine Yamal na razie nie, a we Francji Mbappé, Olise, Dembele, Barcola, Due, no moglibyśmy jeszcze wymieniać, prawda? No i druga linia z Rabiot.
7: Sędzią VAR w spotkaniu Francji z Hiszpanią będzie Tomasz Kwiatkowski. Głównym arbitrem jednak nie Szymon Marciniak, a Iwan Barton z Salwadoru. Marciniak czeka więc na finał, który wciąż ma szansę poprowadzić po raz drugi z rzędu jako pierwszy sędzia w historii. Niepewny los Cristiano Ronaldo w Al Nassr. Miejscowe media informują, że mistrz Arabii Saudyjskiej zalega z pensjami u piłkarzy. Jeśli chwilowy kryzys objąłby także wynagrodzenie Cristiano, to byłoby co oddawać. Rocznie słynny Portugalczyk ma zarabiać nawet około 200 milionów euro.
3: Jest Magic, jest wakacyjna prognoza pogody.
11: I jest też Jacek. Jacek, który Jacek codziennie rano pyta mnie, czy dzisiaj też będzie padać?
3: No tak,
11: więc
3: robię.
11: Ja odpowiadam Jackowi i wszystkim, którzy też się nad tym zastanawiają. Tak, będzie. Dzisiaj na pewno i nawet będzie burza. Mapy pokazują burzę już od 8 rano, na przykład w Tarnowie, Rzeszowie albo w Przemyślu. Podobnie po drugiej stronie Polski, na zachodzie, na przykład w Gorzowie Wielkopolskim albo w Zielonej Górze. Tam też dzisiaj zagrzmi.
3: Ale szukajmy pozytywów na północy, na przykład nad samym morzem, może nawet pojawić się słońce.
11: No właśnie, a tam słoneczko jest potrzebne, bo tam już padało, prawda?
3: A poza tym to jest nad wodą. Tam nie
11: no i po co więcej deszczu? Tak.

0: Bon Jovi. You give love a bad name. 19 minut i będzie godzina 7. Budzimy się, budzimy. Wstajemy. Tu wstawa i szkoda lata w RMF FM. Mówiliśmy przed chwilą o pogodzie, ale czytam właśnie ostrzeżenie, że we Włoszech 43 stopnie takiej temperatury można się tam spodziewać. Najgorzej w Rzymie, na Sycylii i Sardynii. 43 stopnie, rozumiecie? To prawie jak w Polsce w lipcu. Także trzymajcie się tam, Włosi, my przetrwaliśmy.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku łopatka wieprzowa, kilogram 7,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania, a to ważne. Dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: O czym marzą bystrzaki tego lata?
18: Codziennie chcę lody.
17: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
19: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
20: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
21: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w RMF FM.
1: Są najnowsze wyniki badań, co Polacy myślą o zakazie korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. No i prawie jest zgodność. Te wyniki już za chwilę w faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 7. Jeszcze tylko 6,5 minuty. Przez ten czas najlepsza muzyka. Robin Schulz.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Krasza.
1: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
2: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
3: To są cienkie placki przełożone kremem.
4: Pyszne, bo polskie.
5: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
6: I odwiedzimy regionalnych producentów.
7: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
8: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
9: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
10: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Siódma to czas faktów w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weryński już na swoich miejscach. Zaczynamy.
4: Na Wołyniu ruszają kolejne ekshumacje.
5: Badacze będą szukać ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
4: Większość Polaków chce zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia.
5: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
4: Dobre wieści dla turystów nad morzem.
5: Lato wraca nad Bałtyk.
6: Bardzo miło, pogoda piękna przede wszystkim. Aby tak dalej.
4: Jest siódma, to fakty RMF FM. Dziś mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu w gminie Rywne w powiecie Kowelskim.
5: To teren dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w 1943 roku jednego dnia ukraińska armia powstańcza wymordowała ponad 1050 osób.
4: W poprzednich latach wydobyto i pochowano szczątki ponad 650 ofiar. Teraz badacze będą poszukiwać dwie zbiorowe mogiły.
7: Wiemy, że tam są szczątki, natomiast nie wiemy ile osób, ponieważ no nie wiemy jak głęboka jest ta jama. Jedna z tych dwóch jam ma 15 metrów kwadratowych powierzchni, natomiast nie wiem jak głęboka jest, więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć. Dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
4: Mówi w rozmowie z RMF FM ksiądz Tomasz Trzaska z IPN-u.
5: Te prace mają potrwać do 7 sierpnia.
4: Prezydent Donald Trump w czwartek o 21 czasu wschodniego, czyli o 3 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, ma wygłosić orędzie do narodu.
5: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ta zapowiedź pojawiła się po tym, jak doszło do eskalacji w cieśninie Ormuz.
8: Dzień dobry, tak, choć Biały Dom nie ujawnił tematu przemówienia, to spekuluje się, że może dotyczyć Iranu. Dziś o 22 czasu polskiego siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu. Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem. Według niego nowe opłaty mają pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. W wywiadzie dla telewizji Fox News amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone od pół wieku chronią żeglugę w cieśninie Ormuz i nigdy nie otrzymały za to wynagrodzenia. Przypomnę, cieśnina była otwarta dla żeglugi przed rozpoczęciem izraelsko-amerykańskiej operacji w Iranie.
5: Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak uważa 65% pytanych Polaków. Przeciwnego zdania jest 22%.
4: Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM. A jakie jest wasze zdanie w tej sprawie?
5: Na Powiślu w Warszawie zaparkował nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert. Magdo, dzień dobry. No to zacznijmy od sondażu. Kto jest za zakazem?
9: Głównie kobiety, osoby z wykształceniem wyższym i przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Chociaż zakaz społecznościówek popiera też ponad 70% sympatyków PiS, Nowej Lewicy, Polski 2050 i PSL-u i trochę ponad połowa wyborców Konfederacji. Co o zakazie sądzą warszawiacy?
10: Moim zdaniem ma to sens, dlatego że w tej chwili jest to wykorzystywane przez dzieciaki nieodpowiedzialne, które nie dorosły do tego. To znaczy ja bym był za tym, żeby rozsądnym ludziom dawać narzędzia do ich rozwoju, ale trzeba to w jakiś sposób oczywiście weryfikować.
9: W najmłodszej grupie dorosłych do 24 roku życia większość zapytanych jest przeciwko ograniczeniom i właśnie młodym Polakom oddamy jeszcze głos w faktach.
4: Szczegóły sondażu już teraz zobaczycie na rmf24.pl. Słonecznie i ciepło zapowiadają się najbliższe dni na polskim wybrzeżu.
5: Po ubiegłotygodniowych sztormach przyszła wyczekiwana przez turystów dobra pogoda. Ci, którzy przyjechali nad Bałtyk, zamierzają to wykorzystać.
6: W sobotę przyjechali, jesteśmy z Drezdenka. Bardzo miło, pogoda piękna przede wszystkim. Aby tak dalej.
11: Teraz coraz lepsza ta pogoda ma być. W tych kolejnych dniach się super zapowiada. No,
6: dokładnie tak. Na razie jest bardzo miło.
11: I widzę, że państwo moczą nogi. Ciepła woda, czy raczej?
6: Cieplusieńka.
11: Tak?
6: Tak, pierwsze wejście to troszeczkę takie chłodniejsze jest, ale idąc tak, to aż za ciepło jest.
4: Usłyszała na świnoujskiej plaży nasza reporterka Anna Pałamar.
5: A następne dni, te najbliższe, będą jeszcze cieplejsze.
4: No, nareszcie. Kto ma teraz urlop i spędza go w kraju, dobrze trafił.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
3: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
13: Wysyłacie nam SMS-y pod 3322 i wysyłajcie, bo wszystko z Jackiem sobie zawsze czytamy. No i tutaj ekipa z Piotrkiem na czele cieszy się, że wszyscy wrócili już z Chorwacji, że są z powrotem w Polsce w Chyżnem i że zaraz spadnie tam trochę deszczu. To województwo małopolskie. I właśnie w tym województwie, w ogóle na południu kraju, obowiązują dzisiaj ostrzeżenia przed burzami, więc to nie jest dobry dzień na spacery albo chodzenie po górach. Może temperatura powyżej 20 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
3: Ale słyszałeś, niektórzy mówią, że za ciepło. Ciepła woda.
13: No bo na północy tak, ale na południu to jeszcze musimy chwilę poczekać. Tak.
3: Dobra, to na rozgrzewkę taniec do Eltona Johna. Elton John, I'm Still Standing. Na początek tej godziny, za chwilę Calvin Harris. Będzie Kuba i Kuba. Najlepsza muzyka. Tego mamy pod dostatkiem. Jacek Tomkowicz
13: i Magda Karol.

Disciples w RMF FM, 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, no, tego jeszcze nie grali. Czytam właśnie, że naukowcy odkryli w kosmosie cząsteczki cukru. W przestrzeni międzygwiazdowej jest cukier. O, niech tam jeszcze znajdą wodę i trochę drożdży i kosmos!

0: godzinie 7. Pewnie niektórzy w trakcie śniadania, może niektórzy mają jajecznicę tutaj na stole. I uwaga, mam informację od naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech niektóre sieci sklepów racjonują jaja. Tłumaczą problemami z dostępnością jaj. Można kupić maksymalnie 2 opakowania jajek na klienta. Znaczy, odpadli z mundialu w 1:16 i mało im jaj. Wy się Niemcy nad sobą zastanówcie.
1: Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! RMF FM!

0: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
1: Co jest?
0: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
1: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
0: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
1: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
0: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
4: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
2: Co tydzień inny.
5: Wow, for cars? Ale dolarz są woc, tyle to nawet nie ma moim miejsc w swoim garage.
6: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
2: Lato na bogato.
7: Śli SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do desylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
15: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
1: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
2: O poranku ostrzegamy kierowców jedących S7 w Świętokrzyskiem. W Jędrzejowie w kierunku Krakowa na trasie zapaliła się ciężarówka.
3: Na czas gaszenia pojazdu droga będzie zablokowana. Akcja strażaków może potrwać nawet 2 godziny.
2: IMGW wydało ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed nawałnicami w 10 województwach.
3: Może wiać silny wiatr i padać grad.
2: Najmocniej w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz na południu województw lubuskiego i świętokrzyskiego. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie 2. progu podatkowego oraz jak przebiegły rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim?
3: Oto już za pół godziny w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski zapyta minister funduszy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
2: Zapraszamy 2 minuty po 8.
3: W najbliższym czasie większość uniwersytetów i uczelni wyższych poda wyniki rekrutacji na studia.
2: Czy waszym zdaniem obecnie posiadanie wyższego wykształcenia ma wpływ na wysokość zarobków?
3: Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał opinię mieszkańców Warszawy.
4: Może mieć wpływ?
5: Wydaje mi się, że nie, to zależy od człowieka i bez wykształcenia też niektórzy są bardziej ogarnięci niż z wykształceniem, o tak.
4: Według pana, jeśli ma się wyższe wykształcenie, to przekłada się potem na to, że zarabia się po prostu więcej?
6: Znaczy może w jakichś szpitalach i ten jak widać, no to tak. No w jakichś biurowych pracach, no to na pewno, ale chęci przede wszystkim.
4: Pracowitość?
6: Chęci, tak. Pracowitość, chęci, tak. Dyscyplina, o.
4: A pan z jaką myślą wybierał studia, że to da większe zarobki?
6: Z taką myślą, że wciąż w większości branż, ja pracuję w IT, wciąż niestety jest betonowe podejście co do wykształcenia.
4: I co to znaczy, że trzeba je mieć?
6: Warto je mieć, by niektórzy wyżej postawieni nie patrzyli na pracownika krzywo.
2: Czy wykształcenie ma wpływ na to, ile zarabiamy?
3: Znamy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego na ten temat. Opowiemy o nich w porannych faktach.
2: A jak jest według was? Napiszcie nam na fakty@rmf.fm.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Czy coś się zmieniło w pogodzie przez te pół godziny?
8: Właściwie to nie, ale tak wszyscy mówią, że dzisiaj nad morzem zaświeci słońce, więc ja sobie postanowiłam zajrzeć na kamerkach na plażę, na przykład w Dębkach. No i faktycznie tam już świeci słońce, a jest dopiero 7:30 i widzę też jeden rozłożony parawan, taki biały, naprawdę.
7: Brawo,
8: pierwsi spacerowicze też są. Na wybrzeżu dzisiaj tak 18-20 stopni, ale bez deszczu i ze słońcem.
7: Osoba od parawanu, proszę pomachać tak po prostu w powietrze.
8: No, ja tu patrzę.
7: My podglądamy. Będziemy wiedzieli, czy za tym parawanem leci RMF.

ja wiem, co jest w tych sejfach. Znaczy, nie wiem, w którym i co, ale wiem, że na pewno jest w którymś z nich. Okrągły. Piękny. 1 000 000 złotych, bo to wakacyjne sejfy w RMF FM i lato na bogato. Ale to nie wszystko, bo tylko w lipcu co tydzień mamy dla was do wygrania auto. I już w najbliższy piątek ktoś z was na pewno wygra. Uwaga, 100 000 złotych, 1 200 000 złotych albo Fiata 500 Cabrio. Tak na taki upał, coś idealnego, kultowy miejski kabriolet z hybrydowym napędem, elektrycznie otwierany miękki dach i jedziesz. I jedziesz gdzie chcesz. Chcesz jechać nad morze? Jedziesz nad morze. Jak chcesz jechać do Sulechowa, to jedziesz do Sulechowa. A jak chcesz jechać nad Solinę, proszę bardzo, jak Fiat 500 Cabrio się prezentuje nad Soliną. Coś nieprawdopodobnego. Ale uwaga, bo teraz tak. Możecie wygrać też dzisiaj 1 000 000 złotych. No to wtedy kupujesz sobie działkę nad Soliną. I jeśli teraz wchodzicie do gry, to gracie jednocześnie o dzisiejszą bańkę, a także w 2 piątkowych finałach, między innymi o Fiata Cabrio 500, czyli 1 SMS, 3 szanse na takie piękne nagrody. 3 szanse na ponad 1 000 000 złotych. Piątek i 1 000 000 dzisiaj. I uwaga, przez 10 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1001 szans, czyli przez 10 minut każdy SMS to 1001 szans na nagrody, które wymieniłem. Wejdźcie do gry RMF pod 7474 albo www.rmf.fm. Zagrajcie o swoje marzenia. RMF 7474.

0: Jaki jest temat numer jeden w Polsce?
1: No przecież nie polityka. Nie, no wiadomo, że powrót i ponowne połączenie Mandaryny i Michała Wiśniewskiego. I przyszedł SMS pod 3322. Skoro Mandaryna wraca do Michała, to może Małysz zacznie znowu skakać. Okej, ale pod jednym warunkiem, że Puchar Świata będą puszczali po Big Brotherze.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
20: Ale chyba nie włosów.
19: Akurat włosy wypadają mi garściami.
20: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
19: Ale łysienia u ciebie nie widać.
20: No właśnie.
19: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
17: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
22: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Wielka

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
3: Wstawaj! Szkoda!

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
0: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
6: I to po raz 9.
7: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
8: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
9: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
7: Dziękujemy.
8: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
7: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
8: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
7: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: RMF FM na wakacjach.
7: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
0: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
7: Czekamy na was na www.rmffm.
0: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
12: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.
2: Godzina 8 to dobra godzina, żeby poznać najważniejsze fakty. A te zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
3: Kolejne napięcie na Bliskim Wschodzie i znów pytanie o ceny paliw.
4: Sprawdzamy, czy kierowcy w Polsce zapłacą więcej na stacjach benzynowych.
3: Drugi próg podatkowy do zmiany.
4: Koalicja rządząca nie wyklucza podwyżki, ale tylko z inicjatywy rządu.
3: Za chwilę również ten temat w porannej rozmowie w RMF FM.
4: Gościem Tomasza Terlikowskiego dzisiaj minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Ale fakty zaczynamy od informacji z Małopolski. Na początek pilna informacja dla kierowców z drogi 52 w Małopolsce.
4: W Kleczy Dolnej ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy.
3: Tam zablokowana jest droga łącząca Wadowice z Kalwarią Zebrzydowską.
4: Utrudnienia mogą potrwać nawet 8 godzin.
3: Dwa tankowce pływające pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafione irańskimi pociskami w cieśninie Ormus.
4: Rakiety znów pojawiły się nad Zatoką Perską. W górę poszybowały też ceny ropy.
3: W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
5: Dzień dobry.
3: Igor, jak reagują światowe rynki na to zamieszanie?
5: No, tylko wczoraj ropa podrożała aż o 8%. Dziś mamy kolejne podwyżki. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $84. A przypomnę, poziom $80 był tym, który był wskazywany jako granica dla obowiązywania pakietu CPN. Pojawia się więc pytanie, czy rząd może wrócić do przepisów osłonowych?
6: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.
5: Zapowiada minister energii Miłosz Motyka, co może oznaczać przymiarki do wpływu na marże Orlenu. Gdy obowiązywał pakiet CPN, zysk dla stacji paliw był ograniczony. Teraz tego limitu nie ma i odczuwają to kierowcy. W najbliższym czasie nie odczują na pewno ulgi. Przy tak drogiej ropie w kolejnych dniach paliwa będą drożeć.
4: Jeśli będziemy wprowadzać drugi próg podatkowy, to wyłącznie drogą rządową. Usłyszał od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM.
3: Temat podwyższenia drugiego progu podatkowego był tematem wczorajszej rozmowy minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
4: Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
7: Dzień dobry,
4: czy
7: witam.
4: Taka ustawa się pojawi?
7: W koalicji rozmawia się na ten temat, co potwierdzają politycy ugrupowań tworzących koalicję rządową.
8: Rozmowy rzeczywiście w koalicji trwają, natomiast ja myślę, że się to powinno zakończyć jakimś wspólnym stanowiskiem rządu.
7: Usłyszałem od posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic. Jednocześnie politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że w tej kadencji Sejmu wprowadzenie drugiego progu podatkowego jest mało prawdopodobne.
9: Mam nieodparte wrażenie, że to jest też szukanie jakiejś uwagi politycznej w ramach pewnych problemów, które dotyczą określonych polityków w Polsce.
7: Usłyszałem od posła Mariusza Witczaka. Jednocześnie do Sejmu kilka tygodni temu trafiła poselska ustawa Polski 2050. Podwyższająca drugi próg podatkowy, jednak do tej pory posłowie się tym projektem nie zajęli.
1: Najważniejsza rozmowa poranka w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość.
4: Witamy, dzień dobry.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Witam, pani minister.
11: Dzień dobry.
10: Pani minister, to będzie, nie będzie? Rozmawiała pani wczoraj z ministrem Domańskim. Co pani usłyszała? Będzie jakiś projekt rządowy? No bo jeżeli rządowo, to rządowo.
11: Ja przedstawiłam całościowy pomysł na to, jak należy dzisiaj naprawiać bardzo niesprawiedliwy polski system podatkowy i ludzie tę niesprawiedliwość czują. Trzeba, to jest koncepcja, to jest propozycja Polski 2050.
10: Ale co na to minister?
11: Podwyższenie drugiego progu i przełożenie wajchy podatkowej z ludzi, którzy dzisiaj płacą niesprawiedliwie 32% podatków, bardziej na korporacje, wielkie biznesy i tych, którzy uciekli do polskich rajów podatkowych.
10: Co na to minister? Bo to jest kluczowe pytanie.
11: Minister powiedział to, co ja mówię od dawna, że to musi być decyzja całej naszej koalicji, decyzja polityczna liderów koalicji. I dokładnie tak jest. I dlatego gorąco namawiam do wspólnego podjęcia tej decyzji. My jako Polska 2050
10: proponujemy... Premier jest gotowy na takie decyzje. To jest kluczowe pytanie, bo największą partią w tej koalicji jest Koalicja Obywatelska. Jeśli premier, czyli lider tej partii się nie zgodzi, żadnych zmian nie będzie. A słyszeliśmy przed chwilą, że politycy Koalicji Obywatelskiej mówią w tej kadencji nic z tego.
11: jeżeli nie będzie zmian w tej sprawie, to będzie to ogromny błąd polityczny, której dopuściłaby się cała nasza koalicja. I ja naprawdę tu mówię w imieniu nas wszystkich, dlatego że ludzie oczekują...
10: To znaczy polityków, Polski 2050.
11: Nie, to znaczy w imieniu rządu i naszej koalicji 15 października, że jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
10: Minister, ale...
11: To byłoby ogromny błąd polityczny, gdybyśmy się na taką słuszną i potrzebną zmianę nie odważyli.
10: A ja widzę, że nie ma żadnej woli politycznej.
11: Jest wola polityczna. Panie redaktorze, Polska 2050, powiedziano o nas, że wychodzimy przed szereg. Tak, wychodzimy przed szereg, ale wychodzimy przed szereg dla dobra ludzi i dla dobra koalicji. Tak, jest szansa, żeby to zmienić. Należy to zrobić. I oczywiście idealny sposób zrobienia tego to jest wspólną naszą koalicyjną ustawą rządową.
10: Jest jakiś inny niż idealny?
11: Jest propozycja ustawowa Polski 2050, nasz projekt ustawy w Sejmie, ale zgadzam się tutaj, że najlepszą drogą do tej zmiany podatkowej, czyli zdjęcia wielkiego garba z ciężko pracujących i obciążenia tych, którzy dzisiaj siedzą w rajach podatkowych, big techów, banków w większym stopniu, żeby to się zdarzyło koalicyjnie.
10: Powinno, a ja się pytam o to, czy to jest rzeczywiście możliwe, ale nie w znaczeniu możliwe, że to się może wydarzyć. Może na nas spaść kometa. Ja się pytam, czy to jest realne.
11: Kometa, panie redaktorze, to jest coś bardzo mało prawdopodobnego. To jest rozwiązanie...
10: I tak samo jest z tym podatkiem.
11: Rozwiązanie jest pragmatyczne, potrzebne, osiągalne i rabialne. To nie są jakieś fantasmagorie. Zależą od woli politycznej.
10: Ona
11: i
10: jest.
11: Teraz wola polityczna Polski 2050 jest ogromna.
10: Czy jest wola polityczna premiera?
11: Uważamy, że to byłoby dobre dla naszej koalicji, gdybyśmy to wspólnie zrobili.
10: Pani
11: naprawdę
10: minister,
11: tak powinno być. Jeżeli nie zrobimy, to będzie to ogromny błąd polityczny, za który zapłaci ta koalicja w
10: krótko,
11: wyborach.
10: Krótko, bo musimy się pożegnać z słuchaczami Radia RMF FM. Czy pani zdaniem jest wola polityczna w premierze, żeby to zrobić?
11: To jest pytanie, które stawiamy. I ja wczoraj nie usłyszałam nie od pana ministra Domańskiego. To nie była rozmowa.
10: Ale tak też pani nie usłyszała.
11: Dlatego, że minister Domański nie jest osobą, która może w imieniu całej koalicji zdecydować i ma tego świadomość i to jest akurat bardzo uczciwie i fair postawiona sprawa. To jest decyzja polityczna na poziomie całej koalicji. Polska 2050 proponuje. Proponuje i to jest potrzebne. To jest naprawdę dla ludzi bardzo, bardzo potrzebne.
10: Przestawiamy kropkę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była gościem Radia RMF FM, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu RMF 24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
4: O przełożeniu wejchy podatkowej i nie tylko, poranna rozmowa w RMF FM.
3: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zostaje w radiu informacyjnym RMF 24.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Jak wakacje, to wakacyjna prognoza pogody.
12: Mapy pokazują, że dzisiaj po 17 od Łodzi w dół niemal wszędzie będzie padało, a od Łodzi w górę nie będzie. Poza małym wyjątkiem w okolicach Konina i Gniezna może być nawet burza. Rano na burze muszą uważać też województwa podkarpackie i lubuskie, a potem też dolnośląskie i małopolskie. Po południu deszcz będzie padał też na Śląsku, w okolicach Kielc, a temperatura powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: 8 minut po 8. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Mówimy wam dzień dobry. 8 minęła, to prawie jak w szkole.

wszedł SMS pod 3322. Właśnie jesteśmy w zajeździe w warmińsko-mazurskim. Dzbanek kompotu litrowy 47 zł. Okej, czyli paragony grozy wróciły. To kto da więcej? Wysyłajcie ceny lodów, gofrów, kawy, parkingów. Co was zaskoczyło? 3322 12,2 miliony.

0: Sugar Babes, push the button w RMF FM, a my patrzymy na paragony grozy. Piszecie nam pod 3322, co was w te wakacje zszokowało. I tutaj nie tylko w Polsce, bo tutaj ktoś napisał z Włoch. 2 godziny parkingu dla autobusu, 170 euro. Ale tam gorąco jest podobno teraz,
1: bardzo, nie? Teraz ponad 40 stopni.
0: No to może ten parking zadaszony, to wtedy, wiesz.
1: Albo
0: to,
1: z klimą.
0: No, w Nowym Targu toaleta na rynku 2 złote.
1: No to, nie, to...
0: To idealnie, to chyba jeszcze przed inflacją.
1: To coś za tanio, bym powiedziała. Bym się bała wejść.
0: Przy zjeździe z trasy S3 przy węźle Międzyzdroje cena parkingu jedyne 100 zł za godzinę. I toalety po 5 zł za osobę.
1: I to jest cena.
0: No ale korzystasz z toalety, z której widzisz napis Międzyzdroje.
1: No, no sorry. A kto wie, może i tam słychać szum fal?
0: To musi kosztować. Znaczy szum muszli chyba.

0: SMS przed pod 3322. Jeśli mogę prosić o wiadomość w moim ukochanym radiu, że sprzedaję czereśnie w Maldytach i Zalewie warmińsko-mazurskim po 12 zł. To są najsłodsze czereśnie w okolicy, lepszych nikt nie znajdzie.
1: Wierzymy.
0: Bardzo koniec wierzymy. Cytatu. Proszę tam podjechać, kupić i dać znać pod 3322, czy rzeczywiście takie słodkie. Za chwilę fakty i fakty sportowe w RMF FM. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji.

0: torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty w RMF FM, jest 8:30.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciężarówki z busem na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Piaski w Świętokrzyskiem.
4: To odcinek Jędrzejów-Chmielnik. Tam jedziecie teraz wahadłowo.
3: Po wypadku w Kleczy Dolnej na krajowej 52 w Małopolsce spodziewajcie się utrudnień również na kolei.
4: Jak wiecie z faktów, ciężarówka utknęła tam pod wiaduktem kolejowym.
3: Część pociągów nie kursuje.
4: Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Służby muszą sprawdzić, czy konstrukcja wiaduktu nie została naruszona. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia.
3: Jest nowe miejsce do składania dokumentów rekrutacyjnych dla tych, którzy chcą się uczyć w liceum imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie.
4: To efekt niedzielnej katastrofy budowlanej, do której doszło w pobliżu placówki. Nikomu nic się nie stało.
3: Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Gdzie i od kiedy uczniowie mogą przynosić dokumenty?
5: Dokumenty rekrutacyjne będzie można od jutra do poniedziałku składać w filii Miejskiej Biblioteki w centrum Częstochowy. Chodzi o względy bezpieczeństwa, bo uszkodzona dawna bursa znajduje się w pobliżu liceum. W niedzielę wieczorem runęła tam jedna ze ścian. Pod gruzami, jak mówiliście, nikogo nie było. Budynek stał pusty od kilkunastu lat, był ogrodzony i przeznaczony do rozbiórki. I niewykluczone, że to, co się stało, przyspieszy teraz prace rozbiórkowe, bo w miejscu dawnej bursy planowane jest wybudowanie m.in. hali sportowej.
3: Marcin Buczek, dziękujemy.
4: A my z faktami wracamy o 9:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Francja czy Hiszpania? Kto jako pierwszy awansuje do finału piłkarskiego mundialu?
3: Wieczorem w Arlington pierwszy półfinał, od którego zaczynamy fakty sportowe. Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek.
7: Dzień dobry.
3: Faworytem Francja?
7: Jeśli to stwierdzenie, to się zgadzam. To jednak jest reprezentacja, która do tej pory zachwyca na Mistrzostwach Świata najbardziej. Strzeliła już 16 goli, a połowa jest autorstwa współlidera klasyfikacji strzelców, Kyliana Mbappé, chwalonego za formę oczywiście, ale też za postawę. W końcu fani widzą w nim nie piłkarskiego egoizmu. Przynajmniej nie tylko, ale lidera z krwi i kości. Takim liderem Hiszpanów miał być Lamine Yamal, ale na razie trafił do siatki tylko raz.
8: Niby się nie rozkręcił Lamine Yamal, ale Hiszpania w półfinale. To świadczy o tym, jak mocny jest to zespół. Pedri również, czyli ten motor napędowy drugiej linii, też jeszcze nie gra najlepszego turnieju, ale to świadczy o tym, jak mocna jest Hiszpania. Bez swoich dwóch gwiazd w dalszym ciągu jest bardzo mocna.
7: Ocenia były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Pierwszy gwizdek w starciu Francji z Hiszpanią w teksańskim Arlington o 21:00, a pół godziny wcześniej w Chicago prezentacja Roberta Lewandowskiego w nowej drużynie Fire. W tym samym mieście jutro nasi siatkarze rozpoczną trzeci turniej Ligi Narodów. Zmierzą się z rywalami z najwyższej półki: Bułgarią, Brazylią, Francją i gospodarzami USA.
9: Myślę, że dla nas, jeśli chcemy się przygotować za final i zrobić coś tu na finalu, myślę, że ci przeciwnicy, które będziemy miały w Stanach, będą fantastyczni, najmocniejsi przeciwnicy.
7: Mówił selekcjoner Nikola Grbicz. Polacy są blisko awansu do turnieju finałowego. W tabeli zajmują trzecie miejsce. Awansować nie udało się naszym siatkarkom, które w ostatnich dwóch edycjach Ligi Narodów zdobywały brązowe medale.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A co w pogodzie? O tym wie Magda Karwat-Marek.
10: IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla aż 10 województw w południowej części kraju. Chodzi o porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Takie ostrzeżenia obowiązują dziś najpóźniej do godziny 23, więc weźcie to pod uwagę w swoich dzisiejszych planach. Natomiast na północy kraju dla odmiany zapowiada się pogodnie z temperaturą około 20 stopni, a często nawet więcej, na przykład na Podlasiu do 25.
2: A ja mam jeszcze jedną informację. Wiem, ile urlopu będą mieli posłowie. I o tym już za chwilę powiem we Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. Bądź

0: Bonnie Tyler.
1: W RMF FM 18 minut nam zostało i będzie godzina 9. Tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Wspomniałem przed chwilą, że już wiadomo, ile w tym roku posłowie będą mieli wakacji. I będą to, z tego co czytam, ekstra długie wakacje. Aż 33 dni urlopu od pracy w Sejmie. I bardzo dobrze, bo wiecie, jak to jest. Kto z pań i panów posłów jest za, zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. I kto jest przeciw, podnieść rękę i nacisnąć przycisk. I tak w kółko. To przecież się idzie zajechać.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co? To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
0: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych.
6: Lub ponad milion.
7: Lub Fiata 500 Cabrio.
8: Wow, różowe złoto na bogato.
9: Lato na bogato.
10: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
11: I SMS o treści RMF pod 74.

0: TWIN. Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
3: Co jest?
2: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
3: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
2: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
3: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
2: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
15: RMF FM.

miejsca jak dom, a my w RMF FM mamy kasę na dom. Milion złotych, okrągły milion złotych dzisiaj do zgarnięcia. W wakacyjnych sejfach w RMF FM. Milion. Bańka. 1,60. Tyle właśnie jest do wygrania dzisiaj. I ten dźwięk, który słyszycie, oznacza jedno, że właśnie wystartowaliśmy jedyną dzisiaj super godzinę. I od teraz przez godzinę każdy SMS to 1300 szans na okrągły milion. Jeśli potrzebowalibyście kasy na dom, na spłatę kredytu, na nowy samochód, na remont, na który już od jakiegoś czasu czekacie, myślę, że milion złotych kilka z tych spraw mógłby załatwić. I jeśli wchodzić do gry, to właśnie teraz. Jedyna super godzina dzisiaj, każde SMS to 1300 szans na okrągły milion złotych. RMF, wysyłacie pod 7474, jesteście w grze. Specjalne bonusy czekają też na www.rmf.fm, tam też można zagrać. RMF 7474.

0: już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
1: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
2: Psze, to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
1: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze. Kup w

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES i limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie.
10: No i mamy godzinę 9:00. RMF, czyli radio, muzyka i zawsze aktualne fakty. Te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
11: Minister funduszy apeluje w RMF FM o podwyższenie drugiego progu podatkowego.
12: Zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
13: Polacy za ograniczeniem mediów społecznościowych dla nastolatków.
11: Młodsi są bardziej sceptyczni, tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
13: Za oceanem dziś wielkie piłkarskie święto.
11: Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę mundialu. Jeśli nie będzie podwyższenia drugiego progu podatkowego, to będzie duży błąd polityczny całej naszej koalicji, przekonywała w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
13: Minister funduszy była gościem porannej rozmowy RMF FM.
12: Jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
11: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest na rmf24.pl.
13: Polacy są za zakazem korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
11: Tak, takiemu rozwiązaniu mówi 65% pytanych. Od rana nasz wóz satelitarny jest na warszawskim Powiślu.
13: Ponownie łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert.
11: Ponownie witamy, dzień dobry.
13: Magdo.
11: Dzień dobry.
13: No i młodsi pytani, tym poparcie dla zakazu jest mniejsze.
14: W przypadku osób po 40 zakazu oczekuje 70 i więcej procent zapytanych, ale już w wieku do 40 lat 60 do 30 połowa, a najmniej zwolenników zakazu jest wśród osób do 24 roku życia tylko 44%. Co o ograniczeniu dostępu do społecznościówek myślą sami zainteresowani?
15: Są też osoby, które po prostu z rozsądkiem ich używają i myślę, że nie jest to konieczne, żeby zabierać właśnie tego dostępu. Szczególnie jak właśnie niektórzy mają już blisko tego 16 roku życia.
14: Usłyszałam od 15-latek. Szczegóły sondażu mamy na rmf24.pl.
11: Wyższe wykształcenie ma coraz mniejszy wpływ na zarobki. Tak jest wniosek z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
13: A to temat na czasie, bo w tym tygodniu wiele uczelni poda wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki.
11: Z nami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale,
16: dzień dobry.
11: Dzień dobry. Jak można przeliczyć ten wpływ wykształcenia na wynagrodzenie?
16: Osoba, która dzisiaj w Polsce ma wykształcenie wyższe, zarabia średnio o 60% więcej niż osoba z wykształceniem średnim. Jeszcze 20 lat temu to było dodatkowo jeszcze o kilkanaście procent więcej. To pokazuje, że wciąż opłaca się absolutnie świetnie mieć wyższe wykształcenie, ale jego znaczenie stopniowo maleje. To potwierdza Aleksandra Majchrowska z Uniwersytetu Łódzkiego.
17: 20 lat temu osób z wykształceniem wyższym na rynku było zdecydowanie mniej. Przez ostatnie 20-25 lat na rynek pracy weszło około 9 milionów absolwentów uczelni wyższych.
16: Z kolei studenci komentują, że na studia poszli w pierwszej kolejności nie po wiedzę, tylko po kontakty, które mogą przełożyć się na zarobki.
18: Samo studiowanie to poznawanie i poszerzanie swoich znajomości. 3 kursy dadzą ci więcej niż 5 lat studiów.
16: Wykształcenie wyższe ma teraz prawie co czwarty dorosły Polak. Najlepiej wykształcone są osoby po 30, a wśród nich kobiety.
13: Dziś wieczorem na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu.
11: Starcie dwóch głównych faworytów, Hiszpanii i Francji, a jutro w Atlancie spotkanie Anglików z Argentyną.
13: W Atlancie, gdzie kilka minut temu wybiła północ, jest nasz specjalny wysłannik na decydujące mecze mundialu, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
19: Tak jest, dzień dobry.
11: Dzień dobry, w Atlancie widać i czuć zbliżający się półfinał?
19: Widać i odczuć zbliżające się spotkanie Anglii z Argentyną można było zaraz po wyjściu z samolotu późnym wieczorem polskiego czasu. Z Frankfurtu leciało ze mną tutaj na pokładzie wielu angielskich kibiców, którzy nie chcieli dokładnie zdradzić, ile zapłacili za bilety na jutrzejszy mecz, ale usłyszałem, że kilka tysięcy funtów. Na lotnisku mnóstwo jest reklam i znaków z logo mundialu. Podobnie jest w drodze do centrum. Stacja miejskiej kolejki przy stadionie cała jest w kolorach Mistrzostw Świata, a kibice z Argentyny, których tam spotkałem, wierzą, że znów Messi poprowadzi ich do finału. To takie wzruszające patrzeć na grę Messiego, widzieć go za każdym razem, gdy wychodzi na boisko. Mecz Argentyny z Anglią jutro, a dziś tutaj w strefie kibica w Parku Olimpijskim będzie można zobaczyć starcie Francji z Hiszpanią. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
13: No i ten dzisiejszy mecz Francja i Hiszpania o 21:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Pytacie, co tam w pogodzie? No, specjalistka
14: ja
10: od tego jest jedna.
14: Tak, aż miło się patrzy na mapach, na województwo warmińsko-mazurskie. Tam sporo w ostatnich dniach padało, było zimno. Mieszkańcy i turyści na pewno pamiętają, a teraz pogoda zaczyna się poprawiać. 21-22 stopnie, podobnie na Podlasiu, a tam nawet cieplej, 24-25 stopni. I w tych północnych województwach nie powinno dzisiaj padać i tak sobie nie będzie padało aż do piątku.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: 9:05. Telefony dzwonią. 12,2 miliony, słuchamy.
22: Halo.
10: No, halo.
22: Tam.
10: Cześć.
22: W Stegnie, na plaży. W Stegnie, na plaży. Pozdrawiam.
10: A jeśli chodzi
14: Gdzie?
10: O plażę w Stegnie, to dzisiaj bez deszczu.
14: Dzisiaj bez deszczu, jutro bez deszczu. Kto wie, może pojutrze bez deszczu, no.
10: A gdzie ten słuchacz był?
14: Ten słuchacz
10: na
14: był
10: plaży.
14: Chyba w Stegnie?
10: W Stegnie.
14: Chyba coś tak kojarzę.

0: Na dobry początek wakacyjnego dnia wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
1: 13 minut po 9:00 i Dawid Podsiadło.

0: są przeboje, do których na 100% będziemy wracać i za 10, i za 20, i za 30 lat. I przeboje Dawida Podsiadły na 100% do nich należą. 17 minut po godzinie 9 tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Czytam właśnie na stronach sportowych, że Jennifer Lopez złamała regulamin Wimbledonu. Na trybunach siedziała w wielkim kapeluszu. Więc pewnie rozmowa po tym meczu na Wimbledonie wyglądała tak. Ej, kupiłem sobie super miejsca na turnieju, zaraz za Jennifer Lopez.
1: A kto grał?
0: A nie wiem, nie widziałem.
2: Wstawaj, wstawaj, szkoda lata. RMF FM.

0: Relax. To na uspokojenie. Ale to w sumie jutro też się będzie dobrze sprawdzało już po meczu Francja-Hiszpania. Oni dzisiaj grają mecz w półfinale mundialu. I śmiesznie się składa, bo tak, Lamine Yamal z Hiszpanii obchodził wczoraj 19 urodziny, a Francja obchodzi dzisiaj swoje święto narodowe. Właśnie nawet teraz widzę, że na kopcu Kościuszki wisi francuska flaga między innymi. Czyli, słuchajcie, nawet jak przegrają, czy jedni, czy drudzy, to każdy będzie miał co świętować. Nie ma po co tego meczu oglądać.
1: Reklama.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech, zawsze.

0: Litra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Po reklamie.
12: Lato w RMF FM.
13: Lato w RMF FM.

0: Na przykład Stegna latem jest przepiękna, ale jest wiele pięknych miejscowości w Polsce i o nich między innymi dzisiaj Magda Karwat-Marek.
1: I wiele pięknych zjawisk pogodowych. Mówiliśmy już o deszczu i burzy. Dzisiaj taka pogoda prognozowana jest szczególnie na południu kraju, ale też na przykład w województwie lubuskim. Natomiast od deszczu odpoczywają dzisiaj północne województwa. Warmia, Mazury, województwo pomorskie, zachodniopomorskie, a także kujawsko-pomorskie. Tam dziś raczej nie będzie padało.
0: Wiesz co, wejdź jeszcze raz, zacznij od początku.
1: O Jacek, to co mówiłam, że deszcz i burze to już było?
0: Deszcz i burze było, tak? Że na południu, a tu na północy.
1: A na północy, ładnie słuchałeś,
0: aha,
1: tak?
0: Tak.
1: No to na północy właśnie słońce, na południu deszcz. To jest taka prosta informacja, którą każdy zapamięta. Dzisiaj raczej nie będzie padało w tych północnych województwach. A temperatura tam bardzo ładna, 17-20 stopni i trzeba pamiętać, że ta pogoda, temperatura będzie się zmieniała, ale na lepsze.
0: Przepraszam, po prostu mi się kliknęło.
1: No, coś mi się tam kliknęło.
0: Ale teraz mi się kliknęło dobrze. Roxette, The Big Girl, już teraz.
1: Bardzo dobrze nawet.
0: W RMF FM, 25 minut i będzie godzina 10. Tu Wstawaj, Szkoda Lata. Niczego więcej nie musicie szukać, ani niczego więcej nie musicie słuchać, nawet szefa.

0: to jest przyjemne. Ale jest wakacyjne. Wiem, że wam się podoba, bo pytacie pod 3-3-2-2, co to takiego? Magnetic, tak nazywa się ten utwór. 18 minut i będzie godzina 10. Właśnie, czas ucieka na co? Na to, żeby zgarnąć 1 000 000 złotych. Właśnie dzisiaj trwa lato na bogato w RMF FM. I nie ma znaczenia, jak macie na imię. Czy macie na imię Romek, Danuta, Bożena, Michał, Łukasz czy Wiola. To w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, skąd jesteście. Wszyscy mają równe szanse. Chociaż nie. Nie wszyscy mają równe szanse. Bo teraz jest przypomnienie o supergodzinie, czyli jeśli ci, którzy właśnie w tym momencie słuchają radia, ci mają największe szanse, bo wiedzą, że trwa super godzina i jeszcze przez tak naprawdę tylko 11 minut każdego SMS-a mnożymy razy 1300 szans. To jest taka promocja dla tych, którzy właśnie o poranku włączyli RMF FM. Jeśli chcecie zagrać o okrągły, piękny 1 000 000 złotych, to jest ta pora, bo to jedyna super godzina dzisiaj. Jeszcze, no już przepraszam, już niecałe 11 minut. 10,5 minuty, przez 10,5 minuty każdego SMS-a mnożymy razy 1300 szans. Więc jeśli potrzebowalibyście 1 000 000 złotych, to wejdźcie do gry. RMF wyślijcie pod 7474. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: MediaExpert.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
8: RMF FM na dzień dobry.
7: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet.
20: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
21: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
22: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
23: Zdrowit. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
24: Po reklamie.
25: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: reklama.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
7: Gotowi na weekend? No to jazda!
6: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
7: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
5: Jak to zleciało? Proszę bardzo, mamy godzinę 10:00. Czas poznać najważniejsze fakty. Na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
6: Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
7: Proponuje w RMF FM minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
6: Policyjna akcja przeciwko niebezpiecznej jeździe na elektrycznych jednośladach w Warszawie.
7: Wystawiono ponad 70 mandatów.
6: Noc zapowiada się emocjonująco.
7: W Chicago prezentacja Roberta Lewandowskiego.
6: A naukowcy mają radę dla nocnych marków.
7: Emerytalnej równości kobiet i mężczyzn chce liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Minister funduszy i polityki regionalnej mówiła o tym w porannej rozmowie w RMF FM.
7: W warszawskim studiu jest Tomasz Tarlikowski. Tomku, czy jej partia ma już gotowy projekt rozwiązań w tej sprawie?
8: Najpierw dyskusja, potem projekt, mówiła mi krótko minister Pełczyńska-Nałęcz.
9: Prowadźmy tę rozmowę, a dopiero etap drugi po rozmowie będą rozwiązania. Te rozwiązania muszą przyjść.
8: Czego dotyczyć ma dyskusja? Konkretnych rozwiązań, które miałyby promować emerytalnie osoby posiadające dzieci.
9: Uznać, że nagradzamy rodzicielstwo. Tu także pod rozwagę na przykład mężczyźni, którzy pozostają na urlopach rodzicielskich przez jakiś czas. Takie systemy są wprowadzane w innych krajach. Nagradzamy tym, że to jest
8: wiek
9: ekstra... To nie chodzi tylko o obniżenie wieku emerytalnego. Chodzi o ekstra punkty i dalej środki na emeryturę, że za ten wysiłek rodzicielski jest potem stosowna emerytura, a ci, którzy, w tym kobiety, które nie mają dzieci, są traktowane tak samo jak mężczyźni, nie gorzej, tak samo.
8: Takie rozwiązania są niezbędne, bo jak przypomina ministra, co czwarty mężczyzna nie dożywa swojej emerytury, a to jest zwyczajnie niesprawiedliwe.
6: 74 mandaty po skontrolowaniu 324 jednośladów elektrycznych w Warszawie.
7: Stołeczna policja podsumowuje akcję pod kryptonimem e-bike, przeprowadzoną na Śródmieściu i Mokotowie.
6: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Za co, Krzysztofie, funkcjonariusze wypisywali mandaty?
10: Część jednośladów nie spełniała określonych prawem wymogów technicznych, a chodzi m.in. o ingerencję w blokadę prędkości. W ręce policjantów wpadła też nietrzeźwa osoba prowadząca hulajnogę. Wykryto także trzech poszukiwanych. Poważne zastrzeżenia mundurowych wzbudził sposób jazdy użytkowników tego sprzętu. W większości chodzi o hulajnogi, ale także rowery elektryczne i inny sprzęt napędzany prądem. To przede wszystkim nadmierna prędkość, niebezpieczna jazda po chodnikach, ale także przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. 21 spośród osób, które naruszyły przepisy, to byli nieletni. Policjanci wystawili 74 mandaty na kwotę w sumie przekraczającą 30 tysięcy złotych. W trzech przypadkach zabezpieczyli hulajnogi. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne takie akcje na terenie stolicy.
6: Robert Lewandowski jest już w Chicago.
7: Dziś Amerykanie zaprezentują oficjalnie zawodnika Chicago Fire, informuje specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski.
11: Robert Lewandowski w nocy czasu polskiego przyleciał do Chicago, wylądował na lotnisku O'Hare. Terminal opuścił w taki sposób, by nie spotykać się z dziennikarzami, którzy na niego czekali. Dziś ma pojawić się na treningu tu, gdzie w tej chwili jestem, w centrum treningowym, niedaleko centrum miasta. Będziemy mogli obserwować przez kwadrans przygotowania drużyny. Potem Robert Lewandowski weźmie udział w 30-minutowej konferencji prasowej. Mnóstwo obostrzeń pod groźbą odebrania akredytacji, wyprowadzenia z centrum treningowego, żadnego nagrywania telefonem, żadnych pytań do pracowników i działaczy klubu, a także zawodników poza konferencją. Zapowiedziano też, że Robert Lewandowski nie będzie udzielał w tym tygodniu indywidualnych wywiadów. Próba rozmowy z nim poza konferencją też ma skutkować usunięciem z obiektu, a także odebraniem akredytacji na resztę sezonu. Z Chicago, Paweł Żuchowski.
7: jesteś nocnym markiem?
6: Uważaj, kiedy i co jesz.
5: Australijscy naukowcy pokazali, że osoby preferujące późne godziny aktywności są bardziej narażone na zaburzenia metaboliczne w porównaniu do osób wstających wcześniej rano.
7: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, te badania prowadzono w grupie kobiet.
5: Tak, analizie poddano blisko 300 kobiet w wieku od 18 do 45 lat. Okazało się, że zarówno ranne ptaszki, jak i nocne marki spożywają w ciągu doby podobną ilość kalorii. Kluczowe znaczenie ma jednak pora spożywania posiłków. Osoby o wieczornym chronotypie rzadziej jadły rano, a częściej sięgały po wysokokaloryczne, bogate w węglowodany i tłuszcze przekąski późnym wieczorem i w nocy. Takie nawyki żywieniowe prowadziły do wyższego poziomu tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha, a także do podwyższonego poziomu cukru i lipidów we krwi. To zwiększało ryzyko choćby cukrzycy typu drugiego. Te wyniki nie są wielką niespodzianką. Potwierdzają, że ograniczenie jedzenia w późnych godzinach wieczornych jest dla zdrowia słów kluczowe.
6: No tyle, że ograniczenie jedzenia to jest jednocześnie najprostsza i najtrudniejsza metoda zrzucenia wagi.
5: No właśnie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: W pogodzie dzisiaj znaczny podział, tak jak już ustaliliśmy. Od Łodzi na południe deszcz i burze, od Łodzi na północ bez deszczu dzisiaj. No i nad morzem przebłyski słońca, choć tam najchłodniej takie 20-21 stopni, ale z przebłyskami słońca, wiadomo jak jest słońce, to jest ciepło, dokładnie. A jak jest wiatr, to jest zimno. 5 minut po 10. Pogodę mamy odhaczoną.
12: Tak, ale będzie jeszcze Lewandowski między innymi. Sprawdzimy, jak tam nastroje w Chicago, bo już przyleciał, a to nie tylko to. Będziemy sprawdzać pogodę, czy ona nam się nie popsuje. A swoją drogą tak oglądam zakładki tutaj na komputerze. Ktoś oglądał jabłka, papierówki, kiedy?
5: O, to
12: i
5: nie
12: retrogradacja
5: ja.
12: Merkurego.
5: To też nie ja. Może Olbratowski.
12: Myślę, że tak.
5: Te papierówki
12: go zdradziły, na pewno. Sawicka Paulina, cześć.

jest 16 po 10. Jeżeli macie wolne jakieś kilkadziesiąt milionów dolarów, to w Nowym Jorku będziecie mogli kupić na przykład szkielet dinozaura. O tym zresztą powiemy w najnowszych faktach RMF FM już o 11. A jeżeli chodzi o Nowy Jork, no to muzycznie mamy coś takiego. Jay-Z, Alicia Keys dla tych, którzy właśnie próbują się...

0: do wakacyjnego śniadania Offenbach w RMF FM. Robert Lewandowski przyleciał do Chicago i mówią o tym wszystkie portale za oceanem. Jest w ogóle o tym bardzo, bardzo głośno. Na terminalu czekało na niego mnóstwo kibiców, ale uwaga, lewy przemknął niezauważony przez nikogo. Także pierwszy dzień i rozczarował fanów, to teraz na boisku musi dać siebie wszystko, nie ma innego wyjścia. RMF
1: FM. Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Musisz wejść na wyższy poziom?
14: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl

0: pracowników wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Po reklamie.
4: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: to jest nowość w RMF FM, Dawid Dok z Pezą. Jak wam się podoba? W RMF tak wam gramy, ale właśnie dobrze, że jesteście, że słuchacie radia. Mam dla was szybką akcję. Kieszonkowe na wakacje od RMF FM i może tak akurat wam się dobrze wypoczywa i macie ochotę przedłużyć sobie pobyt nad morzem, zabrać ukochaną na weekend. Szybka akcja tylko do 13, to będzie 2000 i teraz startujemy. O 13 losujemy i co najważniejsze, i to jest super, kasa jest jeszcze dziś na koncie, szybkim przelewem. I dodatkowa informacja może was zainteresować, bo od razu wchodzicie do wakacyjnych sejfów i przypominam, dziś nawet 1 000 000 zł. Komu przyda się szybka kasa na wakacje? Dzwonię już o godzinie 13 www.rmf.fm. Tam wchodzicie do gry. SMS RMF pod 7474. No to teraz lecimy. RMF 7474. Czasu coraz mniej. Bonus 1200, tyle szans. Czas ucieka. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Po reklamie.
20: RMF FM. Lato.
21: RMF FM. Lato.

szybka kasa od RMF FM, 2000 na wakacyjne kieszonkowe i dzwoni już o godzinie 13, więc zostało coraz mniej czasu, a jeszcze działa bonus 1200. Tyle szans z każdym SMS-em RMF pod 7474 i od razu wchodzicie do wakacyjnych sejfów, a dziś nawet 1 000 000 zł. SMS RMF pod 7474.

0: oferty RMF FM.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
7: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
6: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
7: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.
11: Ważne informacje pogodowe w faktach RMF FM. Jest 13 w studiu Ewa Kwaśny.
12: I groźne informacje. Nawałnice nad południowo-zachodnią Polską, gdzie w tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza. Z najnowszymi informacjami za moment. Dolnośląska reporterka RMF FM. Krajowa 52 i linia kolejowa zamknięte po uszkodzeniu wiaduktu w Kleczy Dolnej w Małopolsce. To oznacza duże utrudnienia, przede wszystkim dla kierowców. W faktach o 13 także o wdrożeniu w życie porozumienia Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Gibraltaru. Gwałtowne burze nadciągnęły nad południowo-zachodnią Polskę. W ciągu zaledwie 2 godzin strażacy z Dolnego Śląska dostali ponad 100 zgłoszeń z prośbami o interwencję. Łączymy się z naszą dolnośląską reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, gdzie w tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza?
13: W Jeleniej Górze, tam mamy burzę, ale także silny wiatr i ulewę. Studzienki nie nadążają z przyjmowaniem wody i wiele ulic jest podtopionych. Podlane są także piwnice i garaże. Tak jest m.in. na Mickiewicza, Karkonoskiej, Długiej, Moniuszki czy Grunwaldzkiej. Podmuchy wiatru powaliły też kilka drzew i zerwały linie energetyczne. Na Konstytucji 3 maja w Jeleniej Górze wiatr zerwał część dachu i uszkodził ścianę magazynu fabryki. Dyżurny straży pożarnej powiedział mi przed chwilą, że telefon alarmowy praktycznie nie przestaje dzwonić. Silna burza przechodzi też nad Bolesławcem, Zgorzelcem i Lwówkiem Śląskim. Na szczęście na razie nie ma żadnych poszkodowanych osób, ale służby apelują apelują o ostrożność i jeśli to możliwe, pozostanie w domach.
12: Gwałtownych burz należy się też dziś spodziewać w innych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. W 11 województwach obowiązują alerty przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Szczegółowe prognozy znajdzie się na rmf24.pl. Jeszcze informacja sprzed chwili. W ciężkim stanie trafił do szpitala mężczyzna ranny w pożarze, który wybuchł od uderzenia pioruna koło Urszulina na Lubelszczyźnie. Ranny to 31-latek, który ratował zwierzęta gospodarskie z płonącego budynku. Jak dowiedział się nasz reporter, mężczyzna ma poparzone ponad 50% powierzchni ciała. Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 52 między Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami w Małopolsce. Z powodu uszkodzenia wiaduktu kolejowego wstrzymano ruch na tej trasie, a także na linii kolejowej, informuje reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
0: Dzisiaj rano kierowca tira, ignorując znaki drogowe, wjechał pod wiadukt kolejowy i go uszkodził. Po wyciągnięciu ciężarówki okazało się, że wiadukt został przesunięty i w związku z tym wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wydał zakaz poruszania się zarówno po nim, jak i pod nim. To oznacza zamknięcie linii kolejowej z Kalwarii Zebrzydowskiej do Bielska Białej, a także drogi krajowej nr 52, która biegnie pod wiaduktem. W tej chwili wyznaczone są objazdy drogami lokalnymi, ale dla kierowców oznaczać to będzie bardzo poważne utrudnienia.
14: Europa według faktów RMF FM.
12: Jutro w życie wchodzi porozumienie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii dotyczące Gibraltaru. Na linii londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Bogdanie, Gibraltar jest brytyjską kolonią. Jaki będzie miał od jutra status?
15: Umowa de facto włącza Gibraltar do strefy Schengen i przewiduje Unię celną ze Wspólnotą Europejską. Likwiduje fizyczne kontrole na granicy z Hiszpanią oraz wzmacnia powiązania gospodarcze Gibraltaru z tym krajem i z innymi państwami europejskimi. Nowe ramy prawne umożliwią także bezpośrednie połączenia lotnicze między brytyjską kolonią a europejskimi stolicami. Umowa zostanie wprowadzona w życie na zasadzie tymczasowej. Jej stały status uzależniony będzie od wyników głosowania w Parlamencie Europejskim i Izbie Gmin.
12: W południowo-zachodniej Polsce, jak mówiliśmy, burze z silnym wiatrem. Pogoda natomiast dopisuje wypoczywającym w Świnoujściu. Na termometrach 20 kilka stopni i dużo słońca.
16: Fajnie.
17: Na plaży można posiedzieć?
16: Teraz idę na plac zabaw i kupiłam dobre żelki.
17: To chyba fajne wakacje.
16: Fajne.
18: Promenada jest świetna. Świnoujście jest całe super. Naprawdę jest co robić cały czas.
17: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
18: No, mam taką nadzieję, że będziemy plażować i na pewno zwiedzimy latarnię.
12: Usłyszała na promenadzie w Świnoujściu nasza reporterka Anna Pałamar. Fakty wracają punktualnie o 14:00. Będzie m.in. o naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Oczywiście dalej będziemy dla Was monitorować sytuację pogodową. Uważajcie tam na siebie. Na zegarach 13:05. Paulina Sawicka z Wami. Witajcie. Cześć. Byle do lata RMF FM. Wiecie, że nasze imiona mają naprawdę bardzo duże znaczenie. A dlaczego, powiem Wam o tym już wkrótce w RMF FM. No i rozdam kieszonkowe na wakacje. Taką szybką kasę.

0: or another.
1: A to One Direction w RMF FM za nami. I teraz uwaga, wiecie, że imię na danej osoby może z czasem wpływać na wygląd twarzy. To jest ciekawe, bo to się zmienia w ciągu życia. I tak myślę sobie, że po co wydawać tysiące na botoks, drogie kremy, operacje plastyczne, że wystarczy na przykład zmienić imię w urzędzie, tak później na brat, Angelina, George, i dać naturze robić swoje. Jestem ciekawa, czy tak to właśnie działa.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
9: Hi, this is Shakira.
10: Dawid Kwiatkowski.
8: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej w dolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
18: Ale chyba nie włosów.
17: Akurat włosy wypadają mi garściami.
18: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
17: Ale łysienia u ciebie nie widać.
18: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
16: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedne 3900.

0: Świetny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.
5: To jest RMF FM.

0: Wakacyjna melodia od Davida Getty w RMF FM. To czas na wakacyjne kieszonkowe 2000 zł. Szybkim przelewem polecą do Agnieszki. Agnieszka, gratulacje ogromne, fajne uczucie, co?
1: Tak. jestem bardzo mile zaskoczona. Mm-hmm. Na pewno będą to pieniądze, które do jakichś wakacji sobie dołożę.
0: No to wspaniale, bo wasze SMS-y są w grze o 1 000 000 zł. Co powiecie na takie pieniądze na wakacje? Wakacyjne sejfy RMF FM ciągle przed wami. Finał już niedługo. On się zbliża coraz bardziej. Jest 13:31, a to oznacza, że już niedługo będziecie mogli zagrać o nawet 1 000 000 zł. Trwa lato na bogato w RMF FM i w takim razie pora na porządny bonus specjalnie dla was. Możecie wejść do gry, to jest bardzo proste. Ja wiem, że to się wydaje skomplikowane, ale wchodzicie na www.rmf.fm, wysyłacie SMS-a o treści RMF pod 7474 i przez 7 minut każdy taki SMS to 1007 szans. To może być wasz moment, to może być ten moment, który zadecyduje o wszystkim. Wysyłacie SMS-a, możecie nawet później o nim zapomnieć i być może odebrać po południu telefon od RMF FM. Ale krok pierwszy jest najważniejszy. SMS RMF pod 7474.

0: nam klimacie robi ten Jeremi Sikorski. Uch, aż się pomyliłam. W RMF FM tak właśnie gramy przyjemnie. Ale szykuje się afera. Argentyna. Chcą ją wrzucić z mundialu. Kroi się naprawdę afera, bo ponad 2,5 miliona osób podpisało specjalną petycję i oburzeni twierdzą, że Messi i jego drużyna są faworyzowani przez sędziów, a tak być nie może. I mam propozycję, bo jeśli ta metoda okaże się skuteczna, to jako Polacy musimy odpalić własną akcję. Na przykład napiszemy petycję o wykluczenie z mundialu wszystkich drużyn, którzy biegają szybciej od naszych i lepiej strzelają w bramkę. O, co by na to?
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Marian?
8: Mm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: O czym marzą bystrzaki tego lata?
10: Codziennie czekolady.
9: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
11: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
12: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Ale tato, tylko nie samochodem.
19: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
18: Super.
19: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
20: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
21: Lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
22: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
23: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
24: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
25: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
24: A co?
26: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
25: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
26: Bo zależy mi na sobie.
25: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
27: Po reklamie.
9: Wakacje RMF FM. Dużo dobrego grania.

Powalone drzewa, intensywny deszcz, nawałnica nad Jelenią Górą. Na pewno zajrzymy tam w najnowszych faktach RMF FM. Przede wszystkim uważajcie na siebie, bo tych burz dziś może być jeszcze więcej, także bądźcie czujni. Będziemy Was o tym na pewno informować w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 5:45, Puszcza Kampinoska, a w RMF FM trwa pogodny poranek.
2: Czytam właśnie, że naukowcy odkryli w kosmosie cząsteczki cukru. W przestrzeni międzygwiazdowej jest cukier. O, niech tam jeszcze znajdą wodę i trochę drożdży i kosmos.
1: Wstawaj, szkoda lata i najlepsza ekipa już jutro.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
3: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
4: To są cienkie placki przełożone kremem.
5: Pyszne, bo polskie.
6: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
7: I odwiedzimy regionalnych producentów.
8: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
9: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
10: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
11: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
14: Jest 14, zaczynamy fakty RMF FM, w studiu Ewa Kwaśny.
15: Witam ponownie i zapraszam. Nawałnica nad Jelenią Górą wyrządziła wiele szkód. Na szczęście nikt nie został ranny. Zalane ulice i posesje również po przejściu nawałnicy nad Przemyślem. Zarzuty nie tylko przekroczenia uprawnień, ale też wyrządzenia szkód wielkich rozmiarów grożą byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Macieja Świerskiego oraz Cezarego Jurkiewicza. W faktach mamy także ostrzeżenie dla kierowców podróżujących A4 w Małopolsce. Potężna nawałnica nad Jelenią Górą. W mieście i okolicach intensywnie pada i bardzo mocno wieje. Na linii ponownie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jaka jest w tej chwili sytuacja?
16: Na szczęście nie pada już grat, ale deszcz nie odpuszcza. Strażacy mają apel do kierowców i jak się okazuje, wiele aut ugrzęzło w rozlewiskach na ulicach.
17: I tu chciałbym zwrócić szczególną uwagę do Państwa, że jeżeli idziecie Państwo ulicą i widzicie, że ta ulica jest częściowo zalana, zatrzymajcie się, nie wjeżdżajcie. W ten sposób utrudniacie nam pracę i powodujecie zagrożenie dla samych siebie bezpośrednio. Przykłady już takie mamy dzisiaj z miasta, że auta utknęły.
16: Mówi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z Jeleniogórskiej Straży Pożarnej. Wiatr był tak silny, że uszkodził konstrukcję dachu i ścian jednego z budynków. To magazyn fabryki przy Konstytucji 3 maja.
17: Z budynku zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma.
16: Burze mogą przechodzić przez cały Dolny Śląsk aż do godziny 23. Z Dolnego Śląska Martyna Czerwińska.
15: Nawałnica przeszła też nad Przemyślem. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, wiele posesji zalanych. Jak informuje nasz reporter, strażacy wjeżdżali dotąd do kilkudziesięciu wezwań. Jesteście świadkami burzy, czekamy na Wasze filmy i zdjęcia. Ślijcie je na adres fakty@rmf.fm. Gwałtowne załamanie pogody spodziewane jest w Tatrach. Kto na górskim szlaku, niech nie zwleka i zawraca w doliny. Radzą ratownicy Topru.
18: Już widać gołym okiem, że mamy tych kilka sygnałów, czyli zachmurzenie, parno jest, to są takie klasyczne wskazówki właśnie jakichś zbliżających się wyładowań atmosferycznych. No i myślę, że tutaj to nie ma się nad czym zastanawiać, tylko już przy kompletnym braku widoczności to należy zawracać, bo pamiętajmy o tym, że z racji tego, że nie mamy dobrej widoczności, to będziemy musieli dłużej czekać na pomoc.
15: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Marcin Witek. A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce. Między Bochnią a Brzeskiem doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Nie ma informacji poszkodowanych. Na jezdni w kierunku Tarnowa tworzy się korek. Zarzuty nie tylko przekroczenia uprawnień, ale też wyrządzenia szkód wielkich rozmiarów grożą byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Informację przekazała prokuratura regionalna w Rzeszowie, prowadząca śledztwo w sprawie wydania przez fundację blisko 8,5 miliona złotych na kampanię Sprawiedliwe Sądy.
19: Śledztwo prowadzone jest m.in. w kierunku przestępstwa niegospodarności, czyli czynu zabronionego z artykułu 296 paragraf 3 kodeksu karnego, zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
15: Informował szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Zatrzymany na Suwalszczyźnie były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski oraz zatrzymany w Warszawie były prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz są właśnie przewożeni do Rzeszowa, gdzie mają stanąć przed prokuratorem.
2: Wakacyjne fakty RMF FM.
15: Ruszamy w kolejną wakacyjną podróż z akcją Pyszne, bo polskie. Przez całe lato odwiedzamy miejsca polecone przez Was, naszych słuchaczy, i mówimy o smakach, które warto poznać. Z nami są już Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys. Witajcie.
20: Dzień dobry, jesteśmy.
21: Dzień dobry.
15: Już wyruszyliście, prawda, w trasę.
21: Tak.
15: Gdzie jutro będziecie? Zdradzicie?
9: Odkryjemy smaki Małopolski. W Nowym Sączu odwiedzimy jedyną w Polsce plantację polskiego imbiru. W Łabowej zjemy pyszne ryby, a do karczmy u Walusia w Krynicy Zdrojów podniemy na regionalną ucztę. A wśród zgłoszeń w oczy rzucił nam się jeszcze jeden wpis od słuchacza Mateusza. Maćku, jak to było? Polecamy żurek z zajazdu Zagłoba w Jurkowie między Krakowem a Krynicą. Serwowany od ponad 30 lat. Od 1993 roku wydaliśmy ponad 400 tysięcy porcji. Tak napisał do nas Mateusz. No i wpadliśmy do Zagłoby, do Mateusza. W czym tkwi sekret? Czemu ten wasz żurek jest taki pyszny?
20: No ja mam w ogóle teorię, że żurek to jest najlepsza zupa na świecie. A dlaczego akurat do nas tak tłumnie ludzie przyjeżdżają na ten żurek? Myślę, że dlatego, że wkładamy dużo serducha w to, jak gotujemy, świeże lokalne składniki, no i tradycyjna receptura, która ma kilka.
9: No właśnie, bo ty obiecałeś, że powiesz nam, zdradzisz nam przepis na to cudo. No to słuchamy.
20: Przepis mogę zdradzić, natomiast na gotowe danie składają się trzy czynniki. Tak? Przepis, kucharz i kuchnia. I jeżeli będziecie mieć sam przepis i będziecie go chcieli odtworzyć gdzieś u siebie, to to nie wyjdzie, chyba że porwiecie mnie razem ze sobą.
9: Ewo, próbowaliśmy. No,
21: tak jest.
9: Bądźcie
21: jak Mateusz.
9: Zaproście
21: nas do siebie przez specjalny formularz na rmf24.pl.
15: Dziękujemy pięknie, polecamy pyszne bo polskie. Jutro od 7 w Faktach RMF FM i znowu będzie przepysznie.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: A to cały czas byle do lata w RMF FM, jest 14:05 na zegarach i nie wiem, czy też tak macie, ale obecnie mam taki ogromny ból głowy, ale wiadomo, ciśnienie się zmienia, uważajcie tam na siebie, bo ta pogoda robi sobie z nas żarty cały czas, całe lato. Będzie dobrze, będziemy dla was to wszystko sprawdzać. Witajcie, cześć, no to gramy Pink w RMF FM.

0: Tu RMF FM, a teraz wyobraźcie sobie. Zbliża się lato, a wy wyskakujecie na jakąś wycieczkę swoim nowiutkim Lexusem LBX. No, brzmi dobrze, prawda? Kompaktowy, luksusowy SUV. Hybrydowy napęd. Automat. No jest wygodnie, jest naprawdę piękny. Możecie go podejrzeć na www.rmf.fm. I co najważniejsze, właśnie taki Lexus będzie do wygrania w finale lipca. No i tutaj mam dla was niespodziankę. Bo to jedyna taka okazja dzisiaj, żeby jednocześnie wejść do dzisiejszego losowania o nawet 1 000 000 złotych i do 2 losowań w finale lipca. Właśnie w tym momencie, właśnie teraz. I możecie to jeszcze zrobić na bonusie. Wchodzicie do gry na www.rmf.fm, sms-em RMF pod 7474. I co najważniejsze, to jest wyjątkowa okazja, bo możecie zagrać naprawdę o piękny, luksusowy samochód. Na www.rmf.fm możecie zagrać o wszystkie auta, które mamy w lipcu. I to jest bardzo dobry moment, bo właśnie teraz startuje specjalny zegar i ostatnia okazja w byle do lata w RMF FM, żeby wejść właśnie do tych 3 finałów. A wystarczy tutaj jeden SMS przez 11 minut. Macie 1111 szans i pora zdecydować właśnie w tym momencie. Bardzo prosta sprawa. SMS RMF pod 7474.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Po reklamie.
0: A co powiecie na to, żeby teraz odpłynąć? Czy jesteście na wakacjach, czy w pracy?

Dwie minuty. I to już ostatni bonus w Byle do lata w RMF FM. 1111 szans i dziś losowanie o nawet 1 000 000 złotych. To się może wydarzyć właśnie dzisiaj. I to ty możesz być w finale. I wyjątkowo wchodzicie też do losowania w finale miesiąca, a tam do wygrania m.in. luksusowy SUV Lexus LBX. I taka okazja

Czerwone flagi na wybrzeżu, na kilkudziesięciu kąpieliskach i o tym piszemy na rmf24.pl. Sytuacja jest dynamiczna. No i na pewno będziemy śledzić dla was te komunikaty. Jesteśmy tutaj cały czas z wami, ażeby poprawić wakacyjny humor już teraz. Tak delikatnie, żeby odpłynąć, żeby odpocząć, nawet jak boli głowa. Sombr w RMF FM.

0: FM. Nowym prezydentem FIFA może zostać Polak. Nie wiem, czy słyszeliście tę plotkę, ale o tej plotce jest dosyć głośno w sieci. No wiecie, doświadczenie kryzysowe w sporcie już może mieć, bo takie nasze tradycyjne polskie. Przytrafi się skandal na Murawie, afera sędziowska, a on już ma rozwiązanie. Nic się nie stało.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max. Bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku łopatka wieprzowa, kilogram 7,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
12: Z RMF FM najlepiej.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
2: Kto przyjmuje wyzwanie?
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
4: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
5: i wielką potańcówkę.
1: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
2: Kolejny finał już 19 lipca.
6: RMF FM zawsze z wami.
7: Reklama.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych
11: lub ponad milion,
12: lub Fiata 500 Cabrio.
13: Wow, różowe złoto na bogato.
14: Lato na bogato.
15: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
1: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Well, well, welcome!
19: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
20: Pazura, co ty nam robisz?
19: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
1: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
21: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
22: Jest 15, zaczynamy Fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
23: Będzie centralny rejestr miejsc noclegowych. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zmian w najmie krótkoterminowym. Jest wniosek prokuratora generalnego do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury europosła Grzegorza Brauna. W Faktach także Robert Lewandowski. Za 2 godziny pojawi się na treningu Chicago Fire.
24: Polonia no, oczekuje tego, żeby taka nasza polska krew tutaj znowu się pokazała na stadionie Chicago Fire.
23: Jest 15. Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
25: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy współegzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
23: Wyjaśniał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury europosła Grzegorza Brauna. Skierowany dziś do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek prokuratora generalnego wynika z pięciokrotnego unikania przez Grzegorza Brauna stawienia się na wezwania prokuratury w związku z zamiarem postawienia mu zarzutów. Chodzi o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności i znieważenie lekarki w szpitalu w Świdnicy. Każdy polityk, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością. Tak posłowie koalicji rządzącej komentują zatrzymanie przez CBA Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury fundacja mogła stracić na tym ponad 8 milionów złotych. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski.
0: Dzień dobry.
23: Jakubie, co jeszcze mówią politycy?
0: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że każdego, kto złamał prawo, prędzej czy później dosięgnie ręka sprawiedliwości.
3: Pan Świrski, który był w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej, zamiast robić to, do czego ta fundacja wątpliwa zresztą została powołana, to robił partyjną propagandę, billboardy wynajmował, grał w drużynie Ziobry i Kaczyńskiego.
0: Powiedział Tomasz Trela z Lewicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei uważają, że to ciąg dalszy polowania na opozycję.
4: Wyciąga się sprawę sprzed 9 lat i próbuje się udowodnić winę.
0: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Według polityka zatrzymanie m.in. Macieja Świrskiego to też próba przykrycia wczorajszej decyzji sądu, który nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry.
5: O tym się mówi.
23: Za ponad 2 godziny Robert Lewandowski pojawi się na treningu zespołu Chicago Fire, a potem zostanie oficjalnie zaprezentowany w czasie konferencji prasowej. Na miejscu w Chicago jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co się tam teraz dzieje?
11: Odliczamy godziny do tego momentu, kiedy będziemy mogli zobaczyć tutaj Roberta Lewandowskiego. Czekają także kibice w koszulkach z przygotowanym dopingiem. Co to oznacza dla Polonii, pojawienie się tutaj Roberta Lewandowskiego?
24: No to jest wielki zaszczyt dla nas. Ja myślę, że Polonia jest bardzo zadowolona. Ja osobiście czekam na Roberta. Polonia no, oczekuje tego, żeby taka nasza polska krew tutaj znowu się pokazała na stadionie Chicago Fire.
11: Słyszałem, że nawet miejscowy proboszcz dopinguje Robertowi Lewandowskiemu.
24: Tak, oczywiście. I proboszcz, jak mówię, i siostra zakonna. Robert jest znany na całym świecie, nie tylko wśród Polaków, wśród Meksykanów znam tutaj, wszystkich, kogo się pytam, ludzi z całego świata.
11: Dzisiaj prezentacja Roberta Lewandowskiego, także krótka konferencja prasowa. Z Chicago Paweł Żuchowski.
23: Nasz korespondent będzie relacjonował na bieżąco powitanie Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Będziemy się z nim łączyć również w kolejnych faktach, to już o 16.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
27: Mamy sporo alertów burzowych, także dotyczy to głównie południa, wschodu, delikatnie bardziej południowego wschodu i przede wszystkim też cała zachodnia ściana też może być burzowa, ale pojawia się też słonko. Ola o tym słonku trochę więcej wie.
28: Tak, dużo słońca dzisiaj nad Warszawą. Polecam bardzo serdecznie i z tego co wiem, to słońce będzie się pojawiać nad całym krajem i da się mocno we znaki w drugiej połowie tego tygodnia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
27: No to ja wiem, że tak dzisiaj część ma słonko, część ma burzę, ale słuchajcie jeszcze troszkę i wszyscy będziemy mieli to samo.
28: Pogoda po prostu dba o to, żeby nie było nudy w te wakacje. Dla każdego jakiś tam element ciekawej aury, tak to nazwijmy.
27: Klimat i tak robimy.
28: Na wakacjach. Cześć, dzień dobry, Ola Filipek z wami.

nostalgiczny ten Dawid Podsiadło w te wakacje na błysk za nami w RMF FM. Nie tylko pogoda robi się w końcu wakacyjna, jak patrzę na nasze sejfy, to one też są pełne lata i to jest takie lato na bogato w RMF FM. Dziś ktoś z Was może zostać milionerem i szkoda byłoby przegapić taką szansę, bo przypominam, że okrągły milion czeka w jednym z sejfów, a już w najbliższy piątek ktoś z Was na pewno wygra albo 100 tysięcy, albo Fiata 500 Cabrio, albo 1 200 000 złotych. Jedna z tych trzech opcji na pewno powędruje do kogoś z Was. Oto wszystko gracie jednym SMS-em. Jedno hasło RMF wysłane pod 7474 wchodzi teraz do trzech losowań dzisiejszego i dwóch piątkowych. I teraz taka prośba. Złapcie za swój telefon, bo z telefonem w dłoni możecie od razu pomnożyć swoje szanse w tych wszystkich trzech losowaniach. Każde hasło RMF wysłane pod 7474 w ciągu najbliższych 13 minut pomnożę razy 1013. Ta okazja ruszyła też na www.rmf.fm. Tam też można razy 1013 pomnożyć swoje szanse, a przy okazji zobaczyć Fiata 500 Cabrio, który być może już w najbliższy piątek trafi do kogoś z Was. RMF 7474.

0: jest RMF FM na wakacjach. Mam nadzieję, że wy też urlopujecie, a jeśli nie, to pamiętajcie, że weekend to jest taki urlop w wersji demo, a do weekendu coraz bliżej. Od wakacji z kolei mamy swojego eksperta, Krzysiek Skiba z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja to całe życie jestem na wakacjach. Mogę,
0: wiesz, tak trzeba żyć.
1: Urodzony do wakacji jestem.
0: Także dlatego jesteś naszym mentorem od tematów wakacyjnych, a wakacje od jakiegoś czasu wszystkim kojarzą się z festiwalami.
1: Tak jest, właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o festiwalach, bo właśnie ten sezon, te wakacje w tym roku, to jest jakieś absolutne szaleństwo. Ilość festiwali przekroczyła wszelkie dopuszczalne normy na metr kwadratowy i mamy taką dużą ilość festiwali w Polsce, że możemy nawet je eksportować. Słuchaj, być może będzie to obok jakichś tradycyjnych takich materiałów, które Polacy eksportują, nasz czołowy, topowy produkt eksportowy, właśnie festiwale.
0: Nie mogę się doczekać tego poradnika, mam nadzieję, że wy też. Wracamy w takim razie za chwilę z najnowszym felietonem.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
16: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Ale tato, tylko nie samochodem.
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
19: Super!
20: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
21: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
22: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
23: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
22: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
23: Uff, jest dla mnie ratunek.
22: Tak.
23: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
24: Zdrowid.
25: Musisz wejść na wyższy poziom?
24: Tak.
0: sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: No to pani Skiba, festiwalowy look gotowy. Mam nadzieję, że słuchacze też w gotowości. Zaczynamy felieton Krzyśka Skiby.
2: No właśnie, szkoda, że państwo tego nie widzą, bo nasza prowadząca wygląda dzisiaj jak skrzyżowanie Dody z Marylą Rodowicz.
1: Och, tak mi mów!
2: Tak jest.
1: Na to liczyłam.
2: Latem odbywa się zatrzęsienie festiwali. Polska słynie z festiwali i ma ich nadmiar do tego stopnia, że może ich nadprodukcję eksportować. Nie ma praktycznie dnia, aby nie odbywał się jakiś festiwal i nie ma miejscowości, która nie miałaby swojego festiwalu.
1: To prawda.
2: Dawno, dawno temu był tylko Sopot, Opole i Kołobrzeg. Dziś każda gmina uważa, że festiwal nadaje prestiż oraz ściąga potrzebnych turystów. Społeczeństwo chce się bawić i organizatorzy to wykorzystują. Każdy festiwal musi mieć swoją gwiazdę. A najlepiej kilka.
1: Festiwali... A najlepiej z Kolima.
2: Tak jest. Słuchaj, no ten już niedługo będzie miał zdolność biolokacji, będzie występował w 6 miejscach jednocześnie. No ale właśnie, tu jest ten problem, bo dobrze, że to zahaczyłaś. Festiwali jest tyle, że powoli zaczyna brakować gwiazd. I obecnie trwa masowe sprowadzanie ich z zagranicy. Ale jak wiadomo, no ta zabawa nie jest tania. W związku z niedoborem gwiazd, które nie są w stanie objechać wszystkich festiwali i zaspokoić wszystkich widzów, trwa usilna i szybka produkcja niby gwiazd, pseudogwiazd lub tak zwanych gwiazd jednego sezonu.
1: Ja się zgłaszam.
2: Tak jest. Nie, ty już jesteś gwiazdą. Media pracowicie pompują takiego wykonawcę niczym materac na plaży czy ponton. Dmuchana gwiazda służy w sezonie wakacyjnym, a jesienią spuszcza się z niej powietrze i po prostu zapomina. To są tak zwane gwiazdy jednego przeboju, a bywa nawet, że pół przeboju czy ćwierć przeboju. Festiwali jest tyle i są one tak atrakcyjne, że brakuje na nie biletów, które wykupywane są przez internet w 3 sekundy, no bo dzisiaj jest taka możliwość. Nadmiar oferty festiwalowej powoduje też, że w ścisku i natłoku festiwali zdarzają się także festiwale, które mimo sporego nagłośnienia odnoszą spektakularną klapę. Zwykle organizatorzy takich festiwali nie oddają nikomu kasy za bilety, a po latach można ich odkryć w małej meksykańskiej knajpie, gdzie przebrani za seksowne tancerki robią piruety do burrito z doczepionymi cyckami pod pseudonimem Juanita Dolores Marcepan albo Maria Teresa Ferrero z koluszek. Dla artystów festiwale wakacyjne dzielą się na udane i nieudane. No, udane to są te, za które organizator zapłacił. Z kolei nieudane, mimo że są na nich tysiące ludzi, to są te, które organizator twierdzi, że zapłaci później, czyli nigdy. Festiwale mamy też prestiżowe, światowe i lokalne. Te lokalne są najbardziej barwne. Na przykład Festiwal Smalcu, Festiwal Ogórków Kiszonych czy Festiwal Kaszy.
1: Każdy byłam kiedyś na święcie kiełbasy, naprawdę.
2: No proszę bardzo, i patrz, i dajcie się nie wstydzi, mówi o tym głośno. Każdy festiwal światowy czy lokalny kończy się festiwalem śmieci, brudu, pijanych widzów i festiwalem narzekania, że było super, ale zabrakło na przykład Dody i ich troje.
1: Festiwale, dla nich żyjemy, po to są przecież wakacje, a Festiwal Dobrego Humoru trwa w RMF FM całą dobę.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład skab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
20: Znowu muszę się zająć windykacją.
21: To coś z indykiem?
20: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
21: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
20: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
22: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
25: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
4: RMF FM na dzień dobry.
3: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
11: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
10: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
12: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Po reklamie.
15: Na zegarze już prawie godzina 16, skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
16: Tragiczny wypadek niedaleko Derłowa w zachodniopomorskim. Nastolatek na hulajnodze zginął po zderzeniu z nieoznakowanym radiowozem. Zalane posesje, nieprzejezdne ulice, burze przechodzą nad Polską. Jest już 500 interwencji strażaków. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy U-20, informuje szef MON-u. Przed kibicami piłki nożnej kolejne emocje mundialowe. Dziś pierwszy półfinał. Francja zagra z Hiszpanią. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do wypadku doszło niedaleko Darłowa w województwie zachodniopomorskim. Informacje w sprawie tej tragedii zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
17: Radiowozem podróżowało trzech policjantów. Jak przekazała mi aspirant Kinga Warczak, rzeczniczka Komendy Policji w Sławnie, kierowca samochodu był trzeźwy. Do wypadku doszło chwilę przed południem na terenie miejscowości Kowalewiczki. 16-letniego chłopaka, który jechał na hulajnodze elektrycznej, nie udało się uratować. Sprawą zajmie się Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i prokuratura.
16: Prawie 500 interwencji strażaków, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Większość z tych zdarzeń dotyczy Dolnego Śląska. Nawałnica przeszła m.in. przez Jelenią Górę, ale także Lwówek Śląski, Zgorzelec i Kłodzko. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
18: Liczba interwencji Straży Pożarnej wciąż rośnie. W tej chwili to już blisko 250. Najwięcej z samej Jeleniej Góry. Informowałam już w faktach o tym, że pod naporem wody w jednej z fabryk na Zabobrzu zawaliła się część ściany, ale jak informują służby, woda wdarła się także do galerii handlowej i do szpitala. Tych uszkodzonych budynków będzie prawdopodobnie jeszcze więcej. Wciąż napływają zgłoszenia od poszkodowanych mieszkańców. Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej pożarnej apeluje o ostrożność.
19: Jeżeli nie mamy potrzeby, nie wychodźmy z budynku, przeczekajmy tą ulewę, przeczekajmy tą burzę. Jeżeli mamy coś do zabezpieczenia na tarasie, na balkonie, przy budynku, zróbmy to, żeby nie podawać dodatkowych zagrożeń dla wszystkich koł.
18: W związku z tym, że ostrzeżenia dotyczą całego regionu, ewakuowano 5 obozów harcerskich w 5 różnych powiatach. W tej chwili zaczyna grzmieć we Wrocławiu.
16: Burze dały się we znaki także w Małopolsce i na Śląsku. W Chrzanowie po 40-minutowym oberwaniu chmury strażacy odebrali już ponad 30 zgłoszeń. A jak wyglądają skutki nawałnicy, która przeszła nad Przemyślem, zobaczycie na zdjęciach i filmach, które mamy na rmf24.pl. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi.
20: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
16: Wyjaśniał na konferencji prasowej wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak. Kamysz.
21: Mundial 2026. Kto zagra w finale?
16: W Arlington, tuż obok Dallas, dziś pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Hiszpanią. W Atlancie natomiast wielkie wyczekiwanie przed jutrzejszym półfinałem pomiędzy Anglią i Argentyną. W stolicy amerykańskiego stanu Georgia jest nasz specjalny wysłannik na decydującą fazę właśnie mundialu, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy gorąco.
22: Jestem, dzień dobry.
16: Wojtku, co mówi się o dzisiejszym półfinale w Atlancie?
22: Mimo że mecz rozgrywany jest ponad 1200 km od Atlanty, to piłkarscy kibice, których jest tutaj naprawdę sporo, a łatwo ich poznać po koszulkach swoich reprezentacji, wybierają się dziś do strefy kibica. Wśród nich będzie grupa Brazylijczyków, która bilety na półfinał w Atlancie kupiła, licząc, że zagra tutaj ich reprezentacja. Dziś, jak podkreślają, będą zdecydowanie wspierać Francję. A jutro na stadionie będą kibicować oczywiście Anglikom, bo jak słyszę, prawdziwy Brazylijczyk nie może kibicować Argentynie. Mam nadzieję, że Harry Kane i Jude Bellingham strzelą mnóstwo goli Argentynie. A ta dwójka na tym mundialu zdobyła już w sumie 12 bramek. Więcej, bo 13 trafień ma francuski duet Mbappé-Dembélé. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
16: Pierwszy gwizdek w meczu półfinałowym Francja-Hiszpania o 21:00. Fakty w RMF FM punktualnie o 17:00.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Fala upałów znów wybrała sobie Polskę na taki chyba super cel. Nie chce być inaczej. Mapy pogodowe mówią, że nie tylko dziś, ale też jutro takie gwałtowne wyładowania atmosferyczne to może być norma w ciągu dnia, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Tych burz możemy się spodziewać. Jutro na termometrach od 22 stopni na północy przez 25 w centrum do 28 na Podkarpaciu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: A jeśli chodzi o nasze wakacyjne sejfy, to prognozy są równie precyzyjne. Zostało już tylko 5 minut do losowania. Za 5 minut poznamy numer do kogoś z Was, kto być może zostanie nowym milionerem wśród słuchaczy RMF FM. Jestem przekonana, wiem to na 100%, że wśród Was jest osoba, jest ich pewnie nawet kilka, które wiedzą i mają przeczucie, w którym z sejfów czeka główna nagroda. 1 000 000 złotych dla kogoś z Was. Za 5 minut losujemy i przez te ostatnie 5 minut do losowania każde hasło RMF wysłane w tym czasie pod 7474 pomnożę razy 1250. Ten bonus rusza też na www.rmf.fm. Powodzenia. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM mówią: dzień dobry, zapraszamy. Jesteśmy, no właśnie, jeszcze zamknięte, ale za chwilę jeden z nich być może się otworzy. Tylko najpierw ktoś z was musi odebrać telefon i wybrać jeden z 30 sejfów. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów, więc radziłabym, żeby już tego telefonu poszukać gdzieś w czeluściach torebki. Halo, halo! Dzień dobry. Tutaj wakacyjne sejfy RMF FM. Ola Filipek z tej strony. Cześć.
2: Witam.
1: Cześć, kochana. Jak masz na imię?
2: Anna.
1: Anna, wybierz sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
2: 26.
1: No to 26 już jest twój. Gdzie cię zastałam? Co robisz?
2: Obiad w domu.
1: Ale to poczekaj. Czy wszystkie palniki wyłączone, żebyśmy nie przypaliły czegoś
2: nie,
1: wspólnie?
2: Nie, się nie stanie. Jest dobrze.
1: Za chwilę. Dobrze, dobrze. 26. Bardzo szybko ten sejf wybrałaś. Czy to już miałaś taką wybraną liczbę wcześniej? To jest taka, która przynosi ci szczęście, czy intuicja podpowiedziała?
2: Urodziny mam 26, imieniny mam 26, tak jakoś
1: czyli
2: wyszło.
1: Co do zasady, zwykle 26 sprzyja.
2: Tak jest.
1: Ale słuchaj, no, może być ten jeden, jedyny dzień, kiedy tego szczęścia przyniesie troszkę mniej. I co ty na to, żebym ja wtedy odkupiła od ciebie 26, żebyś ty się nie stresowała, nie zastanawiała, co jest w środku. Ja ci proponuję pewną gotówkę. 8 000.
2: Co ty na to? Nie, dzięki. Zostanę przy 26.
1: Na pewno? A jak w środku będzie 5 000, to co?
2: No to będzie piątka. Zawsze to coś.
1: To prawda. Słyszę, że nie jesteś sama. Kto tam ten obiad pomaga ci przygotować albo przeszkadza?
2: A córeczka moja kochana.
1: Córeczka, dobrze. To dla ciebie i dla córeczki może 10 000. Dwukrotność kwoty minimalnej.
2: Nie, zostanę przy sejfie.
1: Dobrze. Muszę tylko przypomnieć, że w sejfie może być 5 000, ale może być też 6 000 albo 7 000. Te dwie kwoty też są niższe od tego, co ja proponuję.
2: Ja to rozumiem, ale poproszę sejf.
1: Czyli ty celujesz w ten milion, co? Chyba to cię najbardziej kusi.
2: Jedna, jedyna szansa chyba na całe życie.
1: Ale ja bym nie była sobą, gdybym też nie kusiła. 12 000, co ty na to?
2: Nie, dzięki.
1: Na pewno? To jest moja ostateczna propozycja.
2: Sejf poproszę.
1: No dobrze. Ostatecznie?
2: Tak.
1: Tak się upewniam na 100%, żebyś była przekonana. Otwieramy sejf numer 26 dla Anny. No właśnie, Anny, skąd? Skąd jesteś?
2: Z okolic Brzeska.
1: Dobrze, Ania z okolic Brzeska otworzyła razem ze mną sejf numer 26 i tak się pięknie złożyło, że gotując obiad dla całej rodziny właśnie wygrała 7 000 zł. Gratulacje! Szczęśliwa siódemka jest twoja.
2: Dziękuję. Dzięki bardzo.
1: Czyli los się uśmiechnął. Ale to jest piękna gotówka na wakacje. Myślę, że na pewno wykorzystasz te pieniądze tak, żeby wypocząć tak jak trzeba, albo sprawić sobie coś miłego. Aniu, jeszcze raz wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam.
2: Dzięki bardzo. Dziękuję.
1: No i przede wszystkim wielkie brawa za tę upartość, bo to jest tak naprawdę jedyna droga do tego, żeby dać sobie szansę na 1 000 000 zł. Otwarcie sejfu. Tylko tyle może was dzielić od okrągłego miliona. No więc obiecuję, że ten milion czeka na was już jutro. No właśnie, już jutro być może poznamy nowego milionera, jeśli ktoś z was będzie wiedział, w którym sejfie czeka taka kwota. A już w najbliższy piątek przypominam, że ktoś z was na pewno wygra albo 100 000, albo Fiata 500 Cabrio, albo 1 200 000 zł. Jedna z tych trzech opcji powędruje w ten piątek na pewno do kogoś z was. No, jeden SMS to w takim razie od teraz wejście do trzech losowań, tego jutrzejszego i dwóch piątkowych. Wystarczy wysłać RMF pod 7474. A jeśli zrobicie to w ciągu 5 minut, to ja tego SMS-a pomnożę razy 1015 i obiecuję, przyrzekam, możecie zresztą sprawdzić, że ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. No to słyszymy się jutro. Trzymam kciuki i powodzenia. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM. Trzymamy rękę na piłce.
3: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Moving to the Sun, za nami w RMF FM. Ciekawostki ze świata nauki teraz, bardzo proszę, chociaż dziś kosmos rozpala wyobraźnię. W połowie ubiegłego wieku wielu badaczy widziało podobno naszą przyszłość w głębinach oceanów. Tak donosi dziś internet. Czyli mogliśmy zamieszkać na dnie oceanu. Dlaczego podwodne miasta nie powstały, nie mam pojęcia, ale widzę prognozy na ten tydzień i sugerowałabym naukowcom wrócić do tego tematu.

0: Jak?
1: Ania Karwan w RMF FM. Tymczasem psy z zamkniętego nowotarskiego schroniska ciągle czekają na adopcję. Słuchajcie, bo pogoda znów wraca do tych upalnych ustawień, czyli psiaki znów będą narażone na wysoką temperaturę. Tak tylko daje znać, że w te wakacje może się wydarzyć tak, że przyniosą wam nowego członka rodziny. Czeka ponad 100 psiaków, więc warto się nad tym zastanowić. A więcej o tym w Faktach RMF FM o 17.
2: Reklama.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
7: Ja to proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
6: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
8: Kup w Media Expert pralkę Samsung.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Po reklamie.
2: Lato w RMF FM.
3: Lato w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kętach.
9: A może w Jaworznie.
10: To niemożliwe. Naprawdę?
11: A ty?
12: Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
1: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
16: Co jest?
15: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
16: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
15: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
16: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
15: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na Media Expert.pl.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
19: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
1: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
20: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Mixa.
1: Po reklamie. Zbliża się godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. A w faktach najnowsze ustalenia reporterki RMF FM po nawałnicy na Dolnym Śląsku. Balony z kontrabandą spadały na Podlasiu i Mazowszu. Przechwycono ponad 55 tysięcy paczek papierosów. Ponad 170 psów ze schroniska w Nowym Targu wciąż czeka na przeniesienie do gmin, które powinny odebrać zwierzęta z tej placówki. Robert Lewandowski rozpoczyna nowy etap w swojej karierze. Już za chwilę jego trening z zespołem Chicago Fire. Strażacy walczą ze skutkami nawałnicy, która przechodzi przez Dolny Śląsk. Burza dotarła już do Wrocławia. Największe zniszczenia wyrządziła w Jeleniej Górze. Na linii ponownie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, zacznijmy od Jeleniej Góry. Tam szkody m.in. w szpitalu przy Ogińskiego. Co się tam wydarzyło?
3: Kanalizacja burzowa nie przyjęła tak ogromnej ilości wody i zalanych zostało kilka oddziałów, w tym położniczy. Pacjentki z noworodkami musiały być ewakuowane do innych sal. Niestety dramatyczne chwile przeżyli też lekarze pracujący na oddziale intensywnej opieki medycznej.
4: Część z kilkunastu stanowisk OIOM-owych musiała zostać wyłączona. Pacjenci zostali zabezpieczeni. Żadnemu z pacjentów szpitala jeleniogórskiego nie grozi niebezpieczeństwo.
3: Powiedział mi Michał Nowakowski z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi nadzór nad szpitalem. W tej chwili w placówce trwa wielkie sprzątanie.
2: A jak sytuacja we Wrocławiu?
3: Wystarczyło kilka minut ulewy, aby centrum miasta zostało dosłownie sparaliżowane. Ulice dosłownie toną. Nie ma przejazdu przez Słowiańską, Rejmonta czy Świętej Jadwigi. Na Kluczborskiej powalone drzewo zmiażdżyło zaparkowanego busa. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
2: To była Martyna Czerwińska z najnowszymi informacjami. Dziękujemy. 12 przemytniczych balonów z Białorusi przejęli na Podlasiu i w Mazowieckim funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, przechwycono w sumie 55,5 tysiąca paczek papierosów. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy Cię.
5: Dzień dobry.
2: Gdzie natrafiono na kontrabandę?
5: Głównie w województwie podlaskim. Tam wykryto 9 balonów. Spadały koło posesji we wioskach powiatu białostockiego, a także na drogę w okolicach Sokółki. Jeden z nich zahaczył o linię energetyczną. Rozerwana paczka wysypała papierosy. Te trzy balony policjanci znaleźli też na polu w powiecie sokołowskim na Mazowszu. Miały doczepionych 8 paczek owiniętych folią, w których było w sumie 12 tysięcy paczek papierosów. Do tych pakunków zazwyczaj przymocowane były pudełka, w których umieszczono urządzenia GPS, a także karty SIM. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że podczas działań na Podlasiu w ręce funkcjonariuszy wpadły 2 osoby, które miały brać udział w przemycie. Wszystkie te sprawy przejęła Straż Graniczna i zajmuje się nimi także prokuratura.
2: Trudna sytuacja w schronisku dla psów w Nowym Targu. Placówka została zamknięta przed 2 tygodniami decyzją powiatowego lekarza weterynarii. Do dzisiaj 43 gminy, które miały podpisane umowy, powinny odebrać swoje zwierzęta. Niestety większość tego nie zrobiła. Ponad 170 psów nadal czeka. Co się z nimi stanie? Nasz reporter Maciej Pałachicki pytał Kazimierza Pawluśkiewicza ze schroniska i lekarza weterynarii Darię Luberdę.
6: Myśmy się tyle lat zajmowali psami, także jutro się też będziemy zajmować. Bo niestety one potrzebują coś zjeść, lubią jak się posprząta konik, wodę naleje, no i przejdzie konik, no i wyprowadzamy na wybieg i dalej, bo przecież to, że tam w przepisach jest jak jest, no ale my się opiekujemy tymi psami bez przerwy. Dzisiaj się nimi opiekujemy, jutro się będziemy tak samo opiekować.
7: Wszystkie gminy dostały zalecenie, że mają odebrać pieski. Część już jest umówionych na kolejne dni, także no czekamy. Część z nich czeka jeszcze na właściciela, część czeka na odbiór z gminy, z której pochodzą.
2: Gminy mają problem z odebraniem swoich psów, bo nie mają ich gdzie umieścić. Dlatego opiekunowie apelują do mieszkańców Podhala, by jak najszybciej adoptowali schroniskowe czworonogi. Ale z wielu z nas, nie tylko mieszkańców Podhala, może dać potrzebującym zwierzętom nowy dom. Może akurat szukacie czworonożnego przyjaciela?
1: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Robert Lewandowski za chwilę rozpocznie trening z zespołem Chicago Fire, rozpoczynając nowy etap w swojej karierze. W centrum treningowym chicagowskiej drużyny jest nasz korespondent Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry. Będziemy mogli zobaczyć 15 minut tego treningu, potem dziennikarze zostaną wyproszeni, Robert ma poznać drużynę, a następnie odbędzie się oficjalna prezentacja i konferencja prasowa. To jest jedno z najgłośniejszych wydarzeń w historii Chicago Fire i całej ligi MLS. Klub liczy nie tylko na gole Polaka, ale też na ogromne ogromny wzrost zainteresowania, zwłaszcza w mieście, gdzie mieszka jedna z największych polskich społeczności w Stanach Zjednoczonych. Kibice są ciekawi, czy Lewandowski odmieni sportowe losy Fire i przyciągnie na stadion nowych fanów. Na prezentacji sprawdzimy, jaka atmosfera panuje wokół tego transferu. Z centrum treningowego Chicago Fire, Paweł Żuchowski.
2: Chcecie wiedzieć właśnie, jak wyglądał pierwszy trening lewego w Chicago? Słuchajcie faktów RMF FM.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
1: Jutro, za wyjątkiem północy i północnego zachodu, spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a także burz, lokalnie burz z gradem, więc bardzo proszę, miejcie to na uwadze. Jutro trzeba będzie uważać na siebie, zwłaszcza, że w czasie burz porywy wiatru osiągnął nawet 70 km na godzinę. W ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu do nawet 29 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
1: Mam wrażenie, że te wakacje w pogodzie to taka sinusoida. W tym momencie idziemy ku górze, potem ja nie wiem, czy czeka nas kolejny spadek temperatury. Zobaczymy. W każdym razie nic nie przeszkodzi nam w odpoczynku, w słodkim lenistwie. No w wakacjach po prostu. Tu RMF FM na wakacjach.

w RMF FM. Tymczasem piękne wieści czytam na rmf24.pl. Mamy przełom w medycynie kosmicznej. Na orbicie wykonano pierwsze diagnostyczne zdjęcia rentgenowskie. Szczerze nawet nie wiedziałam, że jest taki projekt, ale trzymam kciuki za rozwój tych badań. No bo kto wie, może w kosmosie będą szybsze terminy.

0: Na www.rmf.fm trwa zabawa wakacyjna SOS, w której piszecie nam ostatnio, jaki sprzęt przydałby wam się na wakacjach, żeby były jeszcze lepsze. Ze mną w tej sprawie Karola. Cześć!
1: Cześć!
0: Ty masz w tym roku takie typowe, stereotypowe polskie wakacje, prawda? Z remontem. Co ci się przyda na takich wakacjach?
1: No, najbardziej przydałby mi się ekspres de longi, ponieważ to akurat robimy remont z mężem. I to był nasz wymarzony prezent na parapedówkę. To były idealne wakacje wtedy.
0: Z tego, co widzę na stronie mediaexpert.pl, wybrałaś sobie kolbowy ekspres do kawy DeLonghi, tak jak mówisz, Dedica Duo o mocy 1450 W, więc ja myślę, że kawa na pewno pobudzi i doda energii na resztę remontu. Skoro mówisz, że to byłby najlepszy prezent na parapedówkę, no to kochana, wygrywasz kartę podarunkową do MediaExpert o wartości 1000 zł na zakup tego albo innego sprzętu.
1: Super,
0: wszystkiego dobrego. I niech wam się dobrze i szybko mieszka, niech ten remont się szybko skończy w takim razie. Tego ci życzę.
1: No, dziękuję, najlepsze życzenia. Dziękuję bardzo.
0: Gratulacja was. Zapraszam do dalszej zabawy. Szczegóły jak zwykle na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: To pomóż mi, pomóż. O, dziękuję. Barbara, a te rękawki do pływania to gdzie mi spakowałaś?
6: No jak to gdzie, Marian? Ja wszystko wiem. W granatowej torbie razem z pontonem.
5: Okej, okay, a te moje ulubione kąpielówki w palemki to gdzie będą?
6: W dużej czarnej walizce.
5: Jakoś nie mogę się w tym odnaleźć. Chyba muszę kupić GPS.
6: No albo się trzeba było samemu spakować.
5: No tak, tak, tak. A Barbara, powiedz mi jeszcze, gdzie są te moje takie bezprzewodowe słuchawki do smartfona?
6: No właśnie, też bym to chciała wiedzieć, Marian.
5: To wiesz co, to ja sobie szybciutko nowe w Media Expert kupię, bo to jest tu bliziutko.
6: O, super, a w takim razie weź mi też takie słuchawki, tylko różowe, dobra?
5: Dzieciaku ty.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
5: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
6: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
5: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
13: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
14: Tylko nie samochodem.
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
14: Super.
15: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
16: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
18: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
19: RMF FM. Lato.
20: RMF FM. Lato.

Uwielbiam te momenty, kiedy dźwięki, które dobrze znacie, łączą się z tymi debiutanckimi. Oj, przepiękny kawałek mamy dla was na te wakacje. A dopiero zaczynał, dopiero wysłał swoje zgłoszenie do The Voice'a i już, proszę bardzo, zaczyna podbijać serca słuchaczy w całym kraju. Coś czuję, że to mogą być dla niego naprawdę przełomowe wakacje, a dla was okazja, żeby do tej piosenki zbudować parę pięknych wspomnień. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Od tego tygodnia będziemy częściej wracać do tego kawałka. Dajcie głośniej w RMF FM.

Every Time We Touch w RMF FM i to jest RMF FM na wakacjach i na te wakacje zabieramy was, gdziekolwiek jesteście, nawet jeśli zostaliśmy was w pracy. Nie mam pojęcia, czemu w to kliknęłam, no ale dobrze, no słowo wakacje się rzekło, idźmy w to. Pewien influencer pojechał ostatnio do Dziwnowa, żeby sprawdzić, z czego powstają sprzedawane tam lody. Okazało się, że niestety no nie są zbyt zdrowe i że śmietanka to jest tam zwykle tylko z nazwy. No, czyli co, no świderki jak widać nie są śmietankowe, tylko mają smak lata i beztroski. I tego się trzymajmy.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 5:45, Puszcza Kampinoska, a w RMF FM trwa pogodny poranek.
2: Czytam właśnie, że naukowcy odkryli w kosmosie cząsteczki cukru. W przestrzeni międzygwiazdowej jest cukier. To niech tam jeszcze znajdą wodę i trochę drożdży i kosmos.
1: Wstawaj, szkoda lata i najlepsza ekipa już jutro.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu o stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
3: Po reklamie.
16: Na zegarze już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśny.
17: Zapraszam ponownie. Pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia za tydzień. Takie zapewnienie usłyszał reporter RMF FM od wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mają dotyczyć w pierwszej kolejności wynagrodzeń w szpitalach.
18: Te zarobki są dzisiaj jedne z najwyższych w Europie, zarówno dla lekarzy, jak i dla pielęgniarek.
17: Minister Sprawiedliwości pisze do amerykańskiej agencji imigracyjnej w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. O uwagę prosimy też kierowców na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Za tydzień Rada Ministrów przyjmie pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia. Tak zapewnia w odpowiedzi na pytania dziennikarza RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak rekordowe pensje wybranych lekarzy. W faktach nasz reporter Michał Dobrułowicz. Michale, którym projektem Rada Ministrów ma się zająć w pierwszej kolejności?
19: Wprowadzeniem górnego limitu zarobków lekarzy. To ma być maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy
0: każdego lekarza w publicznym szpitalu. Czas jest tutaj bardzo ważny, bo pierwsze efekty zmian mają być widoczne we wrześniu, a te przepisy muszą jeszcze dostać zielone światło parlamentu i potem prezydenta. Dlatego zapytałem wicepremiera, kiedy zobaczymy konkretne projekty ustaw z tymi zmianami.
18: No jak najszybciej. Na pewno ograniczenie zarobków, przekroczono już granicę, która ma akceptację społeczną. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
0: Prezydent Karol Nawrocki w tym tygodniu musi podjąć decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli gromadzić informacje o wynagrodzeniach pracowników szpitali na podstawie ich numerów PESEL. Te dane, według pomysłu rządu, mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
17: Waldemar Żurek pisze do służby imigracyjnej i celnej USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży. Polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Zasada zapoznał się z tym dokumentem. Krzysztofie, czego konkretnie domaga się minister Żurek?
8: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, o potwierdzenie, czy w ogóle polityk przebywa w USA. Po drugie, minister chce poznać datę i miejsce oraz formę przekroczenia przez niego granicy i okres, na który ma pozwolenie na pobyt. Kolejna sprawa to informacje o szczegółach dokumentu, na podstawie którego Ziobro przekroczył granicę. Waldemar Żurek chce też się dowiedzieć, czy Ziobro złożył w Stanach wniosek o azyl albo inną formę ochrony przed deportacją.
19: Będziemy jutro pewnie wysyłać to pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
8: Minister poinformował też, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Liczy 300 stron, teraz trafił do tłumaczenia. Być może tłumacze zakończą swoją pracę w ciągu tygodnia.
17: A teraz uwaga, zmotoryzowani. Utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Kutno-Północ, Kowal w kierunku Gdańska. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką i jedna osoba jest ranna. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Służby kierują na zjazd na węźle Kutno-Północ. Niewybuch znaleziono na warszawskim Mokotowie na terenie budowy w okolicach skrzyżowania Wołoskiej i Domaniewskiej. To prawdopodobnie pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. Teren został ogrodzony i zabezpieczony przez policjantów. Znalezisko ma zabezpieczyć patrol saperski. Ewakuacja nie była konieczna. Czy wzorem rozwiązań z innych krajów Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia? Z sondażu przeprowadzonego przez Opinia 24 dla RMF FM wynika, że tak. Za ograniczeniem dostępu do społecznościówek dla młodych ludzi opowiedziało się prawie 2/3 dorosłych Polaków. Co na takie rozwiązanie sami zainteresowani?
20: Używamy tego, żeby zająć sobie czas wolny, czy żeby kontaktować się ze znajomymi.
21: Ponieważ mam tam pokazane statystyki, ile czasu spędzam.
22: Ale to... pilnujesz tego? Sprawdzasz sobie?
21: Tak, pilnuję.
23: Dzisiaj dużo może wyjść.
24: 4 godziny.
21: Głównie przewyższał mnie TikTok i Messenger.
24: No mnie też właśnie TikTok, Messenger, Instagram.
22: A gdyby był taki zakaz, przyjęłybyś tego ze zrozumieniem, czy nie?
21: Niektórzy dorośli nie rozumieją mniej więcej nas, młodzieży, i nie jesteśmy aż tak bardzo uzależnieni. I zabronienie nam to nie jest jedyny tylko sposób. Można zawsze ograniczać.
17: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Szczegóły sondażu mamy na rmf24.pl. A w Radiu RMF24 już za chwilę program Polska Polityka. W faktach z nami jest już Barbara Brodzińska-Mirowska. Witamy. O czym dziś u Ciebie?
25: W polskiej polityce będziemy dzisiaj zerkać w stronę Prawa i Sprawiedliwości, czyli głównej partii opozycyjnej, i zobaczymy, w jakim kierunku ta partia zmierza i czy utrzyma swój kurs, dlatego że w sondażach stabilnie, ale nie satysfakcjonująco. Zapraszam.
17: Zapraszamy i polecamy Polska Polityka w internetowym Radiu RMF24. Warto posłuchać. O 19 w studiu Fakt zamelduje się Anna Wachowska. Ja dziękuję za uwagę i spokojnego wieczoru życzę.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Już jutro na termometrach znów troszeczkę więcej stopni. Na Podkarpaciu nawet 29. Nieco chłodniej, bo 22 spodziewane jest na Pomorzu. W centrum 28. No i cała Polska niestety jutro z deszczem i z burzami przelotnym. Chyba jedynym miejscem, gdzie padać nie powinno, jest wybrzeże. A na zegarze już 5 minut po godzinie 18:00. Tutaj cały czas RMF FM na wakacjach. W te wakacje mamy dla Was parę niespodzianek i o jednej z nich opowiem już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: RMF FM na wakacjach to wcale nie jest leniuchowanie, to jest masa obowiązków. Być może mundial powoli się kończy, ale w RMF FM dbamy o sportowe emocje. Już ten weekend wraca FIFA Rafa. Przypominam, że znów ruszymy do Was uzbrojeni w żółto-niebieską piłkę do nogi. No i w drużynę marzeń, która skopie Wam trochę murawy. Gdziekolwiek nas tylko zaprosicie. Zapraszać można oczywiście na www.rmf.fm. No i to nie jest koniec atrakcji, bo szykujemy też grilla po tańcówkę. Och, czego tam nie będzie. O szczegółach już teraz.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
0: Kto przyjmuje wyzwanie?
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
4: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
5: i wielką potańcówkę.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
0: Kolejny finał już 19 lipca.
1: RMF FM zawsze z Wami.
6: Reklama.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pocisz się, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
10: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Avicii w RMF FM i tak brzmi wieczorna imprezka wakacyjna, bo to jest RMF FM na wakacjach. Z tego co widzę, są jednak plusy deszczu. Podobno na Warmii sypnęło jagodami. Internauci dają znać, że wystarczy godzinka spaceru po lesie i da się zebrać pełny słoik. No, ja widziałam ostatnio ceny jagodzianek. Nie wiem, po ile stoją noclegi na Warmii, ale jest szansa, że chyba bardziej opłaca się jechać na spokojny weekend, bo i człowiek odpocznie, i trochę na jagodziankach zaoszczędzi.

0: z myślą o tych, którzy dziś oprócz słońca mieli jednak trochę deszczu za oknami. Imię deszczu za nami w RMF FM. Tymczasem mam dobrą i złą wiadomość ze świata sportu. Dobra jest dla zmęczonych mundialem, dziś półfinał, a zła jest dla tych, którzy kochają piłkę. Dziś półfinał. No, kończą się powoli te sportowe zmagania. Francja, Hiszpania. Dajcie znać, komu dziś kibicujecie. A o tym, jakie są przewidywania i co nas czeka na murawie, wie oczywiście redakcja sportowa RMF FM, z którą połączymy się w faktach punktualnie o 19:00.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
13: I to po raz 9.
14: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
15: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
16: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
14: Dziękujemy.
15: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
14: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
15: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
14: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
20: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
21: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
15: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
22: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
23: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na kapelę.

0: JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
10: Gotowi na weekend? No to jazda!
9: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
10: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę!
9: Już w piątek po 8:30

0: 20% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Po reklamie.
2: Ola Filipek, dzięki za dziś i do usłyszenia jutro, a teraz czas na fakty RMF FM o 19. W nich zmiana, z nami od teraz Anna Wachowska.
3: Witam i zapraszam. Dwie osoby zginęły w wypadku w Międzybrodziu Żywieckim w Śląskiem. Od ważnych dla kierowców informacji rozpoczniemy fakty o 19. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 600 razy. A na koniec pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Tragedia w Międzybrodziu Żywieckim w Śląskiem. W wypadku na drodze wojewódzkiej 948 zginęły dwie osoby. Najpierw betoniarka zderzyła się z busem, a potem przewróciła się, przygniatając rowerzystkę. Ani kobiety, ani kierowcy betoniarki nie udało się uratować. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 57 w Warmińsko-Mazurskiem. W Szczepankowie, chodzi o trasę Biskupiec Szczytno, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana z utrudnieniami. Musicie się liczyć przez 3 godziny. Dwa samochody zderzyły się na śląskim odcinku A4. Do kolizji doszło na wysokości Rudy Śląskiej między węzłami Gliwice-Sośnica i Zabrze Południe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia.
4: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
3: Ponad 600 interwencji zanotowali dziś strażacy z powodu gwałtownych burz. Gdzie mieli najwięcej pracy? Te informacje zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry. Najwięcej, bo ponad 300 razy strażacy interweniowali na Dolnym Śląsku. Tam cały czas usuwają skutki nawałnicy, która dzisiaj po południu przeszła nad Jelenią Górą. Usuwają m.in. drzewo, które przewróciło się na budynek, w którym znajdują się mieszkania i punkty usługowe. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Ponad 100 interwencji związanych z pogodą jest w rejonie Krakowa i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowej Polsce będą aktualne jeszcze co najmniej do 23:00. W rejonie właśnie Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy, a także Katowic i Dąbrowy Górniczej są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia.
3: Większość dorosłych Polaków jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 lat. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Najwięcej, ponad 80%, to wyborcy Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. A czy wprowadzenie takiego zakazu jest realne?
6: Bardzo trudne pewnie, ale sama dyskusja z czegoś wynika. Ona wynika z tego, że coraz więcej wiemy na ten temat, co media społecznościowe potrafią z nami zrobić. Nie tylko z najmłodszymi, ale również z nami wszystkimi, że to jednak jest jakaś forma uzależnienia, tak? Że zbyt często pewnie zaglądamy niektórzy z nas do telefonów.
3: Komentuje w rozmowie z RMF FM poseł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Za zakazem jest też ponad 70% wyborców PSL-u i Polski 2050 i dokładnie 70% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.
7: Chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że to się nie uda. Uważam, że twardy zakaz, szczególnie w dobie cyfryzacji, gdzie naprawdę są różne sposoby na obejście różnych rodzajów przepisów prawa, będą trudne do egzekucji i w tym samym będą kompromitować te założenia.
3: Mówi nam poseł Krzysztof Cieciura z PiS-u. Wyniki sondażu możecie przeanalizować na rmf24.pl. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował z drużyną Chicago Fire, której piłkarzem został pod koniec czerwca. Polski piłkarz pojawił się na murawie w różowych korkach i szarej koszulce treningowej. Został powitany przez kolegów z nowego klubu oklaskami. Tę część treningu widział korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Widzimy Roberta Lewandowskiego z dużej odległości, naprawdę kilkuset metrów. Ma odbyć się jeszcze także konferencja prasowa. Być może będzie szansa na zadanie pytań. Wiemy, że rano tutaj w klubie Robert Lewandowski przeszedł badania, testy medyczne, także dokonał formalności jeszcze klubowych. Został powitany przez trenera i dyrektora klubu. Tak jak powiedziałem, Robert Lewandowski poznaje swoich kolegów z nowej drużyny Chicago Fire. Chicago, Paweł Żuchowski.
3: O nowym etapie piłkarskiej kariery Roberta Lewandowskiego, który w Chicago Fire będzie nosił koszulkę z numerem 9, przeczytacie na rmf24.pl, a na mistrzowskie fakty sportowe zapraszamy Was tuż po 20.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To już jest ten czas. Popołudniowo-wieczorna pora, kiedy rozpoczyna się kolejne nadawanie Poplisty. To Marcin Jędrych. Dzień dobry. 6163 wydanie i u nas
10: tyle o mnie,
9: Igo, coś o sobie. Stumilowy las.
10: Powiedz, jak się masz.
9: Odprężający spacer.
10: W

Aż się chce z nimi zaśpiewać. Eagles, Tu Milowy Las, to 10 dzisiejszego popistowego notowania. Za chwilę kolejne numerki, aż do samego szczytu, który pojawi się przed godziną 20. Ale wcześniej jeszcze kilka razy sprawdzimy, co tam dzieje się w przestrzeni, której utwory dopiero zdobywają popularność albo liczą na nią. Czy Taylor Swift może być po raz kolejny gwiazdą na pobliście? Chyba tak. I knew it. I knew you.

0: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.

listowe granie, jak zawsze traficie tutaj na przeboje, które umilają. Ten popołudniowo-wieczorny czas to był zespół, to była ekipa pod nazwą Justin Bieber i Nicki Minaj, a u nas powraca Oceana, pewnie ją kojarzycie z tego słynnego przeboju związanego z Euro 2012. Ona teraz ma piosenkę o słońcu, po prostu Sunshine, czyli zawołanie do wakacji. Jak brzmi lato 2026? Usłyszycie to właśnie w tej piosence.

0: dawna, to wiem.
1: Kolejny muzyczny symbol lata 2026, męskie granie orkiestra i nareszcie, a za chwilę Shakira w mundialowym przeboju. Daj, daj.
2: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa na przyczynę.
15: Już nie spędzi.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
18: Ale chyba nie włosów.
17: Akurat włosy wypadają mi garściami.
18: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 LegMax z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 LegMax pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
17: Ale łysienia u ciebie nie widać.
18: No właśnie.
19: DX2 LegMax. Odzyskaj włosy. DX2 LegMax. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
22: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
23: Po reklamie.
24: Poplista numer 7.
25: Numer 7. 7, 7.

To jest Roxy. To jest White 2115. Chciałam ciebie więcej. Jak widać, jurorzy publicy też doceniają to nagranie, bo dziś ono na 6. miejscu. Za chwilę kolejne przeboje, ale wcześniej jeszcze jedno spotkanie z artystą, który dopiero szuka popularności, szuka głosów i być może w końcu go docenicie. On nazywa się Metzner. Kim jestem? Dziś czeka na wasze głosy.

0: kiedy wydawało się, że w temacie prostego bitu i fajnego klawisza wszystko zostało już wymyślone, nagle wchodzi The Bossa i proszę bardzo, proponuje The Magnetic. Fajny numer, który jak widać też dobrze sobie radzi na publicie. Dziś na piątym miejscu, za chwilę wypolerowany na błysk, Dawid Podsiadło.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem programu Poplisty jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
16: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia.

David Guetta, jak zawsze w dobrej formie z kolegami w utworze Run, Run River. To dziś trzecie miejsce poblista. Plan na wieczór dzisiejszego spotkania jest bardzo bogaty, bo oczywiście mecz, półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Francja kontra Hiszpania, to będę dla was relacjonował. Ponadto to było lato, tym razem sprawdzimy, jak brzmiał rok 2020, trudny rok ze względu na pandemię. Oraz także pobawimy się w gry i zabawy. Oj, dzisiaj znów będzie parę fajnych gadżetów do wygrania. Ale na razie jeszcze w popliście szukamy potencjalnych kandydatów do przebojów. Temper City, Self-Aware, leci do was.

lista dla tych, którzy podróżują, którzy jadą. Dużo ważnych faktów na temat utrudnień na drogach będzie właśnie w faktach o godzinie 20. To już za 6 minut. To był Kuba i Kuba. Stygnie lato na drugim miejscu, a na pierwszym Ale Farben, René Miller, Body Talk.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
3: Reklama.
4: Well, well, welcome!
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
12: Gotowi na weekend? No to jazda!
11: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi Was jak rasowy DJ.
12: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
11: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
13: Ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Po reklamie.
15: Jak zawsze na bieżąco, jak zawsze z RMF FM. Wszystkie najważniejsze fakty. O godzinie 20:00 prezentuje to wydanie Anna Wachowska. Dobry wieczór.
16: Jestem, zapraszam. Polityczne komentarze w sprawie nowych limitów przyjęć na kierunkach lekarskich zebrał je reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Potem seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasach Podkarpacia i Mazowsza. Która drużyna zagra w finale marzeń? Francja czy Hiszpania? Dziś pierwszy półfinał mundialu. Szereg wątpliwości wywołał ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia limit przyjęć na kierunkach lekarskich. W nowym roku akademickim w całej Polsce będzie prawie 11 tysięcy miejsc. To zaledwie o 300 więcej niż w obecnym roku. Komentarze na ten temat w Sejmie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co wywołuje najwięcej wątpliwości?
17: Po pierwsze kwestia dlaczego, skoro w wielu szpitalach lekarzy brakuje, limity są tak niskie. Poseł Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej uważa, że limity na kierunkach lekarskich należy zlikwidować.
18: Naprawdę te limity nie są potrzebne, jeżeli rzeczywiście państwo dopilnuje tego, aby poszczególne uczelnie trzymały standard.
17: Stanisław Karczewski z PiS-u odpowiada, że górne granice miejsc na studiach dla przyszłych lekarzy rosną od kilku lat właśnie w odpowiedzi na problemy szpitali.
19: To będzie już w niedługim czasie odczuwalne. Dobrze, że o 300 podniesiono. Wolałbym, żeby jeszcze więcej.
17: Ministerstwo Zdrowia z kolei przypomina w odpowiedzi, którą dostałem, że kilkanaście lat temu limity na kierunkach lekarskich były ponad dwa razy mniejsze niż teraz i dzisiaj resort nie widzi uzasadnienia dla znoszenia limitów przyjęć.
16: Uwaga, kierowcy. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 19 w Jasienicy Rosielnej między Domaradzem i Krościenkiem Wyżnym na Podkarpaciu. Ciężarówka uderzyła tam w bariery. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. I jeszcze ostrzeżenie dla podróżujących S7 na Mazowszu. W pobliżu Michałówka między Warszawą a Płońskiem doszło do pożaru ciężarówki. Zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Gdańska.
3: Mundial 2026. Kto zagra w finale?
16: Już za godzinę na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, początek pierwszego półfinału Mundialu. Francja zagra z Hiszpanią. Mecz wzbudza też spore emocje w strefie kibica w Atlancie, ponad 1200 kilometrów od Dallas. I tam jest wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Witamy, Wojtku.
20: Jestem, witam.
16: Wojtku, których kibiców jest najwięcej?
20: Zdecydowanie najwięcej jest Argentyńczyków, którzy czekają na jutrzejszy mecz z Anglią. Tutaj w Atlancie, a dziś większość będzie wspierać Francuzów.
21: Francja very good.
20: Mają bardzo dobry zespół, powiedział mi jeden z Argentyńczyków. Głośniej jak na razie są trójkolorowi, którzy co jakiś czas śpiewają tutaj popularne Alele Ble, ale wielu z nich ma na głowach berety kojarzące się z Francją, no i oczywiście barwy narodowe.
22: Od blue,
20: niebieski, biały i czerwony to nasze barwy narodowe. Jestem dumny, że mogę tu być i że gramy w półfinale. A nikogo ze zgromadzonych kibiców nie przestraszył tutaj nawet deszcz, który padał przez kilkadziesiąt minut. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
16: Z Wojtkiem będziemy się łączyć w kolejnych faktach, a już teraz mistrzowskie fakty sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
23: Tak, tak, za godzinę już pierwszy półfinał Mundialu w Arlington zagrają Francuzi i Hiszpanie. Rok temu w półfinale Ligi Narodów w meczu tych drużyn Hiszpania wygrała 5-4. Na podobne emocje byłyby oczywiście mile widziane. Futbol w obu krajach odgrywa ważną rolę, o czym przypomina młoda hiszpańska gwiazda Lamine Yamal. Rozegramy jeden z najpiękniejszych meczów, jakie można zobaczyć na Mistrzostwach Świata. Nie chcę się teraz w to zagłębiać, ale jeśli futbol do czegoś służy, to właśnie do integracji, do budowania społeczeństwa, a nie ma na to lepszego przykładu niż Francja i my, mówił młody piłkarz Barcelony. Na razie na turnieju tylko jedna bramka tego genialnego nastolatka, a na Mundialu Hiszpania gra tradycyjnie, po swojemu. Długo utrzymuje się przy piłce.
24: Hiszpania ma coś jeszcze. Oni bez piłki w swoim pressingu są bardzo skuteczni, ale też właśnie są bardzo przygotowani na te momenty straty. Tam ta presja jest natychmiastowa, oni bardzo dużo piłek odbierają i to jest taka duża wartość.
23: Zauważa trener Robert Kolendowicz, przerywanie ataków Francji już na samym ich początku, to może być w tym meczu bardzo ważne. Trójkolorowi na turnieju strzelili 16 bramek, oddali 47 celnych strzałów. Najwięcej na razie na Mundialu. Na koncie strat tylko dwie bramki, no ale Hiszpanom jedynego gola jak na razie strzelili tylko Belgowie. Z naszego punktu widzenia istotne powitanie Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Specjalna konferencja prasowa ma się rozpocząć za pół godziny. Sprawdzimy oczywiście, co będzie mówił nasz znakomity napastnik. Adam Małysz jest od dziś patronem Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle. Zobaczyć tam można wszystko, co ze skokami i z naszym mistrzem związane. On sam nie kluł zadowolenia z otwarcia tego miejsca.
25: Te symulatory, które choćby tutaj są, pokazują, że nie musisz być super sportowcem, nie musisz iść od razu w wyczyn, ale możesz się świetnie bawić, a przy tym też uprawiać sport.
23: Podkreślał Adam Małysz.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Polska trochę temperaturą podzielona, bo część zachodu oraz także południa to temperatura maksymalnie 23-24 stopnie i sporo chmur oraz deszcze i nawet burze, a pozostała część naszego kraju, właściwie na północ i na północny wschód, no tam już 27-28 stopni, takie prawdziwe lipcowe lato. W kolejnych dniach będzie już bardziej sprawiedliwie, wszędzie będzie ciepło i słonecznie. Na to pewnie czekaliście, podobnie jak liczę na to, na spotkanie w naszym wieczornym programie Poplista. Wakacyjne spotkanie, Marcin Jędryk, dobry wieczór, niebawem to było lato 2020, a potem gry i zabawy, no i mecz.

0: To było lato 2020 roku. Wyjątkowy rok, szczególny rok, o nim za chwilę, ale wcześniej to właśnie także przełomowy moment w karierze Sanach, bo ten utwór Szampan pomógł jej przejść z grona odbiorców takich obiecujących twórców do ścisłej czołówki polskiej muzyki popularnej. Prosta, łatwa, zapamiętywalna melodia stała się znakiem firmowym właśnie Sanach. Ale 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19 i takie zwroty jak zostań w domu, nowa normalność, praca zdalna czy kwarantanna już na stałe wpisały się w naszą rzeczywistość i w naszą wyobraźnię. Euro 2020 odbyło się rok później, wygrali Włosi. Igrzyska Olimpijskie w Tokio odbyły się rok później, w 2021 roku, a muzycznie artyści cały czas byli aktywni, choć oczywiście nie na koncertach, nie na występach, ale online śpiewali fantastyczne, transmitowane mini-koncerty, występowali w akcjach promujących, chociażby akcje charytatywne, takie jak Hot 16 Challenge, no i przede wszystkim cały czas wspierali tych, którzy walczyli ze strasznym wirusem. Do tych muzycznych i nie tylko muzycznych wrażeń wrócimy dziś jeszcze w naszym programie. Już za chwilę Evanescence.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Welshly Arms, twórcy hitu Legendary, już pod koniec lipca zagrają w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Bilety w sprzedaży na livenation.pl.
1: Po reklamie.
13: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

To było lato. 2020 rok. Rok naprawdę wyjątkowy. Pandemia zmęczyła i zniszczyła nas wszystkich mocno, ale dzięki artystom mogliśmy to przetrwać, mogliśmy czuć ten klimat i czasami poszukiwać czegoś, czego właśnie nam wtedy było potrzeba, czyli na przykład poszukiwania klimatów z lat 80. Synth pop lat 80. To jest właśnie to, co udało się stworzyć wspólnie słynnemu Weekendowi oraz producentowi, który nam znany jest jako Max Martin. To człowiek, który stał za sukcesami m.in. Britney Spears i grupy NSYNC. To on również zajął się produkcją kawałka zatytułowanego Blinding Lights. Nie chodziło tutaj jakby o kopiowanie jakichś utworów z przeszłości, a bardziej o stworzenie takiego wyjątkowego klimatu, który odtwarzałby emocje z tamtej epoki, samotności, nocnego miasta i takiego romantycznego chaosu. I teraz właśnie możemy znowu to poczuć. Kapitalnie się przy tym prowadzi, zwłaszcza jak jest ciemno, zwłaszcza jak jest głośno muzyka. Sprawdźcie, The Weeknd jedzie z

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

producent stojący za wielkimi przebojami tworzonymi m.in. dla Lady Gaga pomyślał sobie tak: zrobię też coś dla tej sympatycznej dziewczyny, która nazywa się Ava Max. Red One właściwie wymyślił sam refren Kings and Queens, ale potem się okazało, że to właściwie jest podstawa tej piosenki, która odbierana jest przez wielu jako taki utwór dodający energii, bo właśnie to jest najważniejsze w muzyce, żeby była energia, żeby była emocja i żeby był fajny klimat. To była

0: Awa Max 2020.
1: Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: Super, bardzo się cieszę.
8: A ty?
9: Tak, ty.
10: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: O czym marzą bystrzaki tego lata?
21: Codziennie czelady.
20: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
22: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
23: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
24: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
25: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
26: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
27: Po reklamie.
20: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

Za 10 minut godzina 21 w naszym programie. Jak zawsze wspominamy te fajne muzyczne momenty i chwile, które towarzyszyły nam na przykład w 2020 roku. Jeszcze jedna piosenka. Piękny chaos, czyli Beautiful Madness. Michael Patrick Kelly mówił, że chciał stworzyć coś, co da ludziom chwilę radości i oddechu właśnie w tamtym trudnym czasie. No i z pewnością to się udało, bo nadal istnieją piękne chwile i ta piosenka właśnie to przypomina.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
9: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
10: To są cienkie placki przełożone kremem.
11: Pyszne, bo polskie.
12: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
13: I odwiedzimy regionalnych producentów.
14: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
15: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
16: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
17: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
18: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
19: Za moment będzie godzina 21, zatem to jest dobra pora, by poznać najnowsze fakty. W RMF FM przedstawi je Anna Wachowska.
20: Która drużyna bliżej piłkarskiego nieba rusza półfinał Mundialu 2026 Francja kontra Hiszpania? Na początek połączymy się z wysłannikiem RMF FM, który jest w strefie kibica w Atlancie. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. Poza tym przekażemy ważne informacje dla kierowców z Dolnego Śląska, a na koniec pod lupą naukowców ich wiarygodność. Rusza piłkarski hit dzisiejszego wieczoru. Na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, rozpoczyna się półfinałowy mecz Mundialu. Francja mierzy się z Hiszpanią. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
21: Jestem,
20: witamy. Za nami prezentacja obu zespołów. Czyj hymn wzbudził większy aplauz?
21: No jednak głośniej byli tutaj słyszeni Francuzi. Raz, jednak, że hymn ich ma słowa oczywiście, ale z drugiej strony też tutaj Hiszpanie sobie troszkę podśpiewywali. Jednak głośne te marszą niosło się tutaj przez strefę kibica w Atlancie. Spotkanie już się rozpoczęło. Jego pierwsza minuta. Próbują atakować Hiszpanie, ale nic z tego jak na razie nie wyszło. No i w tych pierwszych minutach mamy bezbramkowy remis, a do tego meczu wrócę już za chwilę. W faktach mistrzowskich. Faktach sportowych.
22: Aktualny obraz faktów.
20: I pilna informacja sprzed chwili. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na ulicy Włókniarzy w Łodzi. Samochód osobowy wjechał tam w grupę osób czekających na zmianę świateł, by przejść przez jezdnię. Kobieta, która siedziała za kierownicą, była trzeźwa. Problemy na trasie S3 na Dolnym Śląsku. W tunelach między Bolkowem a Kamienną Górą przez całą noc prowadzone będą prace serwisowe. Jezdnia w kierunku Legnicy jest zablokowana. Drogowcy wyznaczyli objazd Krajową Piątką. Były prezes Polskiej Fundacji Narodowej, Cezary J., z zarzutami. Po porannym zatrzymaniu przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego został przesłuchany w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie.
23: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
20: Szef prokuratury Jaromir Rybczak nie ujawnił szczegółów zarzutów. Tłumaczył, że trwa przesłuchanie drugiego z zatrzymanych dziś byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Czy naukowcy są wiarygodni i cieszą się zaufaniem opinii publicznej? Od czego to zależy? O wynikach badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
1: Badacze z Uniwersytetu Virginia Tech wskazują, że poziom zaufania do naukowców zależy nie tylko od ich wiedzy, ale przede wszystkim od motywacji, jakie przypisuje im społeczeństwo. Na podstawie ankiet, które wypełniło blisko 1000 osób, wyróżniono nawet 5 grup obywateli różniących się poziomem przypisywanego naukowcom autorytetu. Lista pokazuje, że najbardziej entuzjastyczne są osoby o liberalnych poglądach, najbardziej sceptyczne te o poglądach silnie konserwatywnych. Skłonność do podążania za wskazaniami naukowców silnie zależy przy tym od politycznych uwarunkowań danego tematu. Te będące przedmiotem ideologicznych sporów dzielą wyraźnie bardziej. Badanie pokazuje, że naukowcy powinni nie tylko komunikować swoją wiedzę i kompetencje, ale także jasno przedstawiać motywacje stojące za ich pracą. Transparentność i autentyczność mogą pomóc w budowie zaufania społecznego.
20: O wiarygodności naukowców, która zależy od przypisywanych im intencji, przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Nauka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Trwa bój o finał mundialu. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: Dokładnie tak. Francja, Hiszpania. Kilka chwil temu rozpoczął się ten pierwszy półfinał mistrzostw świata w strefie kibica w Atlancie. To spotkanie w tłumie fanów obserwuje Wojciech Marczyk.
15: Tak jest, witam.
5: Te pierwsze minuty, ktoś już dał jakiś powód do takich gorących oklasków?
21: No i na razie nie, to wszystko takie próbowanie, sprawdzanie, dużo gry w środku pola, gdzieś szukanie swoich okazji, ale jak na razie bez konkretów. Tym konkretem jedynym mogą być jak na razie takie pojedynki Kyliana Mbappé z Fabianem Ruizem. To przecież dwaj klubowi niedawna jeszcze koledzy znają się, można powiedzieć, świetnie, no ale teraz walczą przeciwko sobie. Jak na razie ten mecz wyrównany, zacięty, bez konkretów i z bezbramkowym remisem. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
5: Na Chicago konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego, nowego napastnika Chicago Fire. To historyczny dzień dla miasta, dla Chicago. Dziękuję Robertowi za wybranie naszego klubu. Tak konferencję prasową otworzył trener Greg Berhalter. Dla mnie ważne jest to, że widzę tutaj potencjał, przyznał z kolei Robert Lewandowski.
24: Z każdym piłkarzem tak naprawdę się przywitałem, porozmawiałem chwilę, więc widać, że są to jakby fajne chłopaki, którzy też chcą iść do przodu, chcą się rozwijać.
5: Tak mówił nasz napastnik. Nie chciał podpisać nowego kontraktu z Lechem Poznań, wylądował w wieczystej Kraków. Chorwacki obrońca Antonio Milic związał się z Beniaminkiem Ekstraklasy, a były piłkarz Lecha Michał Skóraś zamienia belgijski Gent na francuskie Lens. A na Tour de France początek drugiego tygodnia rywalizacji pod dyktando Tadeja Pogaczara. Lider wyścigu postanowił po dniu przerwy przypomnieć rywalom, kto jest najmocniejszy. Słoweniec wygrał 10. etap, wyprzedził Remco Evenepoela o ponad pół minuty.
19: Eksperci od pogody przewidują na najbliższe godziny przelotne opady deszczu, jeśli chodzi o południe i centrum kraju. Tutaj również burze, lokalnie nawet z gradem. Do tego jeszcze mogą się pojawić na południowym wschodzie mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. To takie dość niecodzienne zjawisko, jeśli chodzi o lato, ale no czasem tak się zdarza. Jutro, przypomnę, temperatura już od 24 do nawet 27 stopni, więc będzie trochę cieplej. Można szukać strojów, które są krótsze niż dłuższe. Może akurat złapiecie trochę promieni lipcowego słońca, a u nas, jak zawsze wieczorową porą, pojawiają się gry i zabawy. Wrócimy do tego już niebawem, ale też ta najważniejsza gra i zabawa toczy się na tym amerykańskim boisku. Francja kontra Hiszpania. Półfinał mistrzostw świata. 0-0.

0: gry i zabawy w RMF FM. Wtorkowa edycja to najgorsze kawery świata, czyli nowe wersje starych przebojów, żeby wejść do tej zabawy i wygrać fajny zestaw wakacyjnych nagród w postaci ręcznika, parasola i może nawet czapeczki z daszkiem. Trzeba zadzwonić pod numer 12 miliony i wykonać tym razem najlepszą waszym zdaniem interpretację nowego przebojowego mundialowego hitu z Shakiry, czyli kawałka Daj Daj. Już teraz 12 miliony. To zrobi to tak, żeby Shakira pomyślała: to dobre, proszę bardzo, wejdzie do finału.
1: Reklama.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara?
7: No.
8: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
5: Teraz.

0: Lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Hiszpania prowadzi z Francją po karnym wykonaniu Orzabala. Na 1-0 strzelił właśnie ten zawodnik. No był tam jakiś podobno faul, ale czy tak faktycznie było, to pewnie rozstrzygną już eksperci po meczu. My wracamy do naszej muzycznej zabawy, czyli najgorsze kawery świata. Przy telefonie jest Janusz z Siewierza. Dobry wieczór, Janusz.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Jak ci mija ten wieczorny czas? Jesteś już odpoczęty? Jesteś już w pełni komfortowo, że tak powiem, czujący się?
1: Powiem tak, właśnie dojeżdżam do pracy, bo mam dyżur nocny.
0: Rozumiem. Czyli przed pracą zafundujesz sobie rozrywkę w naszej zabawie. Przypomnę, że nagrodą jest ręcznik plażowy, parasol oraz czapka, czyli wszystkie te elementy, które latem mogą się przydać. A zadanie jest twoje takie, ja ci puszczę fragment najgorszego coveru świata, a twoim zadaniem jest rozpoznanie, co to było w oryginale, dobra?
1: Okej. Okay.
0: No to spróbujemy.
1: Spróbujemy.
0: Słuchaj tego. I nie zatykaj uszu przez chwilę.

0: się, że kojarzysz tę piosenkę skądś? Czy kiedyś może ją słyszałeś? Czy wiesz, kto to mógł śpiewać?
1: Jest to dokładnie z Titanica.
0: Tak jest.
1: Dokładnie z Titanica, ale wykonanie jest perfekcyjne.
0: Tak jest. A kto to śpiewał w Titanicu? Na Titanicu?
1: Celine Dion.
0: Bardzo dobrze. Wspaniale. Gratulacje. O to właśnie chodziło. Takich utworów więcej na antenie u nas nie będziemy grać. Tylko w naszym konkursie Najgorsze Covery Świata. Janusz, no to zestaw nagród jest twój. Oby jeszcze było słońce, żebyś mógł otworzyć parasol. Oby było gorąco, żebyś mógł się ochłodzić ręcznikiem. No i żeby...
1: No myślę, że tak. Pogoda będzie. A mam prośbę. A może być to podwójnie ten zgrażony?
0: Oczywiście, że tak. Spakujemy podwójnie. To żona będzie zachwycona. Dobrego wieczoru i dobrego świętowania. Trzymaj się ciepło.
1: Również pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.

0: 48. minuta meczu półfinałowego. Francja-Hiszpania nadal 1-0. Francuzi trochę zagubieni, bo to Hiszpanie cały czas prowadzą tę grę i coraz częściej strzelają.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł.

wideo, środa, czwartek, dużo emocji, także i we wtorek, bo przecież trwa półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Francja kontra Hiszpania. Hiszpanie nadal prowadzą, Francuzi napierają, w tej chwili już 45 minut minęło, ale jeszcze 6 będą grać, a zatem wynik pierwszej połowy w faktach za 12 minut.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
6: I to po raz dziewiąty.
7: Tak, dziewiąty rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
8: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
9: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
7: Dziękujemy.
8: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
7: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
8: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
7: RMF FM to Wasz numer jeden. I takie są fakty.

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Zaczynamy fakty o 22 w RMF FM, bo dużo ważnych informacji mamy wam do przekazania. A przed mikrofonem Anna Wachowska.
4: Pierwszy półfinał Mundialu 2026. Hiszpania prowadzi 1-0 z Francją. Na początek relacje ze strefy kibica w Atlancie. Jest tam wysłannik RMF FM z redakcji sportowej. Potem burzowa noc w Polsce i puma uciekinierka na kwarantannie w poznańskim zoo. Hiszpania prowadzi z Francją 1-0 w pierwszym półfinale Mundialu. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Wojtku, jak na tego gola zareagowali oglądający mecz?
5: No, bardziej było słychać taki delikatny jęk zawodu niż jakiś wielki okrzyk radości. Jak mówiłem w jednym z naszych łączeń, no większość tutaj to niebieskie koszulki reprezentacji Francji i trudno się dziwić. No, ale kiedy później Hiszpanie przeprowadzili doskonałą akcję, tak naprawdę rozpracowali wieloma podaniami obronę reprezentacji Francji, to znowu był taki jęk zawodu i aż było widać głowy w tym tłumie, które podskoczyły z powodu nerwów, że Hiszpanie tej sytuacji nie wykorzystali. I po 45 minutach prowadzą właściwie jedynie 1-0, a więcej o tym meczu już za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych.
6: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
4: Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami na południe od linii Gorzów Wielkopolski, Poznań, Łódź, Radom i Zamość. SMS-owe alerty wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Skierowano je do odbiorców w Świętokrzyskiem i Opolszczyźnie oraz części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. W Śląskim strażacy interweniowali już 93 razy po burzach, które przeszły nad regionem. Najwięcej wyjazdów było w Sosnowcu i Jaworznie. Strażacy usuwają tam połamane gałęzie i konary oraz wypompowują wodę z zalanych miejsc. W Sławkowie prewencyjnie ewakuowano ponad 30 osób z obozu harcerskiego. Po burzy harcerze wrócili do siebie. Gwałtowna nawałnica po południu przetoczyła się przez Wrocław. Woda weszła do piwnic i mieszkań, podtopiła ulice i torowiska, a wichura łamała drzewa. Takiego oberwania chmury dawno nie widziałyśmy, mówią w rozmowie z RMF FM mieszkanki stolicy Dolnego Śląska.
7: Cali mokrzy byliśmy. Włosy miałam jak po kąpieli. Nagle zaczęło tak padać. Chcieliśmy przeczekać pod drzewem, ale tak zaczęło padać i później miałam całą spódnicę mokrą i całą bluzkę mokrą. Wszystko miałam mokre.
8: Mi koleżanka wysyła filmiki, że wszystko stoi i wysyła też filmiki, jak auta jeżdżą przez te kałuże. To po prostu wyglądało trochę jakby powódź miała nadejść znowu, więc to trochę było przerażające.
7: Właśnie ten deszcz jakby tak padał, że takimi falami przez ten wiatr, bo właśnie ten wiatr to był największy problem. To był straszny chaos, naprawdę.
4: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Puma uciekinierka z okolic Polanowa przebywa już w poznańskim ogrodzie zoologicznym. Zwierzę przejdzie teraz kwarantannę, a potem czeka je przeprowadzka, informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Puma wczoraj została przywieziona do poznańskiego zoo, gdzie przebywa na kwarantannie. Ta może potrwać co najmniej miesiąc. Ze wstępnych badań wynika, że zwierzę to musiało wcześniej przebywać w towarzystwie ludzi. Mówi Remigiusz Koziński, kierownik nowego zoo w Poznaniu.
10: No nie reaguje jakoś specjalnie lękowo na człowieka. To jest w ogóle bardzo młode zwierzę. Szacujemy jej wiek na 6-7 miesięcy. Jej albo jego, bo płci nie znamy. Minimalizujemy stresy, a więc wszystkie bodźce, które by mogły jeszcze dodatkowo tutaj coś pogorszyć. No ewidentnie reaguje na człowieka tak, że ono musiało tego człowieka wcześniej widzieć.
9: Opiekunowie będą chcieli wykonać podstawowe badania. Zwierzę nie zostanie na dłużej w Poznaniu, bo nie ma tu warunków do przebywania takiego drapieżnika. Prawdopodobnie puma trafi do azylu lub innego ogrodu na zachodzie Europy.
4: O pumie z Polanowa, która trafiła do poznańskiego zoo, przeczytajcie na rmf24.pl. Tam są też zdjęcia uciekinierki, o której głośno w całej Polsce.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Trwa piłkarskie starcie o finał Mundialu. Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Hiszpania prowadzi z Francją w półfinale Mistrzostw Świata. Do przerwy 1-0. Gola z rzutu karnego strzelił Mikel Oyarzabal. Wojciech Marczyk obserwuje to spotkanie w strefie kibica w Atlancie.
5: Tak jest, witam.
11: Wojtek, a czy Francuzi mieli okazję, by te straty odrobić?
5: No jedną właściwie taką jedyną strzał Barkoli, to była najgroźniejsza sytuacja, można powiedzieć, dla Francuzów w tej pierwszej połowie. Pozostałe bez konkretów, chociaż Mikael Merino tutaj, znaczy przepraszam, Unai Simon raz dobrze interweniował przed Mbappé, przed swoim pole karnym, uprzedził napastnika Francuzów, no i ustrzegł się przed zagrożeniem ze strony jakże bramkostrzelnego na tym mundialu Mbappé. No jak na razie obie reprezentacje bez takich klarownych sytuacji, ten rzut karny to ta najlepsza okazja. Obie reprezentacje już wybiegają na murawy i za chwilę drugi początek drugiej części meczu z Atlanty. Wojciech Marczyk.
11: No zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Robert Lewandowski bowiem oficjalnie zaprezentowany w klubie Chicago Fire. Strażacy w czwartek zmierzą się z Vancouver Whitecaps. Paweł Żuchowski, nasz korespondent, był na konferencji chicagowskiego klubu. Paweł, czy zobaczymy Lewego w czasie tego spotkania?
12: Dobry wieczór. Zapytałem o to Roberta Lewandowskiego. Powiedział mi, że pewnie znajdzie się w składzie, choć przyznał, że to wszystko będzie zależeć jeszcze od tego, jak się będzie czuł. Wczoraj Lewandowski przyleciał dopiero do Chicago. Powiedział mi, że został w drużynie dobrze przyjęty, teraz czas na adaptację, ale liczy, że w Chicago będzie czuł się jak w domu, no bo jest tutaj mnóstwo Polaków, którzy mu kibicują. Z Chicago Paweł Żuchowski.
11: No a kto wie, może Robert Lewandowski spotka się z naszymi siatkarzami. Oni też są w Chicago przed biało-czerwonymi ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów, no i walka o awans do turnieju finałowego. Jutro mecz z Bułgarią, później także z Brazylią, Francją i reprezentacją Stanów Zjednoczonych.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Jutro Zielona Góra, Wrocław, Katowice i Kraków to 22-23 stopnia, więc jeszcze w miarę chłodno, sporo chmur i nawet może padać deszcz, ale już na przykład Rzeszów, Lublin, Białystok czy Warszawa to stopni 28 i dużo więcej słońca i bardziej pogodne niebo. W kolejnych dniach już to wszystko się wyrówna, będzie około 28 stopni i ta słoneczna pogoda utrzyma się przez co najmniej 3-4 dni. A potem może znowu będzie jakieś ochłodzenie, tak żeby troszkę było takiej żonglerki, jeśli chodzi o to, co kto lubi podczas lipcowych dni. A może lubicie także wieczorne spotkania w RMF FM? Mam nadzieję, że tak jest, bo u nas gry i zabawy. Niebawem wrócimy do takiej zabawy we wtorki, która jest u nas na antenie. Nazywa się Hate Park, czyli mówimy o tym, co nam się nie podoba.

ciągle aktualna piosenka, bo ciągle oni grają, ciągle jest dużo emocji. 55. minuta się zaczęła, Francja 0, Hiszpania 1, a u nas w naszym programie jak zawsze Hate Park, czyli jeśli jest coś, co was trapi, jakiś wakacyjny problem, jakaś sprawa może wydaje się z pozoru nierozwiązywalna, to może pomożemy w takim razie. Proszę już teraz dać znać, telefon 12 2 miliony. Jeśli pojawi się jakiś problem, który będzie można z pomocą słuchaczy rozwiązać, to oczywiście z radością przystąpimy do tych działań. Zatem proszę o kontakt. A w tak zwanym międzyczasie, to jest takie ładne określenie, Bryan Adams zaśpiewa Everything I do it for you. I właśnie dziś tak zrobię.

0: emocjonujący półfinał, choć właściwie na razie jednostronny, bo w 58 minucie Hiszpania podwyższa na 2-0 strzelcem Porro, a u nas w RMF FM, no właśnie a propos tego Hyde Parku, czasem jakiś problem się pojawia i to jest taki problem z gatunku filmowych typu Mission Impossible.
1: Informacje, autodestrukcja, pip, pip, pip.
0: No, niewiele brakowało teraz, by Francuzi strzelili na 2-1. Ale jeśli chodzi o tę autodestrukcję, to chyba chodzi tylko i wyłącznie o te pyszności, które tak szybko znikają, że można nazywać je autodestrukcją.

najlepsza muzyka na wakacyjny czas. Do podróży, do poduszki, do wszystkich innych czynności spokojnych, delikatnych, które wieczorową porą mogą się pojawić w waszej okolicy. U nas za 21 minut godzina 23. Francuzi męczą się z Hiszpanami, tak to trzeba powiedzieć, żeby chociaż strzelić jedną bramkę, ale póki co w 78 minucie jest nadal 2-0 dla Hiszpanii. A Wiktor Waligura mówi, to jest to, to jest futbol, to są emocje.

emocji, dużo momentami bardzo brutalnej i bardzo brzydkiej gry podczas tego półfinału. Hiszpania, Francja. Hiszpanie prowadzą 2-0, 88 minuta meczu. No i w tej chwili jeszcze jeden rzut wolny z linii pola karnego dla Francuzów, którzy być może jeszcze będą w stanie coś tutaj w tym spotkaniu ugrać, bo z pewnością sędzia doliczy kilka minut na pewno o końcowym wyniku tego spotkania, albo być może o dalszej części tego spotkania dowiecie się w faktach, które u nas jak zawsze o pełnej, a do tej pełnej, czyli do 23:00 brakuje jeszcze niecałych 10 minut. Na razie jeszcze u nas, no, taka symboliczna piosenka. Stygnie lato. Kuba i Kuba.

0: FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: O godzinie 23:00 już wszystko będzie jasne. Już wiemy, kto zagra w finale Mistrzostw Świata. Przed mikrofonem w RMF FM Anna Wachowska. Słuchamy.
5: Jestem. Zapraszam. Hiszpania gra dalej. Po zwycięstwie nad Francją 2-0 awansowała do finału mundialu. Za chwilę przeniesiemy się do strefy kibica w Atlancie i jest tam wysłannik RMF FM. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę portów w Iranie. Jak wznowienie działań na Bliskim Wschodzie wpłynie na ceny paliw? To wyjaśni nasz dziennikarz. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Półfinał z Francją właśnie dobiegł końca. Wynik 2-0 dla Hiszpanii. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Wojtku ponownie. Czy porażka Francuzów jest zaskoczeniem?
6: No delikatnym tak, bo Francuzi byli jednak typowani do tego złotego medalu. Bardzo mocna kadra, bardzo skuteczna, najskuteczniejsza na tych Mistrzostwach Świata. Hiszpanie to jednak najskuteczniejsza defensywa. Do tej pory stracili tylko jedną bramkę. Dziś... okazji reprezentacji Francji dzisiaj tutaj w tym spotkaniu, więc no trzeba przyznać, że zasłużona wygrana Hiszpanów, którzy po 45 minutach prowadzili 1-0 po rzucie karnym Oyarzabala, no a potem Pedro Porro podwyższył prowadzenie na 2-0, no jak wspomniałeś, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Tutaj w strefie kibica w Atlancie nie ma czasu na analizy, na rozmyślanie nad tym, co było. Tutaj zaczyna się zabawa na scenie, kolejni artyści, no i Hiszpanie tutaj już nawet z imitacją Pucharu Świata zaczynają zabawę, zaczynają świętowanie. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
7: Taki jest świat. Takie są fakty.
5: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych kilkadziesiąt minut temu rozpoczęła blokadę morską Iranu. Chodzi o statki wypływające i wpływające do tamtejszych portów. Wznowienie operacji ogłosił wczoraj prezydent Donald Trump w reakcji na irańskie ataki na statki przepływające przez ciśninę Ormuz, a to kluczowy szlak dla transportu ropy. W tej chwili trwa kolejna seria amerykańskich uderzeń na Iran. Irańscy strażnicy rewolucji zagrozili, że jeśli USA będą kontynuować ataki, to ani jedna kropla ropy lub gazu nie zostanie wyeksportowana z regionu. Cena ropy już poszybowała w górę. Baryłka tego surowca jest już wyceniana powyżej $80. To najwięcej od ponad miesiąca. Co możemy wkrótce zobaczyć na pylonach? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
8: Eksperci nie mają wątpliwości, że niebawem na stacjach paliw zobaczymy kolejne podwyżki.
9: 7 zł to jest taka nasza nowa codzienność, także jeśli chodzi o ceny benzyny 95-oktanowej, już nie tylko oleju napędowego, bo tamten poziom już nam się pojawiał. Natomiast teraz i benzyna po 7 zł i diesel w rejonie 7 zł 20 groszy nie powinien nas, myślę, w najbliższych dniach dziwić.
8: Wylicza analityk portalu e-petrol.pl Jakub Bogucki i raczej możemy spodziewać się coraz wyższych stawek. Jeśli cena ropy utrzyma się na podwyższonym poziomie, za kilka dni zapłacimy za tankowanie jeszcze więcej. Sytuację dodatkowo pogarsza kurs dolara, zdecydowanie wyższy niż w poprzednich miesiącach, a to właśnie w tej walucie rozliczana jest ropa.
5: Policjanci z Archiwum X i śledczy z Prokuratury Krajowej wracają do głośnego zaginięcia dwóch licealistek z Warszawy. 33 lata temu dwie 17-latki przyjechały na ferie pod Tatry i ślad po nich zaginął. Nasz reporter Maciej Sołtys rozmawiał ze śledczymi. Maćku, co dokładnie będą badać?
10: Dwie wersje wydarzeń, do których doszło w 1993 roku, tłumaczy Eryk Stasielak z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
11: Mówię konkretnie o wyjściu dziewczyn z góry i tam ich zaginięciu, ewentualnie wątku dotyczącym sekt.
10: Miesiąc temu śledztwo zostało umorzone, ale sprawa wciąż będzie prowadzona przez policjantów z Archiwum X. Funkcjonariusze mają wrócić m.in. do badań w terenie.
11: Czy to będzie w górach, czy bardziej w okolicach Zakopanego, a może też i w innych miejscach, no tego na tym etapie nie mogę ujawnić. Na pewno nie odpuścimy tej sprawy aż do przedawnienia, które nastąpi za lat 17.
10: Dodaje prokurator Stasielak, 17-letnie warszawskie licealistki zaginęły w styczniu 1993 roku podczas zimowych ferii w Zakopanem. Mimo upływu ponad trzech dekad nigdy nie odnaleziono ich ciał.
5: I jeszcze najważniejsza sportowa informacja tego wieczoru. Na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, zakończył się mecz półfinałowy Mundialu. Hiszpania pokonała Francję 2-0 i awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. I takie są fakty ze świata sportu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dziś w nocy będzie jeszcze dość chłodno, bo temperatura maksymalna to 17 stopni, ale będą też takie miejsca, gdzie będzie zaledwie 9 stopni, to po Jeziorze Pomorskie na przykład. Do tego mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. Do tych, którzy podróżują nocą, to ważna informacja. Weźcie to pod uwagę, bo momentami może być po prostu trochę trudniej jechać, ale pamiętajcie, że RMF jest zawsze z wami i do towarzystwa daje wam jak zawsze najlepszą muzykę. A u nas, no to opadły emocje sportowe, to teraz czas na relaks, wypoczynek i miłe chwile z radiem. Spice Girls za chwilę, tak. Niech sobie pośpiewają dziewczyny po 30 latach tę słynną piosenkę. A przed nami zespół Jam i wehikuł czasu. Tak to właśnie będzie wyglądało. Tu Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

Niektóre piosenki swoim tempem aż zachęcają do szybszej jazdy, ale proszę tego nie robić. Proszę jechać zgodnie z przepisami, tak jak pokazują znaki, albo wasz rozsądek odpowiada. Ale muzyka niech tam gdzieś w tle gra. To Ale Farben, przebojowy, nie, popisowy przebój. U nas wieczorową porą, 17 minut po 23. To jeszcze coś dołożymy, bo znak od Wyfarnej za chwilę, ale wcześniej September. W słynnym przeboju Satellite. Ależ to brzmi po latach.

by pomyślał, że po tylu latach ten słynny beat perkusyjny powróci do muzycznego obiegu. How does it feel? To już nie jest Blue Monday, bo to tylko fragmencik tego słynnego utworu grupy New Order. Teraz w nieco bardziej współczesnej wersji, chociaż wszystko to, co najważniejsze w tym nagraniu, zostało zachowane. I to jest potęga tych numerów. Przecież to jest kawałek z 1983 roku. A brzmi, jakby był wczoraj zrobiony. U nas już niebawem misja specjalna.

0: Edycja specjalna w RMF FM. Atak umarłych. Jak żywe trupy zatrzymały armię Hindenburga.
1: Jest 6 sierpnia 1915 roku. Wojska niemieckie już od kilku miesięcy próbują zdobyć twierdzę Osowiec.
2: Mimo przewagi liczebnej i prowadzonych ostrzałów artyleryjskich, wszystkie dotychczasowe ataki zostały odparte przez broniących się carskich żołnierzy.
1: Jednak tego dnia Niemcy wykorzystują nową śmiercionośną broń – gaz bojowy. Dowódcy wierzą, że toksyczne opary skutecznie wybiją wszystkich obrońców, co pozwoli na zajęcie całego kompleksu bez walki.
2: Jednak gdy po wypuszczeniu gazu wojska niemieckie zbliżają się do pierwszych umocnień, ich oczom ukazuje się przerażający widok.
1: Na ich drodze stają zakrwawieni rosyjscy żołnierze, którzy przecież nie powinni byli przeżyć.
2: Wielu z nich kaszle i pluje krwią, a ich ciała noszą ślady śmiertelnych oparzeń. Mimo to ruszają do desperackiego ataku na nadchodzących Niemców.
1: Jak przebiegała ta dramatyczna walka? I co ostatecznie stało się z twierdzą Osowiec? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: 28 lipca 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa. Walki bardzo szybko ogarniają niemal całą Europę.
1: Na froncie wschodnim armia rosyjska przeprowadza ofensywę i początkowo odnosi zwycięstwa nad siłami Austro-Węgier i nielicznymi oddziałami niemieckimi.
2: Carskie wojska uderzają też na Prusy Wschodnie, ale ten atak kończy się druzgocącą klęską.
1: Cesarstwo niemieckie odnosi zwycięstwo w bitwach pod Tannenbergiem i nad Jeziorami Mazurskimi. Rosjanie tracą w tych starciach prawie 200 tysięcy żołnierzy.
2: Niemcy kontynuują natarcie i zbliżają się do granic dawnego Królestwa Kongresowego. We wrześniu 1914 roku wojska niemieckie podchodzą pod twierdzę Osowiec.
1: Jest to kompleks złożony z 4 fortów położonych nad rzeką Biebrzą. Twierdza powstała już w XIX wieku i do momentu wybuchu Wielkiej Wojny była kilka razy modernizowana.
2: Niemcy chcą zająć Osowiec z marszu, ale mimo przewagi liczebnej nie udaje im się pokonać obrońców.
1: W następnych dniach mają miejsce kolejne próby zdobycia twierdzy, które również kończą się niepowodzeniem.
2: Następna seria ataków rozpoczyna się w lutym 1915 roku. Niemcy sprowadzają dodatkowe oddziały i działa artyleryjskie oraz 2 potężne moździerze zwane potocznie Grubą Bertą.
1: Jednak mimo zmasowanego ostrzału artyleryjskiego i serii natarć piechoty, twierdza Osowiec nadal pozostaje niezdobyta.
2: Latem 1915 roku feldmarszałek Paul von Hindenburg, który dowodzi wojskami niemieckimi na wschodzie, planuje przeprowadzenie wielkiej ofensywy, która ma doprowadzić do opanowania terenów dawnego Królestwa Kongresowego.
1: Jednym z głównych celów armii niemieckiej staje się zdobycie twierdzy w Osowcu, która mimo trwającego już kilka miesięcy oblężenia, wciąż pozostaje w rękach Rosjan.
2: Feldmarszałek przeznacza do ataku 14 batalionów liczących w sumie 7 tysięcy żołnierzy, którzy będą wspierani przez artylerię.
1: W tym momencie garnizon w Osowcu liczy jedynie około 1000 ludzi, spośród których część stanowi lokalna milicja.
2: Hindenburg chce wykorzystać nową śmiercionośną broń, aby zapewnić swoim wojskom absolutną przewagę.
3: Użyjemy gazów bojowych. Rosjanie nie mają na swoim wyposażeniu masek przeciwgazowych i nie będą się w stanie przed nimi obronić. A gdy cały garnizon będzie martwy, zajmiemy twierdzę bez walki.
1: Niemcy już raz skutecznie użyli broni chemicznej w trakcie walk pod Ypres, zadając Francuzom i Brytyjczykom potężne straty.
2: Wkrótce do obozu oblegających twierdzę zostaje wysłanych 30 kanistrów, zawierających zabójczą mieszankę chloru i bromu.
1: Niemcy czekają jedynie na wiatr wiejący w kierunku fortu. Idealne warunki pogodowe pojawiają się na

0: początku sierpnia 1915 roku.
1: 6 sierpnia około 4 nad ranem armia niemiecka rozpoczyna atak, któremu towarzyszy nawała artyleryjska.
0: Żołnierze otwierają pojemniki z gazem i na niebie zaczyna formować się zielonkawa chmura, którą wiatr pcha w stronę twierdzy.
1: Efekty są widoczne od razu. Trawa staje się czarna, a wszystkie okoliczne zwierzęta natychmiast padają.
0: Chmura zmierza dalej i w końcu dociera nad rosyjskie pozycje. Żołnierze zaczynają mieć trudności z oddychaniem.
1: Wkrótce dochodzi do makabrycznych scen. Toksyczne gazy po kontakcie z błonami śluzowymi zamieniają się w żrący kwas solny.
0: Żołnierze umierają w męczarniach. Niektórzy próbują na prędce wykonać prowizoryczne maski przeciwgazowe.
1: W tym celu nasączają szmaty wodą, a w niektórych przypadkach nawet moczem i zawiązują je sobie wokół twarzy.
0: Niestety te wysiłki jedynie spowalniają zabójcze działanie gazu i wkrótce większość obrońców jest już martwa.
1: Przeżyć udaje się około 100 żołnierzy. Wszyscy odnieśli jednak ciężkie obrażenia i wielu z nich czuje, że wkrótce także umrą.
0: Podporucznik Władimir Kotliński zbiera ocalałych wokół siebie i mówi:
2: ruszajmy z kontratakiem na Niemców. I tak już nie mamy nic do stracenia, ale może przed śmiercią uda nam się jeszcze wysłać kilku z nich na tamten świat.
1: Obrońcy pałają żądzą zemsty na Niemcach i z entuzjazmem godzą się wziąć udział w tym desperackim ataku.
0: Tymczasem w stronę twierdzy maszerują już niemieckie oddziały wyposażone w maski gazowe. Żołnierze z przerażeniem patrzą na zakrwawione i poparzone ciała Rosjan, którzy zostali zabici przez toksyczny gaz.
1: Wielu z nich po raz pierwszy widzi z bliska skutki działania tej nowej, zabójczej broni.
0: Wszyscy są przekonani, że w twierdzy nie znajdą już nikogo żywego. Może jedynie kilku umierających Rosjan, których trzeba będzie dobić.
1: Za oddziałami podążają zresztą powozy, na które mają zostać załadowane ciała obrońców.
0: Wtedy oczom Niemców ukazuje się przerażający i zupełnie niespodziewany widok. Naprzeciw nim wychodzą Rosjanie, prowadzeni przez podporucznika Kotlińskiego.
1: Obrońcy są w strasznym stanie. Wielu z nich z trudem się porusza. Inni kaszlą, wypluwając krew i kawałki płuc. Ich mundury i szmaty zakrywające usta i nos są całe zakrwawione.
0: Podporucznik Kotliński wydaje rozkaz do ataku i około 100 obrońców rusza na przeważające siły wroga.
1: Niemcy są zdezorientowani. Przecież nikt nie powinien był przeżyć tego ataku.
0: Część z nich zaczyna nawet wierzyć, że walczą z żołnierzami, którzy powstali z martwych.
1: Widok nacierających Rosjan jest tak przerażający, że część żołnierzy niemieckich panikuje i próbuje się wycofać.
0: Wkrótce wszyscy atakujący rzucają się do chaotycznej ucieczki, nierzadko gubiąc przy tym broń.
1: Inni w popłochu wpadają na własne druty kolczaste. Z kolei Rosjanie ostatkiem sił podejmują walkę i zaczynają odzyskiwać kolejne okopy.
0: Jeden z carskich żołnierzy w późniejszej wypowiedzi dla gazety Pskowska Żyzn tak wspominał tę chwilę:
3: trudno jest mi opisać gorycz i wściekłość, z jaką nasi żołnierze ruszyli przeciwko niemieckim trucicielom. Silny ogień karabinów nie był w stanie powstrzymać naporu żądnych zemsty żołnierzy. Niemcy nie mogli znieść tego szaleńczego ataku i w panice rzucili się do ucieczki. Nie zdążyli nawet zabrać lub zniszczyć naszych karabinów maszynowych, które trzymali już w swoich rękach.
0: W pewnym momencie podporucznik Kotliński zostaje śmiertelnie ranny. Woła do siebie Polaka, podporucznika Władysława Strzemińskiego i mówi:
2: ja już nie dam rady. Przekazuję panu dowództwo.
1: Strzemiński, mimo że sam odniósł poważne rany, dzielnie prowadzi dalszy atak.
0: Równocześnie część Rosjan, która pozostała w forcie, rozpoczyna ostrzał niemieckich pozycji.
1: Gdy obrońcom kończy się amunicja, ruszają z szarżą na bagnety.
0: W tym momencie część niemieckich oficerów orientuje się w sytuacji i stara się zaprowadzić porządek w oddziałach.
1: Jednak dowódcy szybko dochodzą do wniosku, że nie będą już w stanie odmienić losu natarcia, które zamieniło się w paniczną ucieczkę.
4: Nie ma sensu teraz kontratakować i tracić kolejnych żołnierzy. Pozostali Rosjanie i tak długo już nie pożyją.
0: Krótko przed południem ostatnie oddziały niemieckie wycofują się spod twierdzy Osowiec.
1: Rosjanom po raz kolejny udaje się obronić twierdzę, mimo że wróg miał nad nimi co najmniej 7-krotną przewagę liczebną.
0: Jednak zwycięstwo jest okupione ogromnymi stratami. Praktycznie cały garnizon ponosi śmierć w wyniku zatrucia gazem.
1: Tylko naprawdę nielicznym udaje się przeżyć to koszmarne starcie. Wśród ocalałych jest Władysław Strzemiński, który objął dowodzenie po podporuczniku Kotlińskim. Straty po stronie niemieckiej nie są znane.
0: wojny. Brawurowy wyczyn obrońców Osowca nie jest jednak w stanie zmienić ogólnej sytuacji na froncie wschodnim.
1: Carska armia jest w rozsypce i nie potrafi zatrzymać niemieckiej ofensywy. Twierdzy grozi całkowite okrążenie i zostaje podjęta decyzja o jej porzuceniu.
0: Rosjanie niszczą część fortyfikacji, aby wróg nie mógł ich wykorzystać. Potem opuszczają miejsce, które przez kilka miesięcy tak zawzięcie bronili.
1: Wkrótce Niemcy zajmują całe dawne Królestwo Kongresowe, a słabość carskiej Rosji staje się coraz bardziej oczywista.
0: Podporucznik Władimir Kotliński zostaje pośmiertnie odznaczony Krzyżem Świętego Jerzego IV klasy.
1: To samo odznaczenie otrzymuje Władysław Strzemiński, który po wojnie zostaje słynnym malarzem awangardowym i teoretykiem sztuki.
0: Bitwa o twierdzę Osowiec przechodzi później do historii pod nazwą Ataku Umarłych.
1: Staje się zarówno symbolem ogromnej determinacji żołnierzy, jak i przypomnieniem o bezlitosnym charakterze wielkiej wojny.
5: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: Euforia hiszpańskich kibiców. Ich drużyna narodowa zameldowała się w finale mundialu. W faktach oddamy głos tym, którzy mecz Hiszpania-Francja śledzili w strefie kibica w Atlancie. Potem nowe, kontrowersyjne limity przyjęć na kierunkach lekarskich, szara strefa w najmie krótkoterminowym na celowniku rządu, a na koniec nadmorskie klimaty. Piłkarze Hiszpanii po raz drugi w historii awansowali do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W półfinale Mundialu Mistrzowie Europy pokonali 2-0 Francję. Po ostatnim gwizdku w strefie kibica w Atlancie zapanowała wielka fiesta hiszpańskich fanów. A rozmawiał z nimi wysłannik RMF FM do Stanów Zjednoczonych Wojciech Marczak. Wierzyłam przez cały czas. Czułam, że wygramy. Nawet wchodząc dziś do pracy, powiedziałam, że wygramy. Jestem bardzo podekscytowana. To błogosławieństwo. Hiszpania zagrała dziś świetny mecz. Moim zdaniem to był najlepszy mecz Hiszpanii na tym turnieju, a Francja, jak na złość dla siebie, zagrała dziś najgorszy mecz. Czekałam na to. Wiedziałam, że wygramy i wejdziemy do finału. Świetnie było to zobaczyć. Kibice Francji szybko opuścili strefę kibica. Hiszpania dziś pozna swojego rywala, z którym zmierzy się w finale. O awans właśnie w Atlancie Anglia zagra z Argentyną. Rekordowa liczba uczelni będzie od października prowadzić studia na kierunkach lekarskich. Medycynę będzie można studiować w całym kraju na 39 uczelniach, wynika z projektu nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z nowym limitem na kierunkach lekarskich będzie prawie 11 tysięcy miejsc. To tylko 300 więcej niż teraz. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy to wystarczy, by odpowiedzieć na problemy wielu szpitali ze znalezieniem medyków chętnych do pracy. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Doktor Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
3: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić. Natomiast problemem w Polsce jest brak ruchu w stronę wzmocnienia innych zawodów medycznych, czyli zaawansowana praktyka pielęgniarska.
2: Temat kształcenia medyków ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Udział mają wziąć w nim przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich lekarze i pielęgniarki, a także szefowa resortu zdrowia.
1: Do Sejmu trafiły trzy wnioski o uchylenie immunitetów poselskich. Chodzi o wiceprzewodniczącą klubu Lewicy Katarzynę Uberhan oraz posłów Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL-u i Tadeusza Chrzana z PiS-u. Jakie zarzuty chce im postawić prokuratura, o tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Katarzynie Uberhan wszczęte przez CBA w Poznaniu postępowanie pozwala postawić zarzuty składania przez 6 lat fałszywych oświadczeń majątkowych i przywłaszczenia pojazdu powierzonego jej w ramach leasingu. Wiceprzewodniczącej klubu Lewicy grozi kara nawet 8 lat więzienia. Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu prokuratura chce postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonych środków oraz nabytych dzięki nim lokali mieszkalnych, a także działań zmierzających do uniknięcia odpowiedzialności za to. Posłowi PSL grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Tadeuszowi Chrzanowi śledczy chcą z kolei postawić zarzuty przekroczenia uprawnień w czasie sprawowania funkcji starosty jarosławskiego przez zatwierdzanie niewykonanych prac przy budowie strzelnicy finansowanej z budżetu MONCO naraziło powiat na kilkaset tysięcy złotych strat. Posłowi PiS grozi kara także do 10 lat więzienia.
1: Rząd przyjął projekt przepisów, które mają ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Wprowadzony zostanie centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
5: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w tych różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, no postępowania zgodnie z dobrymi zwyczajami i obyczajami, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
1: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rządowy projekt doprecyzowuje też, że najem krótkoterminowy nie może trwać dłużej niż 30 dni.
6: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Dużo słońca, a na termometrach ponad 20 stopni. Takie będą najbliższe dni nad Bałtykiem. Turyści są pozytywnie zaskoczeni.
7: Fajnie.
8: Na plaży można posiedzieć?
7: Teraz idę na plac zabaw i kupiłam dobre żelki.
8: To chyba fajne wakacje.
7: Fajne.
9: Promenada jest świetna, Świnoujście jest całe super, naprawdę jest co robić cały czas.
8: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
9: No mam taką nadzieję, że będziemy plażować i na pewno zwiedzimy latarnię.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Niezależnie od tego, czy jesteście w domach, czy w podróży, spokojnej nocy Wam życzę. A fakty o pierwszej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na porcji informacji w RMF FM.
1: Uroczysta prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Debiut najprawdopodobniej z czwartku na piątek. Nie wiem, czy będziecie w stanie obejrzeć, bo to oczywiście będzie środek nocy, ale powoli się trzeba do tego przyzwyczajać, jeżeli ktoś będzie chciał śledzić losy Roberta Lewandowskiego za wielką wodą. Roman Kosecki razem z nami, również swego czasu gracz Chicago Fire. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Kłaniam się. No i co, Chicago Fire to jest dobre miejsce, żeby kończyć piłkarską karierę, panie Romanie?
2: Nie wiem, ile Robert chce grać, czy będzie kończył, czy nie, natomiast na pewno super miejsce do grania w tej chwili na topie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, które się rozgrywają w Stanach i no, myślę, że też ma do udowodnienia. Robert lubi bić rekordy, więc przypuszczam, że będzie chciał tam strzelać gole. Pamiętajmy, że Chicago Fire w sezon 98-99 zdobyło mistrzostwo kraju i do dzisiaj tego nie powtórzyło, więc
1: z pańskim udziałem.
2: No tak, z naszym tutaj udziałem Piotra Nowaka i Jurka Podbrożnego. I powiem szczerze, że do dzisiaj się tego nie udało, więc trzymam kciuki, żeby nas zdetronizował, jak to się mówi, żeby kolejny sukces Chicago miało i wtedy będzie nosił z dumą pierścień, tak, za zdobycie mistrzostwa kraju.
1: Pan się przenosił z Europy za ocean. To była jeszcze oczywiście, po drodze był przystanek też w Legii, ale z drużyn europejskich, z lig europejskich, silnych lig europejskich, pan się przenosił za ocean. To jest duży szok, czy nie?
2: Nie, no proszę pana, tam wszystko jest zorganizowane na tip-top, jak to się mówi. Amerykanie uwielbiają, zresztą mają, jak pan wie dobrze, wiele dyscyplin sportu, począwszy od baseballa, futbola amerykańskiego, hokeja, basketball i tam jeszcze inne dyscypliny, rozgrywki szkolne, uniwersyteckie. Oni uwielbiają show, uwielbiają, umieją to robić i naprawdę w tej chwili MLS już rozwinął się tak i płaci duże pieniądze, że tam jest super miejsce, no i grają też piłkarze, z którymi Robert grał kiedyś przeciwko i razem, tak jak mi Thomas Miller, prawda, i wielu innych i myślę, że ma też tutaj fajne wyzwania i jestem przekonany, życie jest w Ameryce bardzo fajne i jest mieszanina oczywiście, ci bogaci mają super, ale tam jest też i dużo biedoty i dużo różnych problemów też. Natomiast on będzie miał wszystko, co będzie chciał, on, jego rodzina, fajny styl życia. Myślę, że będą bardzo zadowoleni. Amerykanie potrafią spełniać, jak to się mówi, dream, tak, marzenia, no tak. I na pewno będzie zadowolony. No, sportowo 27 drużyn w tej chwili, nie ma żadnych problemów finansowych, każda drużyna ma swojego opiekuna, miliardera, więc to nie tak jak pan słyszy w polskiej ekstraklasie, tu klub nie ma pieniędzy, tu się boryka, tu zadłużony i tak dalej, tylko po prostu show must go on, tak?
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Ale cały czas MLS, czy ta piłka amerykańska, piłka za oceanem, to jednak nie jest taka trampolina do wielkiej kariery, tylko to jest takie już bardziej miejsce, gdzie przychodzą ci piłkarze, którzy już mają swoje osiągnięcia, którzy już zdobyli mnóstwo trofeów, którzy raczej są, raczej kończą tam karierę, niż piłka amerykańska służy jako miejsce, skąd zaczynają wielką podbój świata piłkarskiego.
2: No wie pan, jak pan widzi, są fantastyczne stadiony na każdy
1: są,
2: klub
1: to prawda.
2: Stadion też i myślę, że gra wielu uczestników Mistrzostw Świata gra w MLS-ie, w lidze MLS-u, także to nie jest tak, że Kanadyjczycy czy Amerykanie, to tam bardzo wielu z nich gra w klubach MLS-u i prezentują dobry futbol. Jesse Marsh, trener Kanady, to też chłopak, z którym graliśmy i w Europie próbował. Także świat się wyrównuje. No, to pokazuje też te Mistrzostwa Świata, że tu nie ma też i frajerów. Natomiast, wie pan, ja byłem w Turcji, jak odchodziłem do Turcji, mówiono, że gdzie on idzie, a Turcja, zobaczy, jaki zrobiła postęp. To tak mi trochę przypomina. Wtedy też grał Schumacher, Fenerbahce, grało wielu piłkarzy w różnych klubach, w Trabzon czy tam i Turcy teraz ogromnie zainwestowali, jak widać, grają wielu piłkarzy, też może trochę zgranych, ale też takich, którzy są w topowej formie, jak chociażby Osimech. I tak samo i z Ameryka, która sprowadziła Messiego po to, żeby jeszcze bardziej przed Mistrzostwami Świata rozwindować. Pytanie, czy teraz mu nie spłaca tego długu w formie...
1: Może tak być.
2: ...pychania Argentyny w dalszych finałach, aczkolwiek oni są oczywiście na boisku, to wszystko sobie wywalczą.
1: Panie Romanie, a jeszcze chciałem pana zapytać o presję, no bo wiadomo, europejskie ligi, polskie ligi, tak, polska liga również, ale europejskie ligi to jest ogromna presja, także ze strony kibiców. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych?
2: No wie pan co, rzeczywiście, że drużyny chcą wygrać, troszeczkę inaczej tam się do tego podchodzi, tam nie ma spadków, musi pan zapamiętać, że tam nie ma tego, że drużyna spada z ligi, tak?
1: Bo liga jest zamknięta, tak jest.
2: Jest zamknięta, jest menadżer, czyli właściciel klubu, menadżer i gramy, tak? I za rok gramy znowu. Chodzi o to, żeby się dostać do play-offów, żeby w play-offach wygrać mecze, przejść dalej, no, wygrać konferencję, finał konferencji, a później finał końcowy, no więc tam wszystko jest normalnie poukładane, wie pan. Tam też ludzie nie płacą 20 milionów za to, żeby ktoś przyjechał i sobie poleżał na plaży w Michigan, czy jachtem sobie pływał po jeziorze, tylko płacą za 20 milionów za to, żeby grać i żeby zdobywać trofea. Tam właściciel chce kupić jeszcze kilku zawodników, zbudować pod Roberta drużynę. Także myślę, że to idzie w dobrym kierunku jako Chicago. A MLS, no wie pan co, no, wielu zawodników, pan tak mówi, przyjeżdża, ale oni grają na Mistrzostwach Świata i są jednymi z lepszych, którzy grają w MLS-ie, więc to tak można tylko mówić. Tak jak mówię, no, świat się wyrównuje, piłka i oczywiście w Europie te top 5 lig, oczywiście, że to są najlepsze ligi, no jeszcze się mówi o tej lidze brazylijskiej, tak, w Argentynie też jest mocna, jak klubowe mistrzostwa świata też pokazują, że te drużyny nie są wcale takie złe. Więc no, ja mu życzę po prostu zdobycia mistrzostwa Stanów Zjednoczonych i tego, żeby promował nasz Polaków, bo Polonia się ogromnie cieszy, że jest Lewandowski, że gdzie nie pojedzie, będzie witany. No, naprawdę,
1: będzie gwiazdą na miejscu, prawda?
2: Jest gwiazdą i Amerykanie oczywiście, ci co uwielbiają baseball, no to Lewandowski im się kojarzy z jakimś tam zdobywcą Himalajów, być może. Natomiast my też baseballa dokładnie nie rozumiemy i to też trzeba szanować. Natomiast piłka nożna, soccer przebija się, mocno ma już pozycję. No i ma też swoich kibiców w Stanach Zjednoczonych.
1: Także a gdyby miał Robert Lewandowski do wyboru kierunek Bliski Wschód czy Stany Zjednoczone, pana zdaniem dobrze wybrał?
2: Wie pan co, oczywiście, że tak. Ja od samego początku mówiłem gdziekolwiek w mediach, że ja bym poszedł do Stanów Zjednoczonych, bo wiem, co to jest, wiem, jak to jest fajnie zorganizowane, jak jest pełen profesjonalizm i naprawdę fantastyczne też ludzie, którzy pomagają. Nie, no jest naprawdę super.
1: Czy trzymamy kciuki w takim razie za Roberta Lewandowskiego. Pięknie dziękujemy za spotkanie. Roman Kosecki razem z nami. Były reprezentant Polski, gracz także swego czasu Chicago Fire, zdobywca z Chicago Fire Mistrzostwa i Pucharu Stanów Zjednoczonych w 1998 roku. Pięknie dziękujemy.
0: A szczegóły i jeszcze

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: My teraz wracamy do kwestii najmu krótkoterminowego. Rząd zajmie się dziś projektem nowelizacji przepisów w tej sprawie właśnie. Chodzi o doprecyzowanie definicji usługi hotelarskiej oraz definicji przedsiębiorcy, by nie było wątpliwości, jak traktować krótkotrwały wynajem mieszkań. Ma też powstać centralny wykaz turystyczny obiektów noclegowych. Z nami jest Piotr Krochmal z Monitora Rynku Nieruchomości. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Czy my wiemy dokładnie, jaki odsetek mieszkań w Polsce jest wynajmowanych w ramach tak zwanego najmu krótkoterminowego, czyli na kilka nocy, kilkanaście nocy dla turystów?
2: Właśnie dokładnie nie wiemy i mamy tylko szacunki takie branżowe, które mówią o tym, że jest to niespełna 0,5%, jeżeli chodzi oczywiście o wszystkie mieszkania w Polsce. Natomiast głównie oczywiście to dotyczy dużych miast i w tych dużych miastach, jeżeli chodzi o, weźmiemy całość najmu, to taki najem krótkoterminowy wśród tych mieszkań, które są wynajmowane, stanowi kilka procent w takich miastach jak Kraków, Warszawa, Poznań. Mówię tutaj o dużych ośrodkach, o ośrodkach turystycznych. I stąd próba regulacji, jaka teraz jest w związku z wejściem nowych przepisów, jest jak najbardziej wskazana, żebyśmy tak naprawdę wiedzieli, ile dokładnie jest tych lokali, dlatego że dotychczas było to zgłoszenie tak naprawdę fakultatywne. Portale zajmujące się takimi mieszkaniami nie wymagały, żeby były one zarejestrowane w gminach. I tak w Krakowie mamy już kilka tysięcy lokali zarejestrowanych w Urzędzie Miasta. Natomiast wiadomo, że jest to, że są to nie wszystkie lokale, jakie są udostępniane na rynku w tej usłudze.
1: Wiadomo, że rząd chce zrównać wynajem mieszkań na krócej niż 30 dni z usługą hotelarską. Co by to znaczyło dla właściciela, a co dla klienta?
2: Na pewno dla właściciela będzie to związane z obowiązkiem rejestracji lokalu, więc znikną takie oszustwa sezonowe, z jakimi mamy do czynienia bardzo często, typu oferowanie jakiegoś lokalu, który de facto nie istnieje, bo każdy będzie mógł sobie sprawdzić, czy taki lokal jest w rejestrze i czy on naprawdę istnieje, więc to by było duże ułatwienie. Natomiast wiąże się to oczywiście dla właściciela ze zrobieniem regulaminu i w razie naruszeń tego regulaminu taki lokal będzie wykreślany z ewidencji i to po prostu będzie właściciel takiego lokalu miał zakaz oferowania tego lokalu, więc będzie musiał pilnować jakby porządku, podobnie jak to jest w hotelach. I też oczywiście mówimy tutaj o sprawach ewidencyjnych dotychczas, które były jakby pomijane w tego typu usłudze, natomiast teraz będzie jak w hotelach, no będziemy się musieli zameldować.
1: Czyli my się musimy zameldować po prostu, to dla klienta, to tyle to znaczy, tak?
2: Tak, to dla klienta, tak.
1: A jakieś inne obowiązki nowe będą mieli po tej nowelizacji właściciele mieszkań, że poza tym, że się muszą zarejestrować, pilnować porządku, żeby się nic złego nie działo, no i meldować tych turystów?
2: Będą też nastawieni na kontrolę osób, które mieszkają w tym samym budynku oraz w budynków sąsiednich, co dotychczas nie było jakby praktykowane, czyli osoby, które mieszkają w danym budynku, będą mogły zgłaszać do odpowiednich komórek w gminie problemy z takim obiektem i będzie wtedy jakby będą te obiekty kontrolowane. Tak jak mówię, nie tylko przez takie zgłoszenia będą mogły być nie tylko przez współlokatorów budynku, znaczy współmieszkańców, przepraszam, ale także przez sąsiadów, więc to jakby będzie wymagało od właściciela naprawdę dużej kontroli tego, komu wynajmuje i od tego będzie zależało też, jeżeli nie będzie przestrzegał tego regulaminu i wymagał przestrzegania regulaminu, to będą mu jakby odebrane możliwości wynajmu tego lokalu.
1: A zgodnie z założeniami tej nowelizacji samorządy będą też mogły wyznaczać obszar, na którym najem będzie ograniczony lub wręcz zakazany. My mamy już gdzieś w Polsce, w Krakowie na przykład, na Starym Mieście czy w Warszawie problem z liczbą takich obiektów.
2: To czy ten problem dotyka wszystkich miast turystycznych. Tutaj oczywiście mówimy o gentryfikacji, czyli o wynoszeniu się mieszkańców poza obszar centrum miast i no z tym mamy do czynienia już od wielu lat i tego się już nie odwróci, dlatego że wraz z mieszkańcami znikły usługi, znikły sklepy i tak naprawdę teraz w centrum Krakowa, no, centrum Krakowa jest nastawione głównie na turystów, więc to już jakby mamy za sobą. Natomiast oczywiście będą gminy mogły nakładać na pewne obszary zakaz tego typu usług, żeby je ratować właśnie przed taką postępującą gentryfikacją i żeby zachować tam dotychczasową formę jakby

0: Dobra, posłuchali muzyki, potańczyli, a teraz siadać i słuchać.
1: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
0: Dzisiaj o brudnych sekretach genialnych umysłów znanych ludzi i rzeczy, o których na pewno nie mówiła wasza pani od historii.
2: I pani od muzyki też na pewno tego tematu na 100% nie poruszała. Chociaż, uwaga, nie wiadomo nigdy nic, zaczynamy od Mozarta.
0: Tego Mozarta.
2: No tak, no tego. Tam
3: tego Mozart. Syna starego Mozarta i starej Mozartowej.
2: No,
3: tak?
2: No to
3: tak.
2: Dokładnie o tym mówię, no. Mały Mozi. Nazywajmy rzeczy po imieniu, bo godzina jest taka, że już możemy. Uwaga, ten Mozart, nasz Wolfgang Amadeusz, miał fiksację około odbytniczą. Po prostu.
0: Jak tak się zaczyna ten odcinek, to ja boję się, jak się skończy.
2: A nie, musisz tu siedzieć do końca. Genialny kompozytor, wybitny, skomponował na przykład, przypomnę, sześciogłosowy kanon B-dur o wdzięcznym tytule Lech mich im Arsch.
3: Taki po niemiecku wszystko brzmi jak ręce do góry, więc musisz tłumaczyć.
2: Ale akurat to znaczy Lech mich im Arsch, to znaczy wylisz mi... No, cztery litery to w B-dur było.
0: I to wszystko na sześć głosów, tak. No odważnie.
3: Tak. A i normalnie pod taką nazwą to wydali tam?
2: Nie, właśnie nie do końca. Wydawnictwo, które po śmierci Mozarta dostało jego rękopisy, no żeby nie siać zgorszenia, zmieniło tytuł na Cieszymy się.
0: Bardzo, bardzo dobre tłumaczenie. Wolne, ale dobre. Goście powinni tłumaczyć tytuły zagranicznych filmów na polski, moim zdaniem.
3: Tak, to napisał jeszcze coś godnego uwagi pan Mozart? Coś jeszcze ma?
2: Najprawdopodobniej napisał także tekst do kanonu na trzy głosy B-dur.
3: To pewnie w wydawnictwie przetłumaczyli na chodzi lisek koło drogi.
2: Wirujący seks, no. Byłeś blisko. Tutaj zmienili tytuł na Nic nie orzeźwia mnie bardziej niż wino.
0: Orzeźwienie na trzy głosy.
3: Ale wyobraźcie sobie teraz te śpiewaczki w pięknych sukniach, tam nie śpiewające te anielskie partie Mozarta.
1: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz. Czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Ja przyznaję, ja się jeszcze nie otrząsnąłem po Mozarcie, a tu jedziemy dalej z kolejnymi brudnymi sekretami genialnych umysłów sławnych ludzi.
2: Tak, i teraz caryca Katarzyna, czyli Katarzyna II Wielka.
3: Jak chcesz mi powiedzieć, że ona tak jak Mozart pisała arię o odbycie na sześć głosów, to wychodzę.
0: No z tego co wiem, to ona nie takie rzeczy na sześć głosów robiła.
2: Uwaga, ja cytuję takie określenia o carycy Katarzynie. Ladacznica wszechczasów. Najrozpustniejsza z kobiet. Caryca nimfomanka.
3: To ostatnie to nawet bym widział jako napis na murze, nie? Tam caryca nimfomanka trzepie dywan otapczan.
0: No i trzyma Judasza za słowo.
2: Do rzeczy. Przez łóżko Katarzyny II Wielkiej, według różnych źródeł, przewinęło się kilkuset facetów, w tym, uwaga, jeden koń.
0: Strasznie musiała mieć duże łóżko.
3: No i dużą kołdrę, żeby mu kopytka nie wystawały, nie?
2: Podobno dopó-

0: Jej mąż, car Piotr III żył, no to jeszcze się jakoś tam Kaśka ograniczała, ale jak umarł, to dawaj, poszła.
1: Jak u Mozarta, na 3 głosy.
0: Doliczono się ponad 20 stałych kochanków i nieograniczoną liczbę kochanków doraźnych miała. Wiadomo też o co najmniej 15 młodych mężczyznach zatrudnianych tylko po to, żeby zaspokajać carycę.
2: A to był etat czy na śmieciówce?
1: Nie no, to bardziej umowa o dzieło, nie?
0: Wiesz co, nie wiem, bo dobra była nazwa tego stanowiska. To się nazywało oficjalnie Nocny Imperator.
2: Jaki kraj, takie Gwiezdne Wojny. No.
1: Ja rozumiem, że ich można było rozpoznać po świetlnych mieczach.
0: Dokładnie.
2: Mnie bardziej zastanawia, jak wyglądała rozmowa kwalifikacyjna.
1: Pewnie jak do korporacji, nie? Kilkuetapowy casting, wymieniali swoje mocne i słabe strony, znajomość języków obcych.
0: Tak, francuski, biegle. Prawie tak wyglądało. Pierwszy etap kandydatów badał lekarz. W imieniu carycy potem hrabina Bruce, to była taka seks-testerka, sprawdzała umiejętności kandydata, czy on podoła i w ogóle. No i potem był trzeci etap, caryca sprawdzała osobiście, co jegomość potrafi.
2: A później wiadomo, karta na siłownię, ubezpieczenie grupowe, abonament z prywatną opieką medyczną. No jak w korporacji.
0: Plus taki na zęby, więc...
1: Tylko ta praca w młodym, dynamicznym zespole, no mocno naciągana.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Brudne sekrety genialnych umysłów.
0: Właśnie, jeżeli ktoś chce szukać wzorców, dobrych wzorców, to musi sięgać do antyku. No i tu jest dobry gościu, cesarz rzymski, jeden Tyberiusz.
1: Ten Tyberiusz
0: jest autorem znanego powiedzenia: bezwładny człon nie podniesie męsko-starczej głowy.
2: Fajne, a gdzie to powiedzenie jest znane, jeśli mógłbyś, Przemku?
1: Pewnie u państwa Tyberiuszu.
0: Z Wikipedii wziąłem. Tyberiusz nie był złym władcą w ogóle. Piszą tak o nim historycy. No spokój był w państwie, był rozwój, do Biblii gościu trafił, prawda? No generalnie poza tym to bez szału. No.
1: To co on robi w naszym programie i podcaście? Wziąłeś go dla, nie wiem, chwili wytchnienia? Waldemar Pawlak, pocztu cesarzy rzymski? Kto jest?
2: Czekaj, ale ja coś czuję, jak tak taką minę ma Skowron, to znaczy, że gościu zaraz coś wywinie.
1: Znaczy Skowron czy Tyberiusz?
0: Tyberiusz
2: coś wywinie, bo ja już widzę, że Skowron to wie. On, no. Nie wiem, wetrze mamie gumę do rzucia w poduszkę. Coś tam się będzie działo, mówię wam.
0: No, Tyberiusz, lata minęły, Tyberiusz się zestarzał. Tam wśród mordów i intryg, co wymagało talentu. No, a potem gościu poszedł w dobre porno.
1: No, Tyberek zboczył, hutyna, dawaj.
0: Osiągnąwszy wiek emerytalny, Tyberio osiadł na wyspie Capri i tam urządził taką willę pełną sof.
1: No to były takie ówczesne tapczany.
0: Sofy, tak.
2: Jakby odkryli Amerykę, to by nazywali je Amerykanki.
0: No, to były sofy, i dlatego mówimy o sof porno, bo uwaga. Tyberiusz nawrzucał tam poduszek, narzut.
2: Na te sofy,
0: Na te sofy, kołderek, żeby było wszędzie miękko, żeby w dupkę nie kłuło. I on tam zaczął sprowadzać tłumnie, jak pisze historyk, rozpustnych chłopców i swawolne dziewczęta. Tyberiusz kazał im, tym chłopcom i dziewczętom, na tych sofach, poduszkach uprawiać amory. No, takie umcy popularne, prawda?
2: A sam tam co?
0: Sam kompletnie nic. On go tam sobie chodził, przystawał, oglądał, tam napawał się, nie, no notatki robił. No tak.
1: No film porno na żywo sobie zrobił, no niby nic. No ale jednak w czasach przed kasetą wideo coś. Jednak coś. Dajemy 5 gwiazdek, co?
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Są takie postaci, które podziwiamy, prawda? Których wkład w rozwój świata jest niepodważalny. Mówimy im, dzięki stary, to było coś. Ale jak zaczniemy lekuchno drapać, to się okazuje, że tam, pod spodem, tam...
2: A pod majtkami pipka z wąsami, jak się mawiało u mnie w przedszkolu, tak?
1: Gdzieś ty chodził do przedszkola. A pod spodem tętni po prostu życie. Włochate myśli, nieuczesane potrzeby. Wielcy ludzie są tacy jak my, maluczcy. Też chcą kochać.
0: I no i właśnie, widzisz, i to z ust mi wyjąłeś. Taki Einstein, Albert. Taki mądry, oczytany, a w życiu osobistym... Na przykład żonie oznajmił od razu z góry na początku, żeby nie oczekiwała ani intymności, ani wierności.
2: Ale co to za bezczelność? Co ona miała być od gotowania? O co chodzi? Albercik! Oj.
1: Bo zmienimy lokal.
0: Ale ona kochała i trwała. Natomiast Albercik uznał, że żona jest nudna i się rozwiódł. Ale potem uznał, że najlepszym pomysłem na nową żonę będzie rodzina, czyli kuzynka Elza.
2: Mądrze, bo wszystko w rodzinie zostaje.
0: No, dokładnie.
1: Jasne, no jak geny są sprawdzone i dobre, no to po co ryzykować?
0: I kuzynce Elzie też oznajmił, że nici z wierności, bo podobno zdradzał ją regularnie z 6 kochankami, o tylu przynajmniej, o tylu wiemy. Zdradzał ją jeszcze z sekretarką, no bo miał na miejscu, z gospodynią, no bo tam, prawda. No i mówi się też, że romansował Albert, nasz Einstein, z każdą ze swoich krewnych.
2: Rodzinny facet. Ciekawie tam musiały wyglądać święta.
0: Co pod choinką od Albercika? No dobrze, to jeszcze teraz Mahatma Gandhi. Filozof, kaznodzieja, przeciwnik przemocy, mistrz pokojowego protestu. Ale są takie głosy,
1: że co?
0: Się okazuje, że Mahatmy dziewczyny nie cieszyły. W ogóle na nie nie reagował. Nagie churysy były tuż, a on siedział. Spokojnie. Bo się okazuje, że miłością jego życia był kulturysta, niemiecko-żydowski architekt Hermann Kallenbach. Znaleziono ich listy miłosne, jak tam sobie panowie.
2: Ciekawe, czy pisał kulturyście Hermanowi, co u żony.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Teraz królowa Bona. Według plotek, czyli takiego renesansowego pudelka, ona miała sporo za... No, bo ja nie wiem, jak to nazwać.
1: Za majtkami.
0: O, no to właśnie. Zanim ta nasza dobra i szlachetna Bona poślubiła naszego Zygmunta Starego, była uwikłana w ciekawy czworokąt miłosny.
2: Czworokąt miłosny. To jest taki magiczny trójkąt miłosny, tak?
0: Czy... No, nie, no, no właśnie nie inaczej, dokładnie. Otóż Bona miała ognisty romans z synem kochanka swojej matki.
2: Czekaj, bo nie nadążam. Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz, to ja ci to rozwiązuję.
0: To Jacek Gmoch specjalnie dla państwa.
1: Spójrzmy na plażmę, prawda? Aha. Tu jest matka Bony, tu jest mąż matki, to za linią boczną w rezerwie, nie? Że jakby to, no to oni by strzelił gola, nie?
0: Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Przenosimy się na dwór króla Zygmunta Starego. Uwaga, cytat. Włoskie owoce dojrzewają szybciej.
2: Bardzo ładny.
0: Piękny, prawda? Według popularnej legendy to właśnie te słowa miała powiedzieć Bona w 1518 roku, kiedy świeżo poślubiony mąż zauważył u niej pierwsze oznaki ciąży. I Zygmunt łatwo policzył, że kurczę, halo, ale dziecko nie może być jego, tylko że musiało zostać poczęte jeszcze w Italii, czyli w popularnych Włoszech. Także.
2: Jedno trzeba Zygmuntowi przyznać, dobry był w matematyce, nie?
1: Tylko na co on liczył, biorąc taką kobitkę za żonę, no?
0: Wiesz co, nie wiemy na co, ale wszystkie te plotki o złym prowadzeniu Bony, no to prawdopodobnie rozsiewała polska szlachta na dworze króla. No, no tak, tam.
2: W sensie ci, którzy nie zaznali Bony.
0: No właśnie, złe języki, ludzkie pomówienia. Mogło tak być.
1: Nie zaznali Bony.
0: W każdym razie rozpusta na dworze Zigiego królowała przed przybyciem Bony i ona położyła temu kres. W sensie ta Bona.
1: Tak.
0: A tak przynajmniej twierdzi pewien dyplomata. Cytat. Bona oduczyła Polaków pijaństwa.
2: No nie do końca.
0: Troszeczkę
2: nie. Do końca. Niedawno pewien rodak miał 10 promili, jechał na rowerze, a dawka śmiertelna to 4,5 do 5, więc pani Bona, no tak troszkę tutaj.
0: No to rekordzista był. Ale on to zrobił słuchając naszego programu? Nie.
2: Mam nadzieję,
1: że nie.
2: Chyba, że wracał po słuchaniu.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Przedstawiamy wstydliwe, niektórzy by powiedzieli brudne sekrety wielkich ludzi.
0: Wielki człowiek, niewielki, zawsze ma coś za uszami. No. Taka jest natura ludzka, przed tym nie uciekniesz i no i co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no nie. Prawda? Winston Churchill, czy tam nazwisko. Gościu zapisał się w historii, wiemy, jako niezłomny mąż stanu.
2: Nic dziwnego, sam zresztą powiedział, że historia będzie dla mnie łaskawa, ponieważ mam zamiar ją napisać. O. Co zresztą zrobił i dostał literacką Nagrodę Nobla.
1: Dobra, ale powiedzmy, z jakiej okazji Winston Churchill gości w historii dla dorosłych?
0: Ano z takiej, że Winnie miał skłonność do chodzenia nago.
2: Oj, tam no, ktoś go kiedyś podejrzał w łazience, jak się kąpał i rozniósł, że Churchill chodzi nago.
1: A może on po prostu morsował, nie? No są tacy.
0: Właśnie, ale nie, właśnie, że nie, bo nie. Gościu paradował nagolasa przy wielu okazjach. Na przykład kiedyś podczas rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych wyszedł z wanny i tak stanął przed nim, stwierdzając, że przed sojusznikiem nie ma nic do ukrycia.
1: Ja sobie wyobrażam tę sytuację. No. Panie prezydencie, mówi Churchill, proszę poznać mojego wielnego drucha. Druchu, to pan prezydent. Panie prezydencie, proszę uścisnąć mojego drucha. Zasługuje tak, na to.
0: To jest mój mały aliant.
2: Winston Churchill. To pewnie jedynie seks uprawiał w ubraniu, tak?
0: Nie, no tego nie wiemy. Wiemy, że w każdym razie na spotkania z nagim Churchillem narażeni byli ministrowie, dowódcy, polityczni na przykład, prawda? Na elegancko ubranego Anglika mówi się dandys. No, a ten Churchill to był, można powiedzieć, taki dyndas, prawda? Że tam...
2: Czyli był nasz bohater zwolennikiem nagiej prawdy.
0: Ale nie był gołosłowny. No. Nie, nie, nie. Kiedyś niejaka Lady Bessie Braddock, ona oskarżyła Churchilla, że jest pijany, a on odpowiedział: ale jutro będę trzeźwy, a pani madam nadal będzie taka brzydka.
2: No, bojego. To była lekka przesada ze strony pana Winstona, że będzie rano trzeźwy. On podobno nigdy nie był trzeźwy, to też tak słyszałem.
1: No, musi whisky, to on wypił z mlekiem matki.
0: Ale musiała to być whisky bez laktozy, bo gościu dożył 91 roku życia. Mhm. Czego wszystkim życzymy oraz zdrowia.
2: Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski
0: i Przemysław o jeansowych oczach
1: i sztruksowych uszach.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Donald Trump miał namawiać premiera Izraela do wycofania wojsk z Syrii i Libanu. Wniosek ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry gotowy. Teraz resort sprawiedliwości weryfikuje, na jakiej podstawie były minister trafił do USA. Na razie nie będzie powrotu do pakietu CPN, ale rządzący nie wykluczają tej możliwości w przypadku większego kryzysu. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał namawiać premiera Izraela do wycofania wojsk z Syrii i Libanu. Takie informacje podaje portal Axios, powołując się na amerykańskie i izraelskie źródła. Według tych doniesień Donald Trump przekonywał Benjamina Netanyahu, że obecność izraelskiej armii w południowej Syrii zwiększa napięcie w regionie i może prowadzić do dalszej eskalacji. Izraelski premier miał odpowiedzieć, że wojska pozostaną na miejscu, by zapewnić bezpieczeństwo granicom Izraela. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS, ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości, przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Wniosek liczy 300 stron i w ciągu tygodnia ma zostać przetłumaczony. Wczoraj natomiast do Służby Imigracyjnej i Celnej USA miał zostać wysłany wniosek ministra sprawiedliwości o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży Zbigniewa Ziobry, mówi Waldemar Żurek.
1: Zobaczymy, czy Zbigniew Ziobro ma nadany jakiś status w Stanach Zjednoczonych, czy przebywa tam legalnie, czy konieczna jest ekstradycja, czy też jakaś inna forma wydania nam naszego obywatela, który jest poszukiwany listem gończym i ścigany w Polsce.
0: Dlatego Waldemar Żurek chce informacji na temat okoliczności wjazdu Ziobry do USA, dokumentu, który mu przyznano, i ewentualnych wniosków o azyl lub inną ochronę, która utrudniłaby deportację.
2: To są fakty RMF FM.
0: Radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze. Trwa ustalenie przyczyn wypadku, do którego doszło wczoraj w województwie zachodniopomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar.
3: Na razie nie podjęto decyzji o zatrzymaniu policjantów, którzy podróżowali tym samochodem. Śledztwo prowadzone będzie pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przypomnę, około południa nieoznakowany radiowóz potrącił 16-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do wypadku doszło w miejscowości Kowale Lewiczki w gminie Darłowo. Chłopak zginął na miejscu. Radiowozem jechało trzech policjantów. Byli trzeźwi.
0: Mimo gwałtownego wzrostu cen ropy, na razie nie będzie powrotu do pakietu CPN. Po kolejnej wymianie ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, cena ropy poszybowała powyżej $80 za baryłkę. A to oznacza, że kierowców czeka droższe tankowanie. W faktach teraz z nami dziennikarz RMF FM, Igor Skrzypek. Czy rząd dopuszcza powrót przepisów obniżających ceny paliw?
4: Jeśli sytuacja wyraźnie się pogorszy, będzie czekać nas powrót do konfliktu na Bliskim Wschodzie, a wraz z nim ropa podrożeje jeszcze bardziej, wtedy taki scenariusz może pojawić się na stole. Na razie stawki powyżej $80 za baryłkę dla rządu nie stanowią alarmującego poziomu. Niewykluczone, że będą podjęte inne kroki. Ceny paliw mógłby obniżyć Orlen, na przykład poprzez zmianę marsz. Płocki koncern to wiodący hurtownik w Polsce, więc obniżka u tego sprzedawcy na pewno wywołałaby zmianę na całym rynku paliw. Jak jednak usłyszałem w źródłach rządowych, jeśli ropa podrożeje mocniej, CPN może wrócić, tak aby chronić gospodarkę przed wystrzeleniem inflacji.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Mówiliśmy przed chwilą o obniżkach cen paliw, a co dalej z drugim progiem podatkowym? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, Katarzyną Polczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
5: Będzie, nie będzie. Rozmawiała pani wczoraj z ministrem Domańskim. Co pani usłyszała? Będzie jakiś projekt rządowy? No bo jeżeli rządowo, to rządowo.
6: Ja przedstawiłam całościowy pomysł na to, jak należy dzisiaj naprawiać bardzo niesprawiedliwy polski system podatkowy i ludzie tę niesprawiedliwość czują. Trzeba, to jest koncepcja, to jest propozycja Polski 2050.
5: Ale co na to minister?
6: Podwyższenie drugiego progu i przełożenie wajchy podatkowej z ludzi, którzy dzisiaj płacą niesprawiedliwie 32% podatków, bardziej na korporacje, wielkie biznesy i tych, którzy uciekli do polskich rajów.
5: Co na to minister? Bo to jest kluczowe pytanie.
6: Minister powiedział to, co ja mówię od dawna, że to musi być decyzja całej naszej koalicji, decyzja polityczna liderów koalicji. I dokładnie tak jest. I dlatego gorąco namawiam do wspólnego podjęcia tej decyzji. My jako Polska 2050 proponujemy...
5: Premier jest gotowy na takie decyzje. To jest kluczowe pytanie, bo największą partią w tej koalicji jest Koalicja Obywatelska. Jeśli premier, czyli lider tej partii się nie zgodzi, żadnych zmian nie będzie. A słyszeliśmy przed chwilą, że politycy Koalicji Obywatelskiej mówią w tej kadencji nic z tego.
6: Jeżeli nie będzie zmian w tej sprawie, to będzie to ogromny błąd polityczny, której dopuściłaby się cała nasza koalicja. I ja naprawdę tu mówię w imieniu nas wszystkich, dlatego że ludzie oczekują...
5: To znaczy polityków, Polski 2050.
6: Nie, to znaczy w imieniu rządu i naszej koalicji 15 października, że jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
5: Minister, ale...
6: To byłoby ogromny błąd polityczny, jak gdybyśmy się na taką zmianę nie odważyli.
5: A ja widzę, że nie ma żadnej woli politycznej.
6: Jest wola polityczna. Panie redaktorze, Polska 2050, powiedziano o nas, że wychodzimy przed szereg. Tak, wychodzimy przed szereg, ale wychodzimy przed szereg dla dobra ludzi i dla dobra koalicji. Tak, szansa, żeby to zmienić, należy to zrobić. I oczywiście idealny sposób zrobienia tego to jest wspólną naszą koalicyjną ustawą rządową.
5: Jest jakiś inny niż idealny?
6: Jest propozycja ustawowa Polski 2050, nasz projekt ustawy w Sejmie, ale zgadzam się tutaj, że najlepszą drogą do tej zmiany podatkowej, czyli zdjęcia wielkiego garba z ciężko pracujących i obciążenia tych, którzy dzisiaj siedzą w rajach podatkowych, big techów, banków w większym stopniu, żeby to się zdarzyło koalicyjnie.
5: Powinno, a ja się pytam o to, czy to jest rzeczywiście możliwe, ale nie w znaczeniu możliwe, że to się może wydarzyć. Spaść kometa. Ja się pytam, czy to jest realne.
6: Kometa, panie redaktorze, to jest coś bardzo mało prawdopodobnego. To jest rozwiązanie...
5: I tak samo jest z tym podatkiem.
6: Rozwiązanie jest pragmatyczne, potrzebne, osiągalne i rabialne. To nie są jakieś fantasmagorie. Zależą od woli politycznej.
5: Ona jest.
6: I teraz wola polityczna Polski 2050 jest ogromna.
5: Czy jest wola polityczna premiera?
6: Uważamy, że to byłoby dobre dla naszej koalicji, gdybyśmy to wspólnie zrobili.
5: Pani
6: naprawdę
5: minister,
6: tak powinno być. Jeżeli nie zrobimy, to będzie to ogromny błąd polityczny, za który zapłaci ta koalicja
5: wyborów. Krótko, bo musimy się pożegnać z słuchaczami Radia RMF FM. Czy pani zdaniem jest wola polityczna w premierze, żeby to zrobić?
6: To jest pytanie, które stawiamy. I ja wczoraj nie usłyszałam nie od pana ministra Domańskiego. To nie była rozmowa.
5: Ale tak też pani nie usłyszała.
6: Dlatego, że minister Domański nie jest osobą, która może w imieniu całej koalicji zdecydować i ma tego świadomość i to jest akurat bardzo uczciwie i fair postawiona sprawa. To jest decyzja polityczna na poziomie całej koalicji. Polska 2050 proponuje. I to jest potrzebne.
5: Będzie potrzebny nowy CPN, bo widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Iran strzela do statków. Donald Trump wprowadza taksę za ochronę statków, bo przecież przez 50 lat chronił cieśniny Ormus. Stany Zjednoczone chroniły i dzięki temu statki pływały, teraz nie mogą pływać. No wygląda na to, że jest nowa eskalacja. Prezydent mówi o wojnie z Iranem. Ma znowuż zgodę na 60 dni.
6: Niewykluczone, że będzie taka potrzeba, ale zobaczmy, czy to jest jednorazowa, chwilowa eskalacja, czy coś, co się niestety rozwinie w kolejny etap wojny na Bliskim Wschodzie.
5: No jeśli prezydent ma zgodę na wojnę...
6: Zmienność decyzji prezydenta Trumpa jest ogromna, wszyscy tego doświadczyliśmy. Dzisiaj powiedziane jedno, jutro zrobione zupełnie coś innego. W związku z tym naprawdę ta chwila, żeby zobaczyć, co się naprawdę zdarzy i do tego dostosować działania rządowe.
5: To znaczy
6: i te działania rządowe jeszcze dokończę. To jest z jednej strony ochrona konsumentów naszych tutaj, ale to jest także działanie na marże przede wszystkim, żeby w sytuacjach kryzysowych, wojennych wielkie korporacje paliwowe nie zarabiały na marżach.
5: No tak, ale
6: to
5: będzie kosztować,
6: na pewno musi zostać ograniczone.
5: W tej chwili to jest $84. 80 to była ta granica, od której miano wycofywać się z produkcji. programu CPN, już jest wyżej. No wiele wskazuje
6: niżej,
5: na to, że będzie jeszcze wyżej.
6: Było niżej, dlatego że było uspokojenie
5: teraz
6: i deklaracja, że już jest prawie, że umowa pokojowa i nagle wajcha w drugą stronę, jest zmiana. W interesie prezydenta Stanów Zjednoczonych dzisiaj jest nieeskalowanie cen ropy, bo czekają go wybory tak zwane śródokresowe i wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych to fatalnie rezonują wysokie ceny ropy, więc są przesłanki, żeby sądzić, że będzie chciał to uspokoić. Co się stanie? No my nie jesteśmy od wrożenia z fusów. Zobaczmy w najbliższych dniach, czy będzie wyciszanie, czy niestety będzie eskalacja.
5: W interesie tego rządu, jak każdego rządu, również jest, żeby ceny paliw nie poszły za bardzo w górę.
6: W interesie tego rządu jest, żeby w ogóle nie było tej wojny, jak widzimy.
5: Ale na to nie mamy żadnego wpływu.
6: I to też warto podnieść, że źródła tego wszystkiego są kompletnie poza wpływem jakiegokolwiek rządu polskiego.
5: Pani minister, według naszego badania puls opinii przeprowadzonego przez Opinia 24 na zlecenie Radia RMF FM, 65% respondentów popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. 33% zdecydowanie popiera, 32% raczej tak. Przeciwnych temu pomysłowi jest 22% ankietowanych, z czego tylko 7% zdecydowanie nie. Powinniśmy iść w tym kierunku zdecydowanie, jednoznacznie?
6: Zdecydowanie tak. Polska 2050 wyszła przed szereg z propozycją szkół wolnych od smartfonów. Na początku usłyszeliśmy nie, nie da się. Dzisiaj rządową, koalicyjną ustawą to zostało już uchwalone i kolejny krok jest ograniczenie dostępu młodych ludzi do sieci społecznościowych. Wszyscy wiemy, jaka to jest dewastacja, takie nieograniczone i w żaden sposób niemonitorowane przez starszych dostęp do tych sieci, to dewastuje i psychicznie, i intelektualnie. Na to już są badania. Wszyscy wiemy i po prostu chrońmy kolejne pokolenia. Cały rozwinięty świat dzisiaj to już robi.
5: Przeciwnicy mówią o tym, że to jednak wymaga pewnego wylegitymowania się, co oznacza, że dorośli będą musieli trochę ujawniać swojej prywatności w sieci.
6: Dla dobra kolejnego pokolenia i dla dobra młodych, dla dobra przyszłości chyba odpowiedzialni osoby starsze, czyli dorośli, powinni się zachować jak dorośli i myśleć o kolejnych pokoleniach i nie dopuścić do tego, żeby ta dewastacja intelektualna, psychologiczna, na to naprawdę są już badania, jak media społecznościowe użytkowane kompletnie bez żadnych limitów, co robią naszym dzieciom. No wszyscy to już wiemy, co robią, więc bądźmy dorośli, uchronić nasze dzieci.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Specjalne ćwiczenia wojskowe tzw. koalicji chętnych, pierwsze, w których będą brały udział wojska francuskie i brytyjskie, odbędą się w Polsce jesienią tego roku, informował dzisiaj premier Donald Tusk. No i o tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i dziennikarz radia RMF 24. Dzień dobry, panie komandorze, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak będą wyglądały według pana takie specjalne ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych i jak może wyglądać model zarządzania takimi wojskami?
2: Panie doktorze, w ogóle nie mam zielonego pojęcia, dlatego że my jesteśmy organizatorami tego ćwiczenia. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, my nie zamierzamy brać udziału w tej koalicji chętnych, czyli w tych państwach, które zamierzają pomóc w jakiś sposób Ukrainie w momencie, kiedy zapadnie pokój. Bo my stwierdziliśmy, że nie będziemy wysyłali swoich żołnierzy. Natomiast no, tutaj zapowiadane ze strony naszego wojska jest to, że my jako organizatorzy będziemy tutaj działali. Ja myślę, że wybór Polski jest bardzo ważny, dlatego że my tutaj mamy teren bardzo podobny do tego, co jest na Ukrainie, więc tutaj niewątpliwie będzie w jakiś sposób działanie, które będzie przydatne dla wojsk ćwiczących. Natomiast to, jak my będziemy brali w tym udział, powiem szczerze, nie wiem. Jestem ciekawy i autentycznie czekam na informacje przekazywane z Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: A gdzie będą się odbywały takie ćwiczenia? To już wiemy dokładnie?
2: Panie doktorze, ja tutaj przeglądałem właśnie specjalnie dzisiaj przed tym spotkaniem tutaj informacje. Natomiast powiem szczerze, jest tutaj bardzo mało informacji, przede wszystkim na temat udziału polskiej strony. Mówi się o polskich siłach, mówi się o siłach francuskich, ja zresztą i o siłach angielskich. Natomiast ja słuchałem bardzo mocno komunikatu, który był przekazywany w momencie, kiedy była defilada, bo w Paryżu dzisiaj się odbywała ta defilada na Polach Elizejskich. Ja tam słuchałem bardzo komentarzy ze strony francuskiej. I Francuzi podkreślali, że to będzie współpraca Polski, będzie współpraca Wielkiej Brytanii, będzie współpraca Francji i jeszcze dodatkowo Niemiec. Więc tutaj w jakiś sposób my jesteśmy w grze. Natomiast w jakiej to ma być formie, biorąc pod uwagę nasze deklaracje naszego rządu, że my w jakikolwiek sposób nie będziemy wysyłali żołnierzy na Ukrainę, z tym, że ja powtarzam, nie do walki, ale w ramach takiej misji pokojowej w momencie, kiedy nastanie pokój, żeby ten pokój utrzymać, no to ja tutaj nie wiem. Natomiast Francuzi o tym wspominali. Mówili, że Polska będzie w tym brała udział.
1: A jaki jest potencjał wojsk koalicji chętnych? Czy by można je jakoś porównać na przykład do potencjału Rosji? Już nie mówię o Stanach Zjednoczonych.
2: Panie doktorze, nie wolno porównywać, dlatego że my tutaj mówimy o siłach tak zwanych pokojowych, czyli o siłach, ta koalicja chętnych, to ona została stworzona w odniesieniu do państw, które w jakiś sposób chcą gwarantować pokój, który zostanie zawarty na Ukrainie. Albo inaczej, ten rozejm, bo tam o pokoju raczej mowy nie ma, chyba że Rosjanie się wycofają z terenu Ukrainy. I tutaj to jest najważniejsze, że my tak naprawdę mamy deklaracje, natomiast te deklaracje są jednym ważnym uwarunkowaniem. Cały czas pod takie, one mają cały czas jedno uwarunkowanie, że wojna się skończy. Dopiero wtedy wojsko będzie wysłane. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie potencjału, no to tutaj Rosja w tej chwili nie ma żadnych szans, jeżeli chodzi o potencjał taki, dlatego że no, sama nawet Europa, nie mówię o całym NATO, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, ale nawet sama Europa ma tutaj większy potencjał niż Federacja Rosyjska w tej chwili. Nie mówię oczywiście o broni jądrowej. To jest zupełnie inna sprawa. Tego tematu nie tykamy. Natomiast jeżeli chodzi o taką działanie konwencjonalne, no to tutaj ja bym się jednak był bardziej optymistą. Są wakacje, więc tutaj nie straszy mi się za bardzo. Ja słyszałem cały czas poglądy na temat tego, że w ciągu 2 lat Rosja będzie w stanie zaatakować kraje bałtyckie oraz Finlandię i być może Polskę. Natomiast nie będzie to działanie, które przyniesie korzyści takie, że na przykład oni zajmą jakieś terytorium. To będzie działanie być może podprogowe. Natomiast niestety dla nas w takim starciu konwencjonalnym Federacja Rosyjska nie ma szans. Przede wszystkim w lotnictwie. Tutaj przewaga ze strony krajów natowskich i krajów europejskich, nawet samych, biorąc pod uwagę tylko tą liczebność sił, niestety, znaczy dla Rosjan niestety NATO ma ogromną przewagę i tutaj Rosjanie niewiele zdziałają.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.
3: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Panie komandorze, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział z kolei, tutaj cytat, mamy jasny plan rozmieszczenia sił międzynarodowych na Ukrainie. Obejmuje on 25 państw, które są gotowe do rozmieszczenia ich dosłownie w ciągu kilku dni, gdy tylko nastąpi zawieszenie broni. Pan wspominał o tym. A pan w ogóle wierzy w skuteczność takiego rozwiązania?
2: Tak, ja myślę, że tak, dlatego że to nastąpi za zgodą Federacji Rosyjskiej, dlatego że w układzie pokojowym, który wygeneruje od razu takie działanie, będzie zgoda na takie wejście. Ja myślę, że to będzie jeden z warunków, dlatego że to nie będzie tak, że my tutaj pokój, a my wyrzucimy wojska. Musi się na to Federacja Rosyjska zgodzić i stąd moje zdziwienie było takie w momencie, kiedy my deklarowaliśmy jasno, że my tam takich wojsk nie będziemy wysyłali. Czyli, że my w tej koalicji chętnych nie będziemy brali udziału. Dla mnie to było dziwne, dlatego że Polska od samego początku była zaangażowana w pomoc Ukrainie. Angażowaliśmy się bardzo mocno i chyba najbardziej ze wszystkich krajów europejskich. A w tej chwili tą śmietankę z tego wszystkiego będą zbierały kraje, które na samym końcu powiedziały, dobra, to my tam wyślemy paru żołnierzy, będziemy wtedy chronili w momencie, kiedy zastanie pokój. Powtarzam jeszcze raz, kiedy nastanie pokój. Natomiast myśmy się z tego wycofali.
1: Nie chcemy drażnić Rosji naszym wojskiem?
2: Myślę, że nie. Myślę, że to jest głupota naszych polityków, którzy myślą, że w ten sposób przypodobają się tej bardziej prawej stronie, która mówi, że my nie wyślemy ani jednego żołnierza, bo nasi żołnierze nie będą ginęli za Ukraińców. To jest największy błąd, bo nikt nie mówi o wysyłaniu żołnierzy do walki. Natomiast ci żołnierze byli gwarantem tego, że nasz przemysł, który chciałby uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, miałby podstawę do tego, żeby tam być. Nie ma waszych żołnierzy, nie ma waszego przemysłu. Tak prawdopodobnie będzie to traktowane.
1: A czym, panie komandorze, ta misja koalicji chętnych różniłaby się od misji NATO albo Unii Europejskiej?
2: No i właśnie, panie redaktorze, niczym. Tak naprawdę byśmy robili tam to samo, co robiliśmy w Gruzji, co robiliśmy na wzgórzach Golan, co robiliśmy w Serbii, w Jugosławii. Tamte działania też były związane z pewnym niebezpieczeństwem, no bo tam też się zdarzają niewybuchy, trzeba być bardzo ostrożnym. Od tego są specjalne szkolenia, na którym zresztą ja też byłem, na przykład w Kielcach, gdzie się uczy żołnierzy, w jaki sposób mają się zachowywać, żeby na przykład być bezpiecznym w takim rejonie, gdzie na przykład wiadomo, że leży pełno złomu powojennego. Natomiast powiem szczerze, jeżeli my wysyłamy żołnierzy do Serbii, jeżeli my wysyłamy żołnierzy na Bliski Wschód, to ja nie wiem, dlaczego my nie chcemy w misji pokojowej, powtarzam jeszcze raz, nie na wojnę, ale w misji pokojowej nie wysyłać żołnierzy na Ukrainę. Tego samo osobiście nie rozumiem.
1: Panie komandorze, to jeszcze wrócę do informacji, no niemal przed chwili. We wtorek po godzinie 12 nad Bałtykiem około 30 km od Ustki doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20 przez polską parę dyżurnych samolotów. Informował o tym przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak pan skomentuje ten incydent?
2: Pamiętaj, że w ogóle nie skomentuję. Rosjanie latali, będą latali nad Bałtykiem cały czas. My przechwytujemy, w jakiś sposób szkoli się w ten sposób pilotów. Natomiast nie jest to ani żadnym wysiłkiem, dlatego że ten samolot się wcale nie ukrywał. On nie leciał nisko, on nie wykonywał żadnego zadania bojowego, a co najważniejsze, z tego co wiem, to nie naruszał naszych wód terytorialnych. Także przyzwyczajmy się do takich działań, bo Rosjanie będą latali cały czas. Natomiast sam typ tego samolotu to jest odpowiedź na pana pytanie, które było do tego na temat porównania naszych sił. Tak. Ten samolot to jest samolot z czasów jeszcze rosyjskich. Czasów jeszcze radzieckich, w porównaniu do naszych samolotów, nawet takich, które Polska ma, to jest samolot nieporównywalnie gorszy. To jest technologia 3 generacje wcześniejsza do tego, co w tej chwili mają kraje NATO, więc to jest pokaz tego, że jednak nasi piloci lecąc oczywiście robią zdjęcia tego samolotu, bo to jest pewne, natomiast traktują to bardziej jako taki skansen, oglądanie z czegoś, co jest w muzeum, bo ten samolot tak naprawdę nie ma większej wartości bojowej, no chyba, że tam zamontuje się jakieś ważniejsze uzbrojenie, no bo wiadomo, jeżeli ktoś będzie miał bombę, no to jest jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o technikę, technologię, to jest coś starego, co nie powinno nas denerwować.
1: Panie komandorze, my oczywiście zapraszamy też na teren wojskowy, który już jutro o godzinie 18 w radiu RMF 24. Czy temat planów koalicji chętnych wróci, panie komandorze?
2: Panie doktorze, niewątpliwie tak i niewątpliwie też będziemy tłumaczyli na temat tego, czym jest koalicja antybalistyczna, bo w Paryżu została zawiązana koalicja antybalistyczna, czyli tworzenie systemu antybalistycznego nad całą Europą, europejskiego. I proszę zwrócić uwagę, Polski w tym nie ma. I premier Tusk tłumaczył to w ten sposób, że przemysł, że nie ma oferty ze strony polskiego przemysłu. Postaram się wytłumaczyć, na czym polega niedorzeczność takiego sposobu tłumaczenia tej koalicji antybalistycznej, która też powstała w Paryżu dzisiaj.
1: Bardzo panu dziękuję za teraz komentarz w Radiu RMF. Gościem naszego programu był komandor porucznik rezerwy, pan Maksymilian Dura. Panie komandorze, jeszcze raz dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej.